Niech powie ktoś, komu się zdarzy napotkać wiosną me spojrzenie. Co ja mam w twarzy? No co ja mam w twarzy? Cierpienie, cierpienie, bezdenne cierpienie. Lecz przy księżyca bladym sierpie, w noce kwietniowe i majowe, nie sam przecież cierpię, nie sam przecież cierpię.

Gwiazdy z nieba kraść, pardon, trza być idiotą, pardon, trza z byka spaść. To robi się inaczej, bez nerw, od tak jak ja, pardon, czy dama raczy?

ale z ciebie Bogu strach. Rusz się, bo tam w sklepie są cytryny. Przy okazji kwiaty kup, 5 lat temu był nasz ślub, zapomniałem.

kupiłem bukiet róż. Chcę do żony wracać już. Nagle widzę, w sklepie są cytryny. Pół godziny człowiek stał, obok ona Bóg tak

miłość trwała 10 dni. Potem oświadczyła mi: Boguś, tyś mnie nieco rozczarował. Nie masz krewnych w Liverpool, nie grasz nigdy głównych ról.

0: Serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Pogoda, Artur Żmijewski.
1: Panowie może mają i rację, uważając, że jestem trochę nieustatkowana. Jak ktoś oszołomiony i wiecznie rozstawiony.

0: kochani, nazywam się Beata Sadowska i bardzo was ściskam przez ten mikrofon i bardzo was pozdrawiam i bardzo wam życzę, żebyście mieli odwagę podążać swoją ścieżką.
1: Nie miałem prawie nic.

Chciałem jej darować świat, rozmienić każdą myśl na cienie nocy, światła dnia, ściemniała listów biel.

krzywym mostem za wiatrakiem, cichutko jakby siał ktoś makiem. Tam ciebie czekam aż z daleka, przez opuszczony przyjdziesz sad. Przywiodą ciebie kolei.

Dzisiaj rano niespodzianie zapukałam do mych drzwi. Wcześniej niż oczekiwałem, przyszły te cieplejsze dni. Zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis-a-vis.

coraz dłuższe, coraz cieplej było u mnie, coraz lżejsze miała suknie, lekko płynął wiosny strumień. Wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi. Bez niczego zrozumiałem, lato, echże ty, lato, lato, lato, echże ty, lato, lato.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatrują, nagle dzwonek u mych drzwi. Zima, zima, wchodź, że szybciej. Ogrzej się na parę chwil.

Trudno nie wspomnieć w opowiadaniu, choćby najbardziej pobieżnym, że się spotkali pan ten i pani w pociągu dalekobieżnym. Ona na pozór duży intelekt, on może trochę mniej. Ona z tych, co to pragną zbyt wiele, on szeptał jej. Za kim to, choć go przedtem nie znałem, przez tłoczny peron się przepychałem. Za panią, bynajmniej za panią. Przez kogo płonę i zbaczam z trasy, czyniąc dopłatę do pierwszej klasy? Przez panią, bynajmniej przez panią. Byłem jak wagon na ślepym torze, pani zaś cichą stać mi się może. Przystanią, bynajmniej przystanią. Mówię jak czuję, mówię jak muszę, gdzie pani każe, tam z chęcią ruszę. Za panią, bynajmniej za panią. Ta pani tego pana niszczyła przez cztery stacje co najmniej, zwłaszcza złośliwie zaś wyszydziła użycie słowa bynajmniej. A on w końcu nie był zbyt tępy, cokolwiek przygasł, to fakt, ale ogromne zrobił postępy, mówiąc jej tak. Człowiek czasami serce otworzy, kto go zrozumie, kto mu pomoże. Nie pani, bynajmniej nie pani. I kto nie patrząc na to zdania składnie, dojrzy, co człowiek ma w sercu na dnie. Nie pani, bynajmniej nie pani. Pani, proszę panią, w życiu wszystko jest proste. Myśli są trzeźwe, słowa są ostre i ranią. Cholernie mnie ranią. I wiem, że jeśli szczęście dogonię,

Trudno nie wspomnieć w opowiadaniu, które jest prawie skończone, że gdy rozstali się ten pan z panią,

w bajce to nie będzie cud, że księcia los z kopciuszkiem splutu, że nagle jakiś dobry duch obudzi.

0: Dzień dobry, Laura Łącz. Serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Pogoda.
1: Tylko spojrzeć się w krąg, tyle pól, tyle łąk, na słoneczku się mieni, śni.
2: Aż porywa i rwie, takie piękne są wsie.

0: Radio Pogoda. Przeboje na każdą porę dnia.
1: Gdzie jesteś, mały książę? Gdzie? Odszedłeś z mej książeczki kart? Czy po pustyni błędzisz znów? Rozmawiasz z echem pośród skał?

0: Tu znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
1: Została ostatnia reklama.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Reklama.
1: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM. Tydzień w Warszawie.
7: Będzie o zagrożeniu suszą na Mazowszu, ale również o pewnej mamie nurogęś, która została pożarta przez ogromnego suma w Wiśle, ale jak się okazuje, ta historia ma również dobre zakończenie. Zakończenie, przez które my, jako ludzie, możemy wiele się nauczyć, ale o tym wszystkim powiem za moment w subiektywnym przeglądzie wydarzeń tygodnia, a moją gościnią jest Natalia Kuśmierz, moja redakcyjna koleżanka. Dalej będzie równie ciekawie, bo powiem o nowych inwestycjach, o tym, że zostanie wybudowana, długo oczekiwana przez mieszkańców, przez uczniów i przez pływaków, przez kluby sportowe, pływalnia. Więcej na ten temat, ale również innych sportowych inwestycji na terenie Warszawy powiem w kolejnej części programu. Będę Was również zapraszać na Noc Muzeów. Ta zbliża się wielkimi krokami. Powiem o tym, ile instytucji przystąpiło w tym roku do tej ogólnopolskiej akcji w Warszawie, ale również o takich miejscach szczególnych, gdzie na co dzień raczej nie wejdziemy. O tym wszystkim również opowiem w kolejnej części programu, ale teraz subiektywny przegląd wydarzeń tygodnia, do wysłuchania którego serdecznie zapraszam. Przypomnę, przed mikrofonem moja redakcyjna koleżanka Natalia Kuśmierz. Ja nazywam się Marta Kaźmierowska. No to zaczynamy. Pogoda napawa nas optymizmem, takie mam przynajmniej wrażenie, ale jeżeli chodzi o to, co dzieje się nie tylko w kraju, ale również to, co dzieje się przede wszystkim na Mazowszu i we Warszawie, i o tym będziemy dzisiaj mówić na początku, to jest zagrożenie trzeciego stopnia, jeżeli chodzi o suszę. Na Lubelszczyźnie wiemy, co się dzieje, są pożary, a jeżeli chodzi o Mazowsze, Mazowsze jest objęte właśnie tym trzecim stopniem zagrożenia, a wilgotność, jeżeli dobrze przeczytałam, wynosi tylko 7-8%.
8: Tak, dobrze przeczytałaś, dokładnie. W mazowieckich lasach to zagrożenie pożarowe jest naprawdę bardzo wysokie. No i mamy tutaj zapowiadane deszcze. Ja też od dwóch dni mówię, że w Warszawie może przelotnie padać. I ja tak czekam na ten deszcz, powiem osobiście, bo sucho jest naprawdę jak pieprz. I tego deszczu nie ma, mimo że na tych mapach pogodowych ten deszcz jest pokazany. Trzymam kciuki, że rzeczywiście do końca tygodnia cokolwiek popada, ale mimo zapowiadanych deszczy leśnicy sugerują tutaj, że będzie gorzej, bo niestety tych opadów jest za mało. I przy okazji apelują o ostrożność i zapowiadają kontrolę na terenach leśnych. Bo musimy uważać, jak się wybieramy do lasu na spacer, jeżeli w ogóle w tej sytuacji do tego lasu się wybieramy. Nie mówiąc już o tym, żeby naprawdę nie palić żadnych ognisk ani grilla na takim świeżym powietrzu, no bo tutaj naprawdę niedopałek cokolwiek może wywołać, no to co chociażby, tak jak wspomniałaś, dzieje się w tej chwili na Lubelszczyźnie. Służby też nie wykluczają tego, że w najbliższym czasie te lasy na Mazowszu zostaną zamknięte. Właśnie z tego powodu, że jest tak sucho, no i po prostu niebezpiecznie.
7: Dokładnie, leśnicy, tu jest nawet taki cytat, że leśnicy ostrzegają, że dno lasu jest suche jak beczka prochu. Z jednej strony Natalia leśnicy, ale z drugiej strony narzekają, i ciężko się dziwić, że narzekają również rolnicy i sadownicy, bo ta pogoda również nie sprzyja pracom rolniczym. Ostatnio chyba również na Mazowszu, z tego co czytałam, pojawiły się protesty rolników.
8: Wiesz co, no akurat gdzieś mi ta informacja umknęła, nie będę udawać, że wiem, że faktycznie tak było, natomiast na pewno to, że jest tak sucho, będzie miał wpływ na to, co tym rolnikom za kilka tygodni się urodzi. Jak te zbiory będą wyglądały, i ja już też słyszałam w ogóle, że idzie do nas ogromnie ciepłe lato. Było zimno w zeszłym roku, kiedyś rozmawiałyśmy o tym, że ja strasznie narzekałam, że to było tak zimne lato, że musi po prostu w tym roku być zadośćuczynienie za to, co ta pogoda nam zrobiła w zeszłe lato. Natomiast no, trochę mnie to przeraziło, jak przeczytałam, że będzie ekstremalnie gorąco w tym roku. No to dołóżmy jeszcze do tego, że nie pada, jest sucho. Trochę mnie to zaczyna niepokoić, powiem szczerze.
7: Ale powiem Ci, Natalia, jeszcze odnosząc się do pogody, że jesteś całkiem niezłą pogodynką. Pamiętasz, jak rozmawiałyśmy przed majówką, mówiłaś o tym, że majówka będzie ciepła, że będą tak zwane afrykańskie upały i to się rzeczywiście sprawdziło. Mamy pogodę powyżej 20 kilku stopni. Jest naprawdę ciepło, jest przyjemnie i taka pogoda sprzyja na przykład wycieczkom rowerowym.
8: No tak, ja pamiętam, że rzeczywiście większość mediów straszyła tym, że będzie w majówkę 30 stopni, ale po 10 w piątek, 10 w sobotę i 10 w niedzielę. A ja gdzieś tam zobaczyłam, że idzie to afrykańskie ciepło do nas. No i bardzo się cieszę, że mi się udało, ale niestety nie zawsze mi się udaje. Tak jak z tym deszczem, no jakoś nie mogę go przywołać, mimo że go na mapach widzę. A jeżeli chodzi o to, czy pogoda sprzyja wycieczkom rowerowym, tak, dokładnie jest. I tych jednośladów na ulicach Warszawy mamy coraz więcej, właśnie dlatego, że ta pogoda jest bardzo ładna. Oprócz rowerów na drogach pojawiają się też motocykle i tutaj przy okazji służby nam apelują o ostrożność. Właśnie w związku z tym, że trwa sezon motocyklowy. A jak wiadomo, te motocykle są mniej widoczne na drogach, potrafią pojawić się znienacka i tutaj wymagana jest od nas naprawdę uważność. Nie tylko możemy spodziewać się pojazdów takich jak samochody, ciężarówki, tiry, ale faktycznie gdzieś tam może śmignąć nam z lewej albo z prawej strony motocyklista, więc uważajcie, zwłaszcza jak skręcacie czy zmieniacie pas. Bo tylko w zeszłym roku doszło do 117 zdarzeń z udziałem motocyklistów i w tym 9 osób zmarło.
7: Pamiętam, że bardzo wielu kierowców w Polsce jeździło z taką specjalną naklejką gdzieś tam przyczepioną na szybie, gdzie było napisane: patrz w lusterka, motocykle są wszędzie. I myślę, że to jest taki idealny apel do tego, co przed chwilą powiedziałaś.
8: A ja bym tak zaapelowała jeszcze przy okazji do tych motocyklistów, żeby jeździli zgodnie z przepisami, bo to przeciskanie się pomiędzy samochodami, zwłaszcza jak jest duży ruch, jest naprawdę bardzo niebezpieczne i często człowiek jest uważny i patrzy w tę lusterkę kilkukrotnie i można tutaj, jeżeli ktoś pcha się na siłę pomiędzy samochody, spowodować nieprzyjemną kraksę, jeżeli nie poważny wypadek.
7: Dokładnie tak. Przestrzeganie przepisów po jednej i po drugiej stronie na pewno gwarantuje nam bezpieczeństwo, ale skoro powiedziałyśmy o jednośladach, to warto przypomnieć o corocznej akcji warszawskiej, powiedzmy warszawskiej akcji, to już jest jej 9. edycja, bo właśnie kilka dni temu rozpoczął się Rowerowy Maj, czyli kilkaset szkół podstawowych, przedszkoli, kilkanaście, chyba około 20 tysięcy uczniów i przedszkolaków w Warszawie bierze udział w tej akcji. No akcja, myślę, dosyć taka szczytna i bardzo pozytywna, bo ma zachęcić tych najmłodszych i ma wszczepić w nich taki nawyk korzystania właśnie z jednośladów, rezygnowania z przejazdu samochodem właśnie na rzecz jednośladu, deskorolki czy na przykład hulajnogi.
8: Ja właśnie w tym tygodniu robiłam ten materiał do serwisu i bardzo mi się podobało, jak dzieciaki same o tej akcji opowiadały, dlaczego warto zamienić właśnie samochód na rower, czy na hulajnogę, czy na inny środek tutaj transportu, w którym ważna jest siła mięśni, i bardzo mi się podobały ich pomysły i to, jak z jaką pasją opowiadały o tym, jak fajnie jest po prostu się poruszać. Ja tutaj się do tego entuzjazmu dołączam. Myślę, że każda forma aktywności fizycznej, zwłaszcza u takich małych dzieciaków, jest bardzo ważna. To w młodym wieku potem wchodzi w krew, jak się jest starszym, to też dalej lubi się ten rower, dalej lubi się tę hulajnogę. Fajniejsze też, że przyłączają się do tej akcji nauczyciele, przyłączają się dorośli, przyłączają się rodzice, no bo jak dziecko jedzie na rowerze, to też często odstawiamy je do szkoły i jedziemy za nim. Więc myślę, że fajnie, żeby się poruszać, zwłaszcza jak wspominałyśmy, mamy fajną pogodę w maju, szykuje się, że ten maj będzie naprawdę ładny, choć będzie też i chwilowe ochłodzenie, ale pogoda ma raczej sprzyjać tym, żeby poruszać się właśnie jednośladem zamiast autem po stolicy.
7: Skoro wspomniałaś o argumentach dzieciaków, przypomnę, ze szkoły podstawowej nr 300 w Wilanowie, to może warto oddać im w tym momencie głos.
3: Za paliwo nie trzeba płacić, można schudnąć, mieć lepszą sylwetkę.
4: Teraz fajna pogoda, jest ciepło już od rana.
7: Tarczyć sobie endorfin, od razu nastawienie jest lepsze.
3: To samo w sobie nie dość, że jest przyjemnością, to jeszcze na koniec jak uzbierasz tam z 20 naklejek, to masz darmowe wejście na Camp 4 czy Hangar 346 albo nawet na jakiś mecz piłki nożnej.
7: A teraz z Wilanowa przenosimy się na Wolę i zdarzenie takie o charakterze kryminalnym, tak zwana kryminałka. Natalia, przed wejściem na antenę wspomniałaś o tym, że doszło tam do pewnego, zabrzmi to teraz poważnie, haniebnego czynu, bo taki rzeczywiście ten czyn był. Mężczyzna podglądał kobiety w toalecie.
8: Tak, chodzi o 25-latka, który jest podejrzewany o to, że potajemnie nagrywał. Wiesz, ja przeczytałam gdzieś, że swoje koleżanki. Chodzi o kobiety w toalecie jednej z kawiarni. Być może był to ich współpracownik, tego nie wiem, nie chcę powielać tej informacji. Jeżeli oczywiście będzie więcej szczegółów w tej sprawie, to na pewno do tego wrócę na antenie. Natomiast na miejscu znaleziono sprzęt do nagrywania oraz ustalono, że ten mężczyzna działał tak już już od dłuższego czasu. Te poszkodowane kobiety po prostu znalazły w toalecie saszetkę, w której był ukryty telefon komórkowy. Wystawała tylko kamera, która była właśnie skierowana na drzwi toalety. No wiemy, że ten mężczyzna został zatrzymany, ale przyznano mu dozór policyjny. Grozi mu do 5 lat więzienia.
7: Strach pomyśleć, do czego potrzebne były mu te nagrania, prawda?
8: To po pierwsze, a po drugie strach pomyśleć, jak długo to robił. I no nawet sobie nie chcę wyobrażać, co czują kobiety, które są na tych nagraniach. No straszne, straszna sprawa. Straszne, że to w ogóle dalej się dzieje. Ja mówię dalej, bo już niejednokrotnie o takiej historii gdzieś tam w mediach słyszeliśmy, że właśnie kamery były zainstalowane w toaletach. Natomiast to faktycznie dzieje się na naszym tutaj podwórku warszawskim. No mamy nadzieję, że tutaj zostanie wymierzona surowa kara i że to się nigdy więcej nikomu nie przytrafi.
7: My do tematu z pewnością, jeżeli będzie więcej szczegółów, oczywiście powrócimy na antenie radia. Zdarzenie, no myślę, że równie przykre, to już na koniec subiektywnego przeglądu wydarzeń tygodnia, a mowa o tym, co stało się z pewną mamą nurogęś. Nie tak dawno cieszyliśmy się, że te nurogęsi się pojawiły. Pamiętamy te filmiki, które obiegły sieć internet, kiedy mama nurogęś przeprowadzała swoje małe nurogęsiątka przez ulicę Czerniakowską. Nie wiem jak tobie, ale ja rzeczywiście się wzruszyłam i uroniłam łzę nawet, kiedy to oglądałam. A teraz, no właśnie, ale teraz bardzo przykre informacje, bardzo przykre wieści, ponieważ nie wiem, czy to jest ta sama mama nurogęś, która dostała się do Wisły, ale pewna nurogęś została pożarta przez ogromnego suma. I chyba znasz więcej szczegółów, Natalia, na ten temat.
8: No niestety, dokładnie było tak, jak mówiłaś. Ja wspominałam też o tym w naszych serwisach, ale no, pozwoliłam sobie opuścić te informacje, w jaki sposób ta mama nurogęś zginęła. Powiedziałam tylko, że no niestety tutaj osierocone zostały pisklęta. One trafiły do ptasiego azylu, który jest przy stołecznym zoo. No i w tej takiej smutnej historii jest też coś pozytywnego, a mianowicie to, że te osierocone pisklęta spędziły w tym ptasim azylu zaledwie jeden dzień, bo dołączyły bardzo szybciutko do samicy, która już, uwaga, ma 10 piskląt. No więc tutaj nie wiem tylko, ile było osieroconych tych, ale myślę, że też nie dużo mniej, że to pewnie jest podobna liczba. To teraz sobie wyobraź, jak ona miała 10 swoich i doszło do niej, no, podobna gromadka i ona sobie radzi. I ona przygarnęła na te pisklęta i one tutaj mogą tworzyć naprawdę niezły obrazek, jak się natkniecie gdzieś, zobaczycie nurogęś właśnie z taką fajną, sporą liczbą małych. One się super podobno zaadaptowały, dobrze sobie radzą, także mają już nową mamę zastępczą.
7: To rzeczywiście to jest coś pozytywnego w tej przykrej historii, jakby nie było, ale tak sobie teraz pomyślałam, jak opowiadałaś o tym, że czasami moglibyśmy brać chyba przykład z zachowań zwierząt.
8: Wiesz co, to się tak od razu nasuwa na myśl, nie? Że tutaj to jest zwierzę, ma instynkt, ma przecież tyle swoich dzieci i patrz, to była chwila i już przysposobiła sobie kolejne. Nie jest to chyba jakiś wielki problem, a ile roboty, zobacz, ile ich tam jest. No a u nas u ludzi to niestety procedury, a i z chęciami różnie bywa.
7: I tym przemiłym akcentem kończymy subiektywny przegląd wydarzeń tygodnia. Moją i waszą gościnią była moja redakcyjna koleżanka Natalia Kuśmierz. Dzięki, Natalia.
8: Dzięki, Marta.
5: Jeszcze dziś w programie.
7: Będzie o kilku kulturalnych propozycjach, o czym wspominałam, bo będzie i o nocy muzeów, ale również o największym chyba w Polsce festiwalu filmów dokumentalnych. O tym powiem w kolejnej części programu, ale zanim do tego przejdziemy, pomyślałam, że warto powiedzieć trochę na temat zdrowia i tego, czego o zdrowiu ciekawego możemy się dowiedzieć na terenie Warszawy, a dokładnie na terenie warszawskiej Woli. W ubiegłym tygodniu mówiłam dosyć sporo na temat raportu o zdrowiu warszawianek i warszawiaków i tak pomyślałam, że będę was teraz informować o wydarzeniach, które o naszym zdrowiu mówią i które mają miejsce w stolicy. I takim wydarzeniem jest druga edycja bezpłatnych spotkań dla kobiet na warszawskiej Woli pod tytułem Wolę wiedzieć, menopauza bez tabu. To jest cykl spotkań, warsztatów dla kobiet, czy na przykład wykładów, które są współfinansowane przez dzielnicę Wola i Fundację Kulczyk. Spotkania, tak jak wspomniałam, przeznaczone są dla mieszkanek dzielnicy Wola w wieku od 45 do 60 lat. Odbywają się w pracowni Efektu Domina przy ulicy Ogrodowej 3 i potrwają do grudnia tego roku. a na wszystkie spotkania obowiązują zapisy. Tutaj warto dodać, że tabu wokół menopauzy sprawia, że kobiety czują się osamotnione w tej kwestii i ponad 70% Polek ocenia swoją wiedzę o menopauzie jako złą lub niewystarczającą. To pokazuje, jak duża jest potrzeba rzetelnej edukacji i wsparcia. Bezpłatne spotkania ze specjalistkami z różnych dziedzin pozwolą nam dowiedzieć się, jak się sobą zaopiekować holistycznie. Od diety przez ćwiczenia i relaksację po zdrowie hormonalne. Tutaj stawiam kropkę, a teraz zapraszam na informacje kulturalne z Eweliną Walczak.
1: Radio Pogoda 88 i 4 i 99 i 5 FM. Tydzień w Warszawie.
7: Teraz zapraszam Was na kulturalną odsłonę programu Tydzień w Warszawie. Porozmawiamy wraz z Eweliną Walczak, moją redakcyjną koleżanką, którą już za moment będziecie mogli usłyszeć. Porozmawiamy o tym, co dzieje się w Warszawie, o bieżących wydarzeniach, bo jak wiemy, wraz ze wzrostem temperatur tych wydarzeń kulturalnych i wydarzeń plenerowych przybywa. I tak będzie i tym razem w maju. Oczywiście Noc Muzeów, ale również największy festiwal filmów dokumentalnych w Polsce, ale jak się również okazuje i w Europie. Będzie można zajrzeć do warszawskich kin, a później do internetu. I o tym wszystkim opowiemy Wam dzisiaj z Eweliną Walczak. Już teraz serdecznie zachęcam do wysłuchania tej rozmowy. Dzień dobry, przed mikrofonem Marta Kaźmierowska, a moją i Waszą gościnią jest moja redakcyjna koleżanka Ewelina Walczak. Cześć.
8: Cześć, dzień dobry.
7: I właściwie jak, nie powiem, że co tydzień, ale jak co jakiś czas widujemy się z Eweliną, żeby opowiedzieć Wam o tym, co piszczy w kulturze, warszawskiej kulturze, z czego możecie skorzystać. I tych propozycji, jeżeli chodzi o maj, o te miesiące, zwłaszcza ciepłe, jest całkiem sporo. I no chyba taką pierwszą propozycją, która jest najbliżej i która jest taką największą imprezą filmową, nie tylko w Warszawie, ale również w Polsce, to jest festiwal filmowy, filmów dokumentalnych, prawda?
8: Tak. Millennium Dogs Against Gravity.
7: Dokładnie tak.
8: 23. edycja. I jak powiedziałaś przed chwilą, że w Polsce, ale tak naprawdę też już na mapie Europy, świata, bo jednak filmy po prostu są z całego globu tutaj tak naprawdę prezentowane. Taki lokalny festiwal po prostu wgryzł się nie tylko w tkankę warszawską, bo też oprócz Warszawy symultanicznie jest w 7, chyba jeśli się nie mylę, miastach Polski prezentowany. Ale tak, zaczęła już się ta faza kinowa. Ona potrwa do 17 maja. I w tym czasie mamy okazję zobaczyć, obejrzeć prawie 100 filmów dokumentalnych. Jest tego naprawdę bardzo dużo i jest w czym wybierać. Ja myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Plus naprawdę ciężko się zdecydować, bo jak przeglądałam program, to miałam takie to chcę zobaczyć i chyba z 90% filmów bym najchętniej obejrzała.
7: Tutaj warto dodać, że jest to festiwal no właśnie nie tylko warszawski, nie tylko polski i europejski, tak jak powiedziałam. Ale filmy można oglądać również w kinach we Wrocławiu, w Gdyni, Poznaniu, Katowicach, Bydgoszczy i Łodzi. Do 17 maja w kinach i od 19 maja do 1 czerwca widzimy się już online.
8: Tak, więc jeżeli ktoś nie zdąży obejrzeć filmu w sali kinowej,

0: które gdzieś tam rzuciły się w oczy.
1: Przeglądałaś program?
0: Tak, przeglądałam program. Tak, takim jednym z głównych, który mi się rzucił, jest Bez końca w reżyserii Michała Marczaka. To jest ten pan, który zrobił między innymi wszystkie nieprzespane noce, czyli jeden chyba z najlepszych obrazów Warszawy dla młodego pokolenia. Ale nie tylko oczywiście. I tutaj wraca z filmem Bez końca. To jest dokument, który opowiada o Danielu, ojcu, który obsesyjnie poszukuje swojego 16-letniego syna Krzysztofa. Chłopiec wyszedł z domu nad ranem i zniknął bez śladu. No i właśnie reżyser towarzyszy mu w tych poszukiwaniach, w takim zawieszeniu, czekaniu i szukaniu. Ślady prowadzą też między innymi właśnie w głąb Wisły. Mocny dokument, ale poruszający bardzo ważny temat, bo też wydaje mi się, że dużo jest, znaczy może nie zwracamy tak na to uwagi, ale jednak dużo osób nagle staje się zaginionymi, prawda, i bez śladu pozostają ich historie niewyjaśnione.
1: Wiesz, tak teraz pomyślałam, że filmy, w ogóle filmy dokumentalne zajmują na tej filmowej półce takie szczególne miejsce, bo o ile filmy fabularne również potrafią poruszać te nasze najczulsze struny, o tyle trzeba pamiętać, że jednak są to filmy fabularne, czyli bardzo często opierają się na pewnych historiach, faktach, ale nie do końca są zgodne z prawdą. Filmy dokumentalne z kolei są odzwierciedleniem tego, co jest faktyczne.
0: Tak, i to chyba jeszcze bardziej potęguje to uczucie takiego pewnie czasem niesprawiedliwości, ale różnych uruchamia w nas po prostu totalnie inne emocje, mam wrażenie, kiedy oglądamy te filmy. Kolejnym takim filmem, akurat jeżeli chodzi o ten festiwal, który gdzieś tam rzucił mi się w programie, były Bibliotekarki. To jest dokument, który ukazuje bibliotekarki z małych miasteczek w Teksasie i na Florydzie, które stają się pierwszą linią frontu w walce o wolność słowa i demokrację. No bo wiemy, że tam jest lista lektur zakazanych, coraz częściej w ogóle też są pewne książki zabierane, że tak powiem, z półek. I to też mi uświadomiło, w jakich my tutaj żyjemy sobie luksusowych warunkach, no bo jednak możemy czytać to, co chcemy, nie? A biblioteka, więc jest takim, wydaje mi się, jednym z miejsc, o którym można powiedzieć, że to jest kultura za darmo, nie? I tak, to ten dokument.
1: No i myślałam, że już te tematy indeksu ksiąg zakazanych mamy już bardzo dawno za sobą, te wieki temu, prawda?
0: Tak.
1: A to jednak powraca.
0: Powraca i ten dokument o tym jest. No dużo, dużo jest. Jeden taki, który jeszcze polski film, trochę mi się skojarzył z filmem Boyhood, ale nie o tym. Kandydat śmierci Macieja Cuskę. To projekt o takiej w sumie niezwykłej skali czasowej, bo reżyser przez kilkanaście lat rejestrował życie swojego syna oraz jego dwóch kolegów i w ogóle zaczęła się historia od tego, że on chciał ich odciągnąć od komputerów i podczas wakacji mieli nakręcić amatorski horror. No a tak się złożyło, że nakręcili film. Teraz panowie mają prawie 30 lat i jest to taki zapis ich transformacji z dzieci w dorosłych mężczyzn szukających własnej takiej drogi życiowej.
1: Tutaj może postawmy kropkę,
0: bo tych filmów mogłybyśmy
1: do jutra, a myślę, że nawet dłużej tutaj siedzieć i opowiadać wam o tym, jakie mamy tytuły filmowe i na co warto szczególnie według nas zwrócić uwagę. Tych tytułów filmowych, przypomnę, jest 180, więc no, tym bardziej. I może postawmy kropkę. Oczywiście serdecznie zapraszamy do kin, szczególnie do kin. Do kina zawsze warto się wybrać.
0: Tak jest.
1: I zostajemy w Warszawie, bo przed nami noc muzeum. W Warszawie jest rzeczywiście co oglądać i bardzo często bywa też tak, choć ta noc w muzeum jest to akcja ogólnopolska i możemy się przejść za darmo w nocy do niemal każdego muzeum w Polsce. Tak, Warszawa myślę, że jest takim szczególnym miejscem, muzealnym miejscem na mapie naszego kraju. Tutaj możemy zobaczyć, możemy wejść do wielu muzeów, ale możemy też zajrzeć do miejsc, które na co dzień są dla nas zamknięte.
0: 331 instytucji bierze w tym roku udział w Nocy Muzeum w Warszawie. 46 są debiutujące. Jeżeli chodzi o to, co możemy znaleźć z takich perełek, bo myślę, że są osoby, tak jak powiedziałaś przed chwilą, które przyjeżdżają do Warszawy, żeby oglądać. Są starzy wyjadacze, którzy właśnie, chociaż umówmy się, nie da się w jedną noc muzeów zwiedzić wszystkich muzeów w Warszawie, to z takich perełek na pewno debiutujących jest dawny Dom Partii, Centrum Bankowo-Finansowe, a

0: A do tego największą chyba sensacją tej edycji jest najwyższy taras widokowy w Unii Europejskiej, oferując panoramę 360 stopni na nocną Warszawę. Można też oczywiście przejść się na przykład do Akademii Sztuk Pięknych czy Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. To jest też piękne, że w ogóle wszystkie instytucje, też i szkoły, uczelnie angażują się, żeby pokazać właśnie te rzeczy.
1: Wspomniałyśmy o tych miejscach, do których nie możemy wejść na co dzień. I tutaj na pewno warto wspomnieć o tym, że możemy zwiedzić piwnicę dawnego aresztu UB, to w Ministerstwie Sprawiedliwości. Tam generalnie na co dzień jest dosyć ciężko wejść. Podobnie jest z Ministerstwem Finansów. Zwiedzanie gmachu przy Świętokrzyskiej, biura i skarbiec. Albo na przykład możemy zwiedzić sobie zaplecze techniczne metra, to dla tych, których interesują podziemia, hale przeglądów i wagonów. To jest temat ostatnio dosyć chyba ważny i dosyć głośny. O tym mówiliśmy również na antenie przy okazji właśnie budowy kolejnej linii metra, więc jeżeli ktoś chciałby zobaczyć, jak to wygląda z bliska, no to oczywiście serdecznie zachęcamy.
0: Tak, a jeszcze tak w ramach Nocy Muzeów organizowane są też parady pojazdów zabytkowych i parada tramwajów rozpoczyna się o 16:30, autobusów o 17:00 i te oba konwoje spotykają się na moście Poniatowskiego. To też jest bardzo taki efektowny obraz, ale do tego może warto wspomnieć, że wtedy jest uruchomionych kilkanaście linii.
1: Co roku właściwie Zarząd Transportu Miejskiego staje na wysokości zadania i uruchamia specjalne linie po to, żeby nam się wygodnie przez tą Warszawę do tych muzeów i tych innych miejsc, nie tylko muzeów, przebić.
0: Tak, ważne jest też, żeby usprawnić to całe zwiedzanie. Trzeba śledzić, bo gdzieniegdzie już rozpoczęła się możliwość pobierania wejściówek, tak by ułatwić nam zwiedzanie. Niektóre ruszą dzień przed albo dopiero w dniu wydarzenia, więc bądźcie czujni.
1: Tak, ja myślę, że wiele takich miejsc, wiele takich atrakcji już jest wydanych, no bo to wspomniałaś o darmowych wejściówkach, bo warto przypominać o tym, że ta akcja, ta Noc Muzeów jest oczywiście bezpłatna. O to w tej całej zabawie chodzi. Pamiętam, że w ubiegłym roku można było na przykład wejść, nie wiem jak jest w tym roku, ale można było wejść do warszawskiego zoo i zobaczyć to zoo nocą, albo na przykład zobaczyć willę Żabińskich. To jest bardzo ciekawe doświadczenie dla tych, którzy znają historię państwa Żabińskich albo na przykład widzieli film Azyl, no to z pewnością jest gratka, bo to jest wyjątkowa okazja, żeby zobaczyć tą willę na przykład nocą, ale też wejść do piwnic, gdzie te osoby, które udało się uratować państwu Żabińskim, się ukrywały.
0: Tak jest, a też akurat wspomniałaś o tym, jest niedawno została wydana książka Żabińscy, cóż to była za rodzina.
1: Tak, Dom Spotkań z Historią wydał tę książkę i chyba teraz będzie niedługo spotkanie autorskie wokół tej książki.
0: Dokładnie i publikacja jest to autorstwa Teresy Czerniewicz-Umer. Dużo było już książek na temat rodziny Żabińskich, ale tutaj mamy naprawdę bardzo ciekawe inne spojrzenie, ponieważ ona analizuje jeszcze całe praktycznie drzewo genealogiczne rodziny Żabińskich, więc możemy prześledzić i zobaczyć, jak te wcześniejsze być może losy zachowania miały wpływ na wychowanie i późniejszą postawę małżeństwa państwa Żabińskich, którzy uratowali 300 Żydów podczas II wojny światowej.
1: I my zapraszamy do Domu Spotkań z Historią, bo właśnie tam to spotkanie autorskie się odbędzie 13 maja. Tam zapewne też do dostania będzie książka, o której wspominałaś.
0: Wspomniałaś o filmie Azyl, a ja sobie tak pomyślałam, że ta książka być może, bardzo bym sobie chciała i życzyła, takie mam skryte marzenie, im bardziej poznałam historię tej rodziny, żeby jakiś polski reżyser zrobił na jej podstawie serial, bo myślę, że w filmie nie dałoby się tego zmieścić, a ta historia jest tak przefantastyczna, że myślę, że szturmem zdobyłaby po prostu wszystkie później streamingi.
1: To nie pozostaje nam nic innego, jak tylko apelować do reżyserów, osób, które miałyby pomysł na taki serial, jeżeli nas teraz oczywiście słuchają, żeby no, może pochylić się nad takim serialem, żeby taki serial powstał.
0: Trzymam za to kciuki, bo naprawdę jest to historia warta i warta pokazania przez polskich reżyserów, przez takie polskie oko.
1: Tutaj stawiamy kropkę, bo czas antenowy jest nieubłagany, niestety, choć chciałybyśmy nieco dłużej tutaj z wami zostać. No, tymczasem dziękuję serdecznie. Moją i waszą gościnią była moja redakcyjna koleżanka Ewelina Walczak.
0: Dziękuję bardzo.
2: Jeszcze dziś w programie.
1: Myślę, że w związku z tym, że jest coraz cieplej i tak jak wspomniałam, tych wydarzeń kulturalnych i plenerowych jest coraz więcej, to my z Eweliną będziemy się częściej widywać, żeby opowiadać Wam o tym, co można ciekawego kulturalnie zrobić w stolicy. A teraz zapraszam na kolejną część rozmowy. Przeniesiemy się na Białołękę, bo to właśnie tam powstaje długo wyczekiwana pływalnia. Opowiemy również o innych sportowych inwestycjach, bo tych w stolicy nie brakuje, ale również o tym, co dzieje się na Moście Gdańskim, bo mamy tam utrudnienia w ruchu, a ma to związek z remontem tego mostu. O tym wszystkim powiem w kolejnej części programu. Później będzie równie ciekawie, ale o tym będę jeszcze informować. Zapraszam.
2: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM. Tydzień w Warszawie.
1: W tej części programu będzie o pływalni na Białołęce, o długo wyczekiwanej pływalni na Białołęce, ale zanim przejdziemy do tego tematu, powiedzmy kilka słów na temat sali kongresowej, bo sala kongresowa jest w remoncie i jak się okazuje, ten remont potrwa o rok dłużej. Prace budowlane mają zakończyć się pod koniec przyszłego roku, a nie tego. Z kolei otwarcie sali jest planowane dopiero na połowę 2028 roku. Główną przyczyną opóźnienia są ogromne ilości azbestu znalezione podczas remontu. O szczegółach mówi wiceprezydentka Warszawy Aldona Machnowska-Góra.
3: Sala kongresowa i modernizacja sali kongresowej to rzeczywiście jest jakby olbrzymie wyzwanie. Trochę chyba o tym wiedzieliśmy, no bo sam Pałac Kultury i Nauki jest budowany w specyficznej technologii. Jest to też budynek i całe wyposażenie wpisane do rejestru zabytków. Natomiast rzeczywiście w trakcie tej inwestycji po prostu ujawniła się olbrzymia liczba azbestu, która wcześniej nie była w żaden sposób widoczna w planach. Azbest jest, jak wiadomo, materiałem trującym, niezdrowym, którego sama utylizacja, samo wyjęcie z budynku, który jest używany, podlega różnym prawnym takim zabezpieczeniom, ale też jest bardzo kosztowny. W związku z czym trzeba było od początku zaplanować, wykonawca musiał zaplanować, jak w tej sytuacji zaplanować wywiezienie, utylizację tego azbestu. To też sprawiło, że sama inwestycja jest po prostu droższa, ale też wydłużyło czas.
4: Tam chyba 1400 w ogóle ton wyrobów z azbestem. Czy one już zostały zutylizowane? To znaczy tego problemu już nie ma, już się wykonawca może skupić tylko na pracach?
3: Tak, z tego co wiem, już nie ma problemu z azbestem, już są tylko prace związane z modernizacją sali kongresowej, no i tego zaplecza, bo my widzimy salę kongresową czy koncertową, a tutaj jeszcze jest kwestia dostosowania tej sali do obowiązującego dzisiaj prawa, związanego z drogami ewakuacyjnymi, z zabezpieczeniem przeciwpożarowym, ale też z takimi potrzebami jak liczba toalet i toalety dla osób z niepełnosprawnościami i dostępność w danym budynku. Więc choć wydaje się, że to jest prosta sytuacja, remont sali koncertowej, w tym wypadku sali kongresowej, to jest naprawdę, proszę mi uwierzyć, olbrzymie wyzwanie.
2: Jeszcze dziś w programie.
1: Pochylimy się nad remontem Mostu Gdańskiego i utrudnieniami, które już trwają i które potrwają przez kilka najbliższych miesięcy. Ale zanim do tego tematu przejdziemy, powiedzmy kilka słów na temat inwestycji sportowej, długo wyczekiwanej inwestycji, jaką jest pływalnia na Białołęce. Tam w ostatnich dniach wmurowano kamień węgielny, a to oznacza początek budowy obiektu. Ten zapowiada się obiecująco, mówi nam Tomasz Kuczborski, dyrektor Białołęckiego Ośrodka Sportu.
5: 8 torów 25-metrowych, więc to jest, czekają wszystkie kluby sportowe, żeby robić tu zawody. Spora widownia, natomiast będzie rewelacyjna część rekreacyjna, czyli z saunami i dla rodzin z dziećmi. 4 zjeżdżalnie, 2 większe, 1 mniejsza, 1 średnia dla dzieci i dla rodzin oraz dodatkowe 3 torowy basen do nauki pływania. Także wszystkie szkoły czekają, żeby tutaj bezpiecznie prowadzić naukę pływania dla swoich dzieci z drugiej, trzeciej klasy. To będzie piękna pływalnia, taras widokowy, gdzie myślę, że będzie na kilkadziesiąt kilometrów widać. Więc to pięknie, ogrody dookoła, pływalnia wtopiona w zieleń. Po drugiej stronie jest liceum, a 500 metrów za liceum jest szkoła podstawowa polskich olimpijczyków, dlatego dużo dzieci będzie trenowało i pływanie, i na tych obiektach, które są hale przy szkołach i boiskach. Tu jest bardzo dużo dzieci i kilka klubów chce robić takie wielosekcjowe kluby, żeby każdy klub miał wiele sekcji sportowych, od pływania, gimnastyki, piłki nożnej, skoki do wody, może nie wiem. No po prostu takie już są plany. Wiele klubów się do mnie zgłosiło już.
6: Marcin Dryka, NDISA. Jesteśmy obecnie na etapie wykonywania stanu surowego konstrukcji głównego budynku. Zrealizowaliśmy prawie w pełnym zakresie część podpiwniczoną budynku, część głęboką. Tam będzie zrealizowane podbasenie i jakby część techniczna odpowiedzialna za... Tam będą systemy odpowiedzialne za uzdatnianie wody basenowej, dozowanie jakby całą cyrkulację wody wraz z odzyskiem częściowo jakby tych wód, uzdatnianiem i wprowadzaniem jej ponownie do obiegu. Zrealizowaliśmy częściowo już też, rozpoczęliśmy budowę stropu poziomu zero, na którym będzie kondygnacja parteru. Następnie planujemy przystąpić do wykonywania sieci sanitarnych zewnętrznych. Tak naprawdę już pierwsze prace przygotowawcze zostały rozpoczęte. Także przygotowujemy się do przełożenia linii średniego napięcia, która znajduje się tutaj na terenie budowy. Mamy wszystkie uzgodnienia, pozwolenia już pozyskane. Tak naprawdę planujemy lada dzień rozpocząć prace związane z przełożeniem tej linii. Na chwilę obecną pracę realizujemy zgodnie z harmonogramem. Nie ma tutaj na razie żadnych istotnych zagrożeń.
1: Otwarcie pływalni będzie w drugiej połowie przyszłego roku. Jej koszty to blisko 100 milionów złotych.
2: Zmieniamy temat.
1: Teraz przenosimy się na Most Gdański i sprawdzamy, na czym dokładnie polegają prace remontowe tego mostu i z jakimi utrudnieniami będą liczyć się mieszkańcy przez kilka najbliższych miesięcy. O szczegółach mówi Jakub Dybalski, rzecznik prasowy Zarządu Dróg Miejskich.
7: 5 maja zaczęły się prace na Moście Gdańskim. One się skupiają przede wszystkim na remoncie barier i balustrad. One są metalowe, są zabytkowe pod opieką konserwatora. No jak każdy taki element mostu od czasu do czasu również te elementy trzeba odnowić. Remont będzie dotyczył balustrad na obu poziomach, co oznacza, że żeby wykonawca miał dostęp do tych balustrad miejscami, będzie musiał zająć niewielkie pasy, skrajne pasy jezdni. Zaczyna od tej balustrady północnej. Tutaj remont powinien potrwać tak mniej więcej do początku wakacji. Wakacje przeniesie się na balustradę południową, więc całość przewidujemy, że do końca sierpnia powinna się skończyć.
2: Ciekawa Warszawa.
1: A teraz zaglądamy na osiedle jazdów, a moim gościem jest Wojciech Matejko ze Stowarzyszenia Wolne Jazdów.
8: Jazdów jest przestrzenią absolutnie unikalną. Jest to osiedle domków drewnianych w samym sercu miasta, 300 metrów od Sejmu. Teraz znajdujemy się w ogóle tuż za bramą ambasady Niemiec, więc znajdujemy się w samym sercu Warszawy, w centrum rządowej dzielnicy, można by było tak powiedzieć. Ale jak się wchodzi tutaj, to ma się poczucie, że nagle wchodzimy przez jakiś portal do jakiejś wioski położonej pod lasem.
1: Taka trochę Narnia.
8: Jest tutaj masa zieleni, to takiej bardzo różnorodnej, są i wielkie drzewa, i krzewy, i drzewa owocowe, i ogrody warzywne, i mamy ule pszczele, i kury biegają nawet pod jednym z domków, więc no naprawdę dzieje się tutaj dużo, jeśli chodzi o zieleń i przyrodę, no ale dzieje się też dużo, jeśli chodzi o ludzi i o działalność, bo domki tutaj przyjechały ze Związku Radzieckiego, który otrzymywał je od Finlandii w ramach reparacji wojennych po przegranej II wojnie światowej. Domki były wtedy masowo produkowane, tego typu domki modułowe w fińskich fabrykach, i były takim nowoczesnym bardzo sposobem myślenia w ogóle o drewnianej architekturze, o drewnianym budownictwie. Wyjeżdżały z fabryki w takich częściach, w takich modułach, które to części później zgodnie z instrukcją można było sobie składać na miejscu i budować taki dom trochę jak z klocków Lego albo trochę jak meble IKEA, prawda? No i tutaj przyjechało do Warszawy takich domów około 500 po wojnie. One miały służyć jako właśnie takie tymczasowe rozwiązanie dla mieszkańców wracających po powstaniu do stolicy, czy w ogóle po wojnie. Warszawa wtedy była kompletnie zniszczona, więc to był taki dobry sposób na to, żeby szybko, niewielkim kosztem właśnie takie osoby zakwaterować. Tutaj na osiedlu Jazdów, gdzie przed wojną mieścił się szpital ujazdowski, stanęło ich około 90. I co ważne, też było to pierwsza taka kolonia tych domków w Warszawie, więc było to pierwsze powojenne w ogóle nowe osiedle w Warszawie. I jego mieszkańcami też były pracowniczki, pracownicy Biura Odbudowy Stolicy, czyli osoby, które tworzyły plany dla odbudowy Warszawy po wojnie. Wyrysowywały to też w domkach, gdzie mieściły się pracownie kreślarskie. Na początku biuro odbudowy stolicy nie posiadało swojego odrębnego biura, więc tutaj nie tylko te osoby żyły, ale też mieszkały. Więc można powiedzieć, że tutaj zaczęła się odbudowa Warszawy.
1: Ile tych domków zostało? Bo pan powiedział, że 90 przyjechało. Ile zostało?
8: Jest ich 27 w tym momencie. Jeden jest spalony, czeka na odbudowę. Więc z tych 90 zostało niewiele, mniej niż 1/3. Wiązało się to z budową właśnie gmachów obu ambasad, z budową trasy łazienkowskiej, więc te domki były tak systematycznie rozbierane z biegiem lat. No a w roku 2010 władze dzielnicy Śródmieście ogłosiły, kiedy zostało już tutaj tylko 14 rodzin i te 20, wtedy było więcej, wtedy było 32 domy, że zamknie to osiedle, że mieszkańcy mają się wyprowadzić, a grunt zostanie przeznaczony pod jakąś nową zabudowę, zostanie po prostu sprzedany.
1: Dzisiaj mamy też kilka rodzin, które dalej zamieszkują te niektóre domki, ale nie wiem, czy mogę tak powiedzieć, przede wszystkim jest to osiedle organizacji pozarządowych?
8: Tak, 7 domków w tym momencie jest zamieszkanych cały czas przez mieszkańców komunalnych, takich najtwardszych, którzy wtedy po ogłoszeniu właśnie likwidacji osiedla stwierdzili, że się nie wyprowadzą, że będą walczyć o to, żeby osiedle mogło tutaj pozostać. I to oni zapraszali organizacje pozarządowe, to oni pierwsi założyli też swoją własną organizację, Stowarzyszenie Mieszkańców Domków Fińskich Jazdów. I wtedy z takiej wspólnej właśnie powstającej grupy tych organizacji aktywistek, aktywistów działających tutaj, żeby to osiedle ochronić, powstała inicjatywa Otwarty Jazdów i aktualnie w naszym partnerstwie Otwarty czy Wolny Jazdów już teraz jest 25 takich organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, które wynajmują 18 domków od zarządu dzielnicy Śródmieście na działania kulturalne, społeczne i edukacyjne.
1: Pan z tym miejscem, tak jak rozmawialiśmy przed wejściem na antenę, jest związany 12 lat i powiedział pan, że to jest cały czas ciągła walka i brak poczucia bezpieczeństwa.
8: Tak, no wiele rzeczy udało nam się zrobić przez te 12 lat. Osiedle zostało zrewitalizowane rękami mieszkańców i właśnie tej społeczności organizacji pozarządowych. Nie tylko teren, te ogródki, które zaczęły żyć nowym życiem, te ogrody społecznościowe, czy właśnie różne inne pomysły na wykorzystywanie tej przestrzeni, ale też same domki zostały wyremontowane przez organizacje, które wchodząc tutaj otrzymały od dzielnicy Śródmieście tylko klucze do lokali wtedy jeszcze mieszkalnych i to na barkach organizacji było przekształcenie tych lokali na lokale usługowe oraz wszystkie niezbędne remonty do wykonania.
1: Jak to teraz wygląda? Jak wygląda współpraca z władzami dzielnicy, z władzami miasta?
8: No ta współpraca od tamtego momentu układała się bardzo różnie. Na początku był taki duży entuzjazm po właśnie ogłoszeniu, że konsultacje społeczne będą respektowane i duże nadzieje również nasze na to, że za chwilę faktycznie wszystkie domki zostaną wyremontowane, że organizacje będą mogły tutaj działać, że ci mieszkańcy, którzy tutaj mieszkają, będą mogli tutaj zostać. I ja też pamiętam dużo swojej naiwności, takiego myślenia, że no już skoro jest podpisane, że te konsultacje będą respektowane i wdrażane w życie ich efekty, to że w zasadzie mamy to, udało się. No i my szybko przystąpiliśmy do jakiejś takiej samoorganizacji. Powołane zostało właśnie Partnerstwo Otwartych Jazdów, które miało służyć jako taka platforma do rozmów o przyszłości całego osiedla, żeby tak różna grupa tutaj różnych organizacji i mieszkańców mogła się dogadać. Spotykamy się zawsze w pierwsze poniedziałki miesiąca, żeby to wypracowywać. No i wypracowywaliśmy przez te lata bardzo dużo. Prowadziliśmy różnego rodzaju też projekty finansowane z różnych źródeł, z European Cultural Foundation, czy z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Różnego rodzaju pomysły na znalezienie takiego modelu współzarządzania tym miejscem, bo zarówno w konsultacjach społecznych z 2014 roku, jak i po prostu takim marzeniem tutaj wszystkich osób zaangażowanych było to, żeby stworzyć pierwszą w Polsce taką miejską autonomię. Trochę tak myśląc o tym, co ma Kopenhaga, na przykład Christiania, prawda? Tylko Christiania jest takim miejscem, które zostało zeskłotowane. Nam zależało na tym, żeby wspólnie z Urzędem Miasta wypracować jakąś nową formułę partycypacji, uczestnictwa aktywnych obywateli w takim naprawdę gospodarzeniu na jakimś terytorium. Nie mamy takich narzędzi w Polsce. Trzeba takie narzędzie wymyślić. Jesteśmy o tym głęboko przekonani. Nawet bardziej niż te 10 lat temu, jak widzimy, że pewne rzeczy po prostu są niemożliwe do zrobienia. Jeśli nie ma się jakiejś takiej właśnie myślenia partnerskiego w tych relacjach, nie dzieli się zasobów, nie dzieli się odpowiedzialności, tylko cały czas my niestety jesteśmy postrzegani jako jakaś grupa, jakaś tam strona społeczna, która od czasu do czasu może się wypowiedzieć na jakiś temat, prawda? No i wypowiadaliśmy się wielokrotnie. Nie wypowiadaliśmy się na temat wpisu do gminnej ewidencji zabytków, układu urbanistycznego, siedla jazdów, czasami to zainicjowaliśmy. Zaaplikowaliśmy, żeby miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla osiedla jazdów powstał właśnie w taki sposób konsultacyjny i to się wydarzyło w 2018 roku, odbyły się te konsultacje związane z miejscowym planem. No czy też właśnie wypowiadaliśmy się w tych pierwszych konsultacjach z 2014 roku, czy wypowiadaliśmy się ostatnio, kiedy konsultowaliśmy sposoby remontów domków i inwestycji w teren. No i fajnie się wypowiadać, fajnie mieć fajne pomysły, a jeszcze fajniej by było, gdyby te pomysły realnie znajdowały swoje odzwierciedlenie w tych wszystkich dokumentach, które powstają.
1: To był Wojciech Matejko ze Stowarzyszenia Wolnych Jazdów, a teraz zapraszam na warszawską Pragę.
9: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM. Tydzień w Warszawie.
1: A teraz zabieram Was na warszawską Pragę, a dokładnie do Muzeum Warszawskiej Pragi. Tam dowiedziałam się o istnieniu Marii Czaplickiej, którą znacie już z poprzedniej części programu. Maria Czaplicka była etnografką, była naukowczynią. Żyła przeszło 100 lat temu. Niestety czasy, w których przyszło jej żyć, były bardzo trudne. Przed mikrofonem Jolanta Wiśniewska z Muzeum Warszawskiej Pragi.
10: To była taka chwila, ten moment tuż przed I wojną światową i do zakończenia I wojny światowej, kiedy kobiety zyskały swoją szansę. Zyskały swoją szansę także na uczelniach europejskich, na uczelniach światowych. I Maria Czaplicka tę szansę uchwyciła. Ona bardzo szybko wykorzystała swój atut, którym była znajomość języka rosyjskiego. Bo trzeba powiedzieć, że nawet jeśli kobieta Polka uzyskała stypendium umożliwiające jej naukę na uczelni angielskiej w Oksfordzie, w Cambridge, to i tak borykała się zwykle trudnościami, no bo była cudzoziemką. To była też często bariera językowa, to była bariera też kulturowa, którą musiała przekraczać. W tym konkretnym przypadku Maria Czaplicka wykorzystała ten fakt jako swój atut. W czasach, kiedy zainteresowano się kulturami syberyjskimi i zaczęła rozwijać się antropologia i etnografia ludów tubylczych Azji, powierzono jej takie zadanie przekopania się przez źródła i stworzenia pewnej syntezy dotyczącej stanu badań nad tymi ludami, która mogłaby pomóc w pójściu dalej, w rozpoczęciu prac nad rozpoznaniem tej tematyki w świecie nauki zachodniej, anglosaskiej. I Maria Czaplicka znakomicie się wywiązała z tego zadania. Powstał artykuł Aboriginal Siberian, który został bardzo dobrze przyjęty i powstał wówczas taki pomysł, żeby pójść dalej i wówczas narodził się pomysł zorganizowania wyprawy naukowej, która umożliwiłaby bezpośrednie zbadanie ludów mieszkających nad Jenisejem na Syberii i zadanie to powierzono Marii Czaplickiej. To było w ogóle ewenement, no, kobieta kierowniczka ekspedycji. Ona musiała się tutaj wykazać niezwykłymi takimi organizacyjnymi też umiejętnościami i marketingowymi, bo musiała też zdobyć pieniądze na tę wyprawę. Mówimy o wielu miesiącach w terenie, o podróży, o zgromadzeniu funduszy na życie i na prowadzenie badań, więc Maria Czaplicka tutaj jako organizatorka w bardzo krótkim czasie spełniła wszystkie te zamierzenia.
1: Teraz to przygotowanie do wypraw wygląda bardzo podobnie, ale domyślam się, że wtedy pozyskanie funduszy na taką wyprawę i to jeszcze przez kobietę było bardzo trudne.
10: Tak, ona musiała po prostu przekonać szereg instytucji do przekazania pewnych środków na dofinansowania całej tej wyprawy. Zresztą jednym ze sposobów jakby sfinansowania badań było zamówienie na eksponaty, które badacze mieli zdobyć i przywieźć do Anglii. I tak się właśnie stało. Cała kolekcja eksponatów przywiezionych z tej wyprawy trafiła do Muzeum Pitt Rivers w Oksfordzie i do dzisiaj można te rzeczy tam oglądać. Tam też trafiła cała kolekcja niezwykłych fotografii, które zostały też wykonane przez członków ekspedycji. I do dzisiaj jest to jakby taki chyba najbardziej komplementarny zbiór dotyczący konkretnej grupy etnicznej w konkretnym czasie, który trafił do zbiorów muzealnych i dotyczy tego okresu. Ta ekspedycja to były 4 osoby. Maria Czaplicka jako kierowniczka ekspedycji, amerykański antropolog Henry Hall i 2 kobiety, ornitolożka i fotografka, które też towarzyszyły, brały udział w tej ekspedycji, ale tylko Maria Czaplicka i jej kolega Henry Hall spędzili na Syberii cały okrągły rok, spędzili na Syberii zimę. To było ogromne wyzwanie, bo sam dojazd na miejsce, sama podróż była przygodą. Natomiast spędzenie tak długiego czasu w tak surowych warunkach, w dodatku w mieszanym towarzystwie przez kobietę, to nie była zwykła sprawa, nie była zwykła historia w tym czasie. Oni mieszkali tam, gdzie mogli, czyli mieszkali w domach, w jurtach, w namiotach, podróżowali różnymi środkami komunikacji, łodziami, statkami, saniami, na reniferach. Jest takie zdjęcie Marii Czaplickiej, która dosiada renifera. To pokazuje, jak niesamowicie odważną i otwartą była osobą i z jakimi wyzwaniami musiała się też mierzyć w czasie tej niezwykłej podróży. Badacze przemierzyli wówczas około 5000 kilometrów przez bezdroża syberyjskie i też przełamywali bariery kulturowe, musieli przekonać do siebie badane społeczności, musieli znaleźć klucz do przełamania pewnych barier. Okazało się, że Maria Czaplicka z łatwością uczy się języków. To też było nowe podejście w tych czasach, że badacz, aby zgłębić tajnik jakiejś kultury, uczył się języka tubylców. Maria Czaplicka w bardzo krótkim czasie podstawy języka tunguzów tutaj zdobyła i udało jej się nawiązać kontakt z przedstawicielami tej społeczności. No trzeba pamiętać, że to był czas, kiedy na angielskich uczelniach studiowali i realizowali swoje marzenia tacy badacze jak Bronisław Malinowski. Zresztą Maria Czaplicka znała Bronisława Malinowskiego. Oni niemalże w tym samym momencie pojawili się na studiach w Anglii. To jest czas, kiedy antropologia otwiera się na bezpośrednie doświadczenie kultury, obcej kultury, gdzie Bronisław Malinowski wymyśla wyprawę na Triobriandy, a Maria Czaplicka jedzie na Syberię i tam bezpośrednio doświadcza innej kultury, innych wartości, innego języka i stara się to wszystko zapisać i zrozumieć. Z tych jej notatek, z jej doświadczeń powstaje później książka My Siberian Year, która jest nie tylko opowieścią badaczki, opowieścią zawierającą konkrety, jeśli chodzi o fakty, jeśli chodzi o opowieść o kulturze, o obcej kulturze, o kulturze ludów syberyjskich, ale jest opowieścią też o podróży, o tym, jak dochodzi do tego spotkania z inną kulturą, z jakimi wyzwaniami człowiek przemierzający świat się tutaj mierzy. To jest jakby też jedna z pierwszych takich książek podróżniczych z konkretną taką naukową treścią w tle. To wydawałoby się, że będzie klucz do dalszej kariery Marii Czaplickiej i faktycznie początkowo też tak było. Pamiętajmy jednak, że kiedy wyprawa trwa, wybucha pierwsza wojna światowa i nagle tutaj dookoła zaczynają się dziać bardzo takie dramatyczne rzeczy. Badacze są zanurzeni w całkiem innej rzeczywistości, ale ma to swoje przełożenie także na to, że kiedy przychodzi czas na powrót, to Maria Czaplicka z Henrym Hallem muszą jechać do Anglii przez Skandynawię, więc ta podróż się wydłuża także ze względu na to, że powrót jest trudniejszy. Kiedy dociera do Anglii, dociera do Londynu, pisze książkę, zaczyna dostrzegać szansę dla siebie zrobienia w Anglii, na uczelniach angielskich, kariery naukowej. To jest czas, kiedy tych etatów na uczelniach jest troszeczkę więcej i Maria wykłada zarówno w Oxfordzie, jak i w kolegiach londyńskich, w różnych miejscach próbuje jakby zdobyć też doświadczenie i fundusze.
1: Właśnie powiedzmy, dlaczego tych etatów jest więcej, bo to jest bardzo ciekawe, że pojawiły się możliwości dla kobiet, bo mężczyźni zostali powołani do broni, najzwyczajniej.
10: Tak, mężczyźni poszli na wojnę. To jest w ogóle paradoksalnie taki czas, wojna, kiedy kobiety dostają swoją szansę, żeby takie zielone światło, kiedy mogą robić to, co do tej pory dla nich jest niewskazane albo wręcz zabronione. I pierwsza wojna światowa, ten czas to jest też czas takiej rewolucji obyczajowej, kiedy nie tylko skracają się spódnice, ale kiedy po prostu kobiety wkraczają do różnych sfer życia społecznego i życia zawodowego, które do tej pory są dla nich, były dla nich zamknięte. Zaczynają wykonywać zawody, które wcześniej były zawarowane przede wszystkim dla mężczyzn. Coraz więcej jest kobiet lekarek, coraz więcej jest kobiet robiących kariery naukowe, wykonujących bardzo konkretne, próbujących swoich sił w bardzo konkretnych zawodach. I Maria Czaplicka dostrzega tutaj swoją szansę. Jako jedna z pierwszych kobiet w Europie robi doktorat z antropologii, jest przyjęta w poczet członków Brytyjskiego Towarzystwa Antropologicznego i Brytyjskiego Towarzystwa Geograficznego. To już samo w sobie jest wielkie wyróżnienie. Wykłada, jest to dla niej bardzo taki intensywny czas, ale też układa różne plany. Angażuje się też politycznie i społecznie, zwłaszcza okres, kiedy wojna się kończy, to jest czas, kiedy Maria Czaplicka nawiązuje bardzo takie bliskie kontakty ze środowiskami sufrażystek brytyjskich i polskich i kobiet postępowych w Polsce. Właśnie wstępuje do klubu politycznego kobiet postępowych i jest takim międzynarodowym łącznikiem pomiędzy kobietami w Polsce, które mają ambicje uzyskać większe prawa, i kobietami w Anglii, kobietami w Europie, które podążają tą samą drogą. Maria Czaplicka też jest jedną z takich orędowniczek sprawy polskiej na zachodzie, w Wielkiej Brytanii, kiedy ważą się losy Polski jako niepodległego państwa i kształtu tego państwa. Maria Czaplicka jest jedną z osób, które orędują właśnie w tej sprawie. Wykorzystuje swoje kontakty, swoje znajomości, promując polską kulturę i polską rację stanu. Ma też bardzo właśnie bliski kontakt z kobietami, które walczą o prawa kobiet w Polsce. Mimo że jest taką osobą, która przekracza ciągle te granice i która wydaje się być taką silną osobowością, jednak ten wyścig, te wysiłki bardzo ją wyczerpują. Ona stara się uzyskać jakieś podstawy stabilności na emigracji. Wiąże swoją przyszłość głównie z pobytem, z osiedleniem się w Wielkiej Brytanii, ale tam sytuacja dla takiej kobiety, jak takiej osoby jak ona, staje się coraz bardziej trudna. Okazuje się, że etaty, praca jako wykładowczyni na uczelniach angielskich, coraz bardziej tam te możliwości zamykają się dla kobiet, w związku z tym, że mężczyźni wracają z wojny, powracają do swoich domów i te etaty, które wówczas były w zastępstwie niejako zajmowane przez kobiety wykładowczynie, wracają do tych osób i okazuje się, że po prostu tej pracy nie ma, mimo tego, że jest osobą bardzo cenioną, no ciągle boryka się z tymi problemami. Cały czas ma nadzieję, że jakąś poważną propozycję otrzyma, wyjeżdża w tym celu w podróż do Stanów Zjednoczonych z całą serią wykładów i mimo że jest to podróż obfitująca dla niej w nowe doświadczenia i w bardzo cenne kontakty, to jednak nie przynosi pożądanych efektów. Ona nie uzyskuje żadnej poważnej propozycji. Próbuje też jeszcze znaleźć jakąś szansę dla siebie na uczelniach polskich. Polsce, w niepodległej Polsce. Przyjeżdża, rozmawia na ten temat, próbuje w Warszawie, na Uniwersytecie Wileńskim. Nie jest to proste. Tak więc, kiedy w 1921 roku dostaje informację, że nie uzyskała bardzo pożądanego przez siebie stypendium, które umożliwiałoby jej pewną stabilizację i dokończenie badań zaplanowanych na najbliższe lata, przychodzi wiadomość, że Maria Czaplicka popełnia samobójstwo.
1: To była Jolanta Wiśniewska z Muzeum Warszawskiej Pragi.
9: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM. Tydzień w Warszawie.

0: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
1: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
2: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
4: Została ostatnia reklama.
5: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
6: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
5: Doskonale, kupujemy.
7: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Thank you.

0: Gdy masz mi coś do powiedzenia i szukasz wielkich słów, pamiętaj, taniec wszystko zmienia w tańcu.
1: Muzyczka cię zagłuszy trochę.

0: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
4: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
10: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
11: Została ostatnia reklama.
12: Szykuj się na Allegro.

0: Spróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro. Reklama.
1: Miliardy na obronność. Umowa w sprawie programu SAFE podpisana. Jest śledztwo w sprawie pożaru Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Weekend z tańszym paliwem. W przyszłym tygodniu ceny powinny dalej spadać.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 8:00.
1: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Umowa w sprawie unijnego programu obronnego SAFE podpisana. Do naszego kraju popłyną ponad 43 miliardy euro. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz, jeden z sygnatariuszy umowy, zdradził, że rząd ma już projekty na zagospodarowanie całej tej kwoty. Dodał, że jako pierwsza zostanie zrealizowana umowa na system antydronowy SAN.
3: To jest projekt, który buduje polską obronę przeciwdronową. 700 pojazdów, wyobraźcie sobie, 18 baterii, armaty, potwór z Tarnowa, wielolufowy karabin maszynowy, który 3600 strzałów na minutę może dokonywać.
1: Pierwszą transzę w wysokości 6,5 miliarda euro Polska ma dostać jeszcze w tym miesiącu. Pożar w Puszczy Solskiej został opanowany, ale jego dogaszanie według strażników może potrwać kilka dni. Śledztwo w sprawie pożaru wszczęła prokuratura rejonowa w Biłgoraju. Prowadzone jest w kierunku jego nieumyślnego spowodowania. Zdaniem śledczych żywioł zagrażał życiu ludzi. Spowodował też duże straty przyrodnicze. Od dziś do poniedziałku włącznie litr benzyny 95 będzie kosztować maksymalnie 6,35 zł, a oleju napędowego 7,03 zł. To mniej niż wczoraj, a w przyszłym tygodniu jest szansa na kolejne obniżki.
4: Benzyna Eurosuper 95 powinna spadać w okolice 6,15-6,17 zł za litr. Olej napędowy do poziomu poniżej 7 zł. Możliwe poziomy to około 6,90-6,95 za litr.
1: Prognozuje analityk rynku paliw z BM Reflex Urszula Cieślak. Potanieć ma także autogaz. Jeszcze krótko piłka. Reprezentacja Polski zagra z Ukrainą 31 maja we Wrocławiu w towarzyskim spotkaniu. Obie drużyny nie zakwalifikowały się na tegoroczne Mistrzostwa Świata. W barażach przegrały ze Szwecją. Ukraina w półfinale, a Polska w finale. 3 czerwca w Warszawie na Stadionie Narodowym biało-czerwoni zagrają z Nigerią.
2: Radio Pogoda. Pogoda.
1: Najcieplej dziś na południu Polski, nawet do 20 stopni. W centrum maksymalnie 15, nad morzem i na Suwalszczyźnie poniżej 10, no może 10 maksymalnie, 9-10. Będzie się chmurzyć, głównie na wschodzie i południu. Miejscami też pokropi deszcz.

Dążcie dam, jeśli komuś z was smutno i źle. Kupcie piosenkę, za grosze odstąpię ją wam, żeby było wam lżej.

0: autopromocję.
1: Imieniny najbliższej koleżanki. Rocznica ślubu rodziców. Urodziny drugiej połówki. Okazji do świętowania jest wiele, proszę Państwa.
2: Świętuj je razem ze słuchaczami Radia Pogoda. Słuchaj koncertu życzeń już dziś i jutro od 10 do 14.
1: Zapraszam do Radia Pogoda, Robert Janowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
4: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
10: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
11: Soczysty filet z piersi kurczaka, cena sprzed obniżki 23,90.

0: aplikacją jedynie złoty 69 za 100 gramów. Tak, tylko złoty 69.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Już teraz zgarnij twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra.
5: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
6: Miesiąc zamknięty na plusie?
7: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
6: A jak to działa?
7: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
6: To rzeczywiście jasny wybór.
7: Wejdź na teuron.pl/jasne dla firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.

0: sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 16,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Tanie tutaj jest, stokrotka.
2: Została ostatnia reklama.
3: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto.

0: To. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.

0: wszystkich słuchaczy Radia Pogoda pozdrawiam ja osobiście, Cezary Pazura.
1: Nie kochać w taką noc to grzech, gdy sercu serca brak. Bez tego pusty dźwięk ma śmiech i wino traci smak. Nie kochać w taką noc to grzech, gdy tęsknią serca dwa. Gdy ktoś miłości wart jak ty, ktoś o niej śni jak ja. Czy dzień, czy wiek cię znam, to przecież rzecz obojętna. Przyjemnie z sobą nam w tę dziwną, pijaną noc. Nie kochać w taką noc to grzech. Kochajmy póki czas. Niech miłość wejdzie w krew i w myśl niech porwie dziś i nas. Świat zatonął w księżycowej ciszy, nad głowami mlecznej drogi szlak. Noc jest blisko, noc miłością dyszy, serce w piersi tłucze się jak ptak. Nie kochać w taką noc to grzech, gdy sercu serca brak. Bez tego pusty dźwięk ma śmiech i wino traci smak. Nie kochać w taką noc to grzech, gdy tęsknią serca dwa. Gdy ktoś miłości wart jak ty, ktoś o niej śni jak ja. Czy dzień, czy wiek cię znam, to przecież rzecz obojętna. Przyjemnie z sobą nam w tę dziwną, pijaną noc. Nie kochać w taką noc to grzech. Kochajmy póki czas. Niech miłość wejdzie w krew i w myśl niech porwie dziś i nas. Niech miłość wejdzie.

0: czym najłatwiej poznać prawdziwego fachowca?
1: To jasne, po profesjonalnym sprzęcie. Zawodowcy wiedzą, co dobre.
0: I dobrze wiedzą, gdzie to kupić.
2: Dlatego najczęściej spotkasz ich w Brikomanie, gdzie zawsze znajdują profesjonalne produkty w hurtowych ilościach i cenach zmienionych na dobre. Jak ergonomiczna szlifierka kątowa Makita o mocy 720 W w cenie tylko 227 zł. Ty też zajrzyj do Brikomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
7: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
10: W salonach Empik trwają majowe promocje. Teraz 20% rabatu na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. Do 40% zniżki na wybrane książki, a do tego nowość od Sławka Gortycha. Święto Karkonoszy za 37,49 z aplikacją. Cena regularna 49,99. A na empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny i wiele więcej. Empik.
11: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
12: Castorama.
13: Teoria
12: i praktyka.
13: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
12: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Halo Warszawo! Właśnie nadchodzi wielki finał sprzedaży gotowych mieszkań w Modern Mokotów. To okazja, aby podczas jednej wizyty obejrzeć kilkanaście mieszkań i wyjść na taras z pięknym widokiem na Warszawę. I najważniejsze, tylko 10 maja wyjątkowa oferta zakupu gotowych mieszkań. Porozmawiaj z doradcą i skorzystaj. Wielki finał sprzedaży gotowych mieszkań w Modern Mokotów. Niedziela 10 maja, Wołoska 7. modernmokotów.archicom.pl.
15: Została ostatnia reklama.
16: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę szynka wieprzowa bez kości z Lady 10,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, a borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów 12,99. Tak, borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów 12,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: Autopromocja.
1: Zajadasz gofra, rozkładając parawan na plaży. Wiesz, że jesteś nad polskim morzem.
2: Kocha.
1: Słyszysz głos Piotra Szczepanika.
2: To łatwo powiedzieć.
1: Wiesz, że to najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Nie wiesz, jakie wiertło wybrać? W Jula mamy zestaw marki McTools. Łącznie 246 elementów w jednej walizce, przecenionej z 249 na jedyne 99 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
4: Marian, a po całym tygodniu pracy?
5: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
6: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
7: Nie masz pomysłu na rodzinny weekend? Wpadaj na Warsaw Caravaning Festival 2026 na terenie toru wyścigów konnych Służewiec. To plenerowe, festiwalowe wydarzenie pełne podróży, inspiracji i dobrej energii. Czekają na ciebie setki kamperów, strefa van life, klimatyczna strefa retro, spotkania z podróżnikami, wyścigi konne i atrakcje dla całej rodziny. A już od 8 maja zlot karawaningowy i wspólna biesiada. Warsaw Caravaning Festival 9-10 maja. Bilety na grupa NTP, app i tobilet.pl.
8: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
9: Halo Warszawo! Właśnie nadchodzi wielki finał sprzedaży gotowych mieszkań w Modern Mokotów. To okazja, aby podczas jednej wizyty obejrzeć kilkanaście mieszkań i wyjść na taras z pięknym widokiem na Warszawę. I najważniejsze, tylko 10 maja wyjątkowa oferta zakupu gotowych mieszkań. Porozmawiaj z doradcą i skorzystaj. Wielki finał sprzedaży gotowych mieszkań w Modern Mokotów. Niedziela, 10 maja, Wałoska 7. modernmokotów.archicom.pl.

0: na sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A ser edamski cena sprzed obniżki 2,79. Teraz z aplikacją jedynie 1,69 zł za 100 gramów. Tak, tylko 1,69 zł.
1: Tania tutaj jest 100-krotka.
2: Została ostatnia reklama.
3: Castorama!
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
3: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
4: Tak?
3: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej!
5: Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Donald Trump nie wyklucza przeniesienia wojsk z Niemiec do Polski. Zaczęło się 3-dniowe zawieszenie broni między Rosją a Ukrainą. Po 4 latach Wisła Kraków wraca do piłkarskiej ekstraklasy.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 9:00.
6: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Donald Trump nie wyklucza częściowego przeniesienia amerykańskich żołnierzy z Niemiec do Polski. Mówi, że to możliwe. Polska by tego chciała. Mamy świetne relacje z Polską. Ja mam świetne relacje z prezydentem. Pamiętacie, poparłem go, a on wygrał, mimo że był daleko z tyłu. Jest wielkim fajterem i świetnym gościem. Bardzo go lubię, więc to możliwe. W ubiegłym tygodniu prezydent USA zapowiedział, że wycofa z Niemiec znacznie więcej niż ogłoszone dotąd 5 tysięcy żołnierzy. Trump ogłosił też, że do poniedziałku obowiązuje 3-dniowe zawieszenie broni między Rosją a Ukrainą. Ma objąć zawieszenie wszelkich działań wojennych, a także wymianę więźniów w formule 1000 za 1000. Potwierdził to Kreml. A prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wydał dekret, zgodnie z którym Kijów zezwala Moskwie na przeprowadzenie parady wojskowej na Placu Czerwonym z okazji Rosyjskiego Dnia Zwycięstwa. We wtorek Kolegium Koalicji Obywatelskiej zajmie się sprawą senatora Tomasza Lenca w związku z zabiegiem jego syna w szpitalu w Aleksandrowie. Kontrola NFZ-u wykazała, że zabieg u syna senatora wykonano poza procedurami, a obecni przy tym lekarze bezprawnie opuścili w tym celu swoje dyżury na innych oddziałach. Potwierdziła to też wewnętrzna kontrola szpitala, a jego dyrektor dodał, że ujawniono dokument, który był przerabiany, dorabiany. Dotyczy to książki wpisów lekarskich oddziału szpitala, gdzie na doklejonej stronie ręcznie taki zabieg. NFZ nałożył na szpital karę 134 tysiące złotych. Sprawę bada też prokuratura. Wisła Kraków wywalczyła awans do piłkarskiej ekstraklasy. Zawodnicy Białej Gwiazdy przypieczętowali go na 2 kolejki przed końcem sezonu. Wczoraj Wisła wygrała z Chrobrym Głogów 2-0 i po końcowym gwizdku nastąpił wybuch radości na stadionie. Wisła wraca do elity po 4 latach przerwy. Do elity nie dostali się za to nasi hokeiści. Polska przegrała z Litwą po dogrywce 1-2. To był ostatni mecz Mistrzostw Świata Dywizji 1A w Sosnowcu. Awans do grona najlepszych zespołów świata wywalczyły Kazachstan i Ukraina.
2: Radio Pogoda. Pogoda.
6: Zachmurzenie dziś umiarkowane, a na wschodzie i południu Polski czasem duże. Miejscami słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura 10 stopni na Podlasiu, 15 w centrum, najcieplej 17 na Podkarpaciu i na Pomorzu Zachodnim. Jutro kilka stopni więcej i więcej słońca.

7:04, jakaś podyta, 8:09, ktoś coś czyta, podyta, czyta, nie wiem, wiem, że dziś jest ona. 1:07, 3:05, ktoś mi wszystko dziś poplątał, ale jedno, jedno wiem. Umówiłem się z nią na 9:00, tak mi do niej tęskno już. Zaraz wezmę od szefa akonto, kupię jej bukiecik róż.

weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się znów na dziewiątą, tak jak dziś. Jak ten czas powoli leci, pierwsza, druga, w pół do trzeciej, do dziewiątej jeszcze tyle, tyle godzin. Gdyby można zrobić czary, unapędzać te zegary, by dziewiąta była już. Bo umówiłem się z nią na dziewiątą, tak mi do niej tęsknę już. Zaraz wezmę od szefa akonto, kupię jej bukiecik róż. Potem kino, kawiarnia i spacer w księżycową jasną noc. I będziemy szczęśliwi, weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli.

potem kino, kawiarnia i spacer. Księżycową jasną noc i będziemy szczęśliwi, weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli.

0: księżniczką.
1: Gratulacje.
2: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
3: Ania.
1: Po mamie byłaby z siebie dumna.
2: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
1: Obiecuję.
4: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.

to chodzi o ciebie właśnie, tak? Chodzi o to, byś spojrzał dziś z nami innymi oczami na ten świat. Uśmiechnij.

0: Gdy się dziadek mój i babcia pobrali,
1: to co?
0: To się długo, bardzo długo urządzali.
1: Ojej.
0: Kupowali szafy, stoły, dom.

0: Radio Pogoda.
1: Autopromocja.
2: Imieniny najbliższej koleżanki. Rocznica ślubu rodziców. Urodziny drugiej połówki. Okazji do świętowania jest wiele, proszę Państwa.
0: Świętuj je razem ze słuchaczami Radia Pogoda. Słuchaj koncertu życzeń już dziś i jutro od 10 do 14.
2: Zapraszam do Radia Pogoda, Robert Janowski.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
4: Melatonina, lekam dobry, sen dobry dzień właśnie zaczął się.
5: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie. Opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
8: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju produkty Regina, papier toaletowy, toaletowy, rumiankowy 10 rolek i ręcznik kuchenny Power, jedna rolka, jedynie 10,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni, 14,99. Netto, patent na tanie zakupy.
9: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025, już od 147 400 zł. Tak, od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
10: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
11: No...
10: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
11: No dobra, a ty co będziesz robić?
10: Ja idę do wanny, nabijać kolejne rachunki.
12: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
13: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
14: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
15: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
16: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł.

0: Czesiula, słuchaj, wyskoczymy dzisiaj na weekend, co? No oczywiście, na tani weekend w Aldi.
1: Od czwartku kujawski olej rzepakowy 1 litr, teraz w promocji 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A filety z tuńczyka w oleju słonecznikowym Golden Seafood 185 gramów. Teraz w promocji 2 puszki plus 2 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Została ostatnia reklama.
3: Przepraszam, sąsiadko, może mógłbym tu pani trochę pomalować płot?
4: A skąd sąsiadowi taki pomysł wpadł do głowy?
3: A, bo byliśmy z żoną w Brikomanii i wzięliśmy impregnat do drewna. Nie dość, że w świetnej cenie, to jeszcze taki wydajny, że mi sporo zostało. A kolor sąsiadka, widzę, ma ten sam.
5: Nie wiemy, jaki kolor wybrał twój sąsiad. Dlatego w Brikomanie mamy aż 11 kolorów impregnatu do drewna Sadolin. Z 7-letnią ochroną w cenie tylko 134 zł za 4,5 litra. Zajrzyj do Brikomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.

0: tylko do soboty aż 50 zł do zgarnięcia w Biedronce. Od 7 do 9 maja zrób jednorazowe zakupy z kartą Moja Biedronka za minimum 500 zł i zyskaj aż 50 zł rabatu od razu. Albo przy jednorazowych zakupach za minimum 250 zł odbierz voucher na 50 zł. Wykorzystaj go od 11 do 13 maja przy zakupach za minimum 250 zł. Limit? Jeden rabat od razu albo jeden voucher na transakcję. Szczegóły tej akcji i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
1: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego to 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na empik.com do minus 40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Empik.
2: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
3: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
4: A co tam w Carrefourze?
5: Targi na Biału. Tylko teraz jogurt Fantazja Danon, różne rodzaje, w promocji 2 plus 2 gratis. Skorzystaj! Oferta ważna do 9 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
6: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
7: Została ostatnia reklama.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady, różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Reklama.
10: Proszę Państwa, godzina 10. W końcu zaczynamy koncert życzeń. Nie mogłem się doczekać. Na początek posłuchajmy wiadomości i prognozy pogody.
11: Strażacy dogaszają pogorzelisko w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Peter Modzior właśnie zostaje premierem Węgier, zastąpi Orbana. Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy turnieju w Rzymie. Miewa kłopoty pod koniec seta.
7: Radio Pogoda. Wiadomości o 10:00.
11: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Około 300 strażaków dogasza Puszczę Solską na Lubelszczyźnie. Pożar wybuchł we wtorek, objął 300 hektarów lasu. Strażacy metr po metrze sprawdzają pogorzelisko, tam gdzie pojawiają się zarzewia ognia, zrywają ściółkę i przelewają wodą. W strefie pod ściółką, na przykład korzenie drzew, mają jeszcze wyższą temperaturę i trzeba to dogasić. Litwa zostanie dziś drugim państwem, który podpisze umowę na zaciągnięcie unijnej pożyczki SAFE. Wilno może liczyć na ponad 6 miliardów euro w ramach programu. Wczoraj w Warszawie umowę jako pierwsza podpisała Polska. Polska otrzyma w ramach SAFE prawie 190 miliardów złotych. Na Węgrzech dziś zmiana rządu. Po 16 latach odchodzi Viktor Orbán. Na władzę przejmuje właśnie Peter Modzior i jego partia TISA. Nowy premier obiecuje m.in. walkę z korupcją.
12: Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby zagwarantować, że będzie to początek nowej ery, bo Węgrzy nie głosowali za zwykłą zmianą rządu, a za całkowitą zmianą reżimu.
11: Modzior zapowiadał, że w pierwszą wizytę zagraniczną uda się do Polski. Chce, jak mówi, odbudować tysiącletnią przyjaźń polsko-węgierską. Z trudem, ale wygrała. Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy turnieju WTA w Rzymie. Polska tenisistka wygrała z Amerykanką Katie McNally 6-1, 6-7, 6-3. Więcej o tym spotkaniu Błażej Kulesza.
13: Na Foro Italico w Rzymie słychać było jazda, Iga, jazda albo let's go, Iga, let's go. Polka grała świetnie, ale tylko w pierwszym secie, gdy oddała rywalce jedynie gema. Nasza najlepsza tenisistka mecz mogła spokojnie zamknąć w dwóch partiach, uważa Adam Romer z magazynu Tenis Klub.
14: To, co najbardziej niepokojące po tym meczu, że Iga w secie drugim prowadziła 5-4 i serwowała, potem prowadziła 6-5 i serwowała i nie udało jej się tego seta domknąć.
13: Świątek turniej w Rzymie wygrywała trzykrotnie. Rok temu odpadła już w trzeciej rundzie.
11: A w tym roku w trzeciej rundzie zagra z Włoszką Elisabetą Cocciaretto.
15: Radio Pogoda.
7: Pogoda.
11: Dziś zdecydowanie najchłodniej na północnym wschodzie Polski, około 10 stopni. Poza tym w centrum 15, na zachodzie i południu do 17. Niebo częściowo zachmurzone, mocniej zachmurzone na wschodzie i na południu Polski. Tu też może delikatnie popadać. Jutro będzie trochę ładniej i trochę cieplej, do 20 stopni.
7: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
10: Dzień dobry Państwu, sobotni koncert życzeń. Już tydzień minął od majówki, ale jak to w weekend, myślę, że wielu z nas przyda się odrobina relaksu, dlatego zapraszam na koncert życzeń. Za chwilkę usłyszycie nasze najpiękniejsze, albo wasze najpiękniejsze melodie, czułe słowa. A jeśli zastanawiacie się, jak się można z nami skontaktować, to tłumaczę życzenia. Wysyłamy na mojego maila robert@radiopogoda.pl. Na naszej stronie radiopogoda.pl można wypełnić formularz lub się nagrać do mojej basi pod numerem 22 444 40 04. Zaczynamy. Bill Withers i Lovely Day.
7: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: I na początek mąż do żony pisze tak. Z okazji zbliżających się okrągłych 60. urodzin życzymy ci, żebyś zawsze była uśmiechnięta, żeby słoneczko ci świeciło, a na półkach nigdy nie zabrakło miejsca na nowe książki. O, to fajne. Żeby wnuczki szalały. Ja, żeby dzieci i mąż wspierali. No, to ostatnie podkreślam. A na tę zbliżającą się emeryturę dużo czasu dla siebie i samych przygód. Kochamy cię. Głównie Marek się podpisał, czyli mąż. Dla pani Niny śpiewa Ada Rusowicz. Nie pukaj do moich drzwi. I niebiesko-czarnie oczywiście.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: No to czas na moją Basieńkę. Kochana moja, co tam się nagrało?
2: Kochanemu kotkowi z okazji 71. urodzin życzenia składa Basia.
1: No i można? Kotek ma 71 lat. Boże, jak ciekawie, jak kotek do Basi mówi. Też pewnie podobnie. Kochajcie się, kotki. Pozdrawiamy was i za chwilkę wracamy, proszę państwa.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Radio Pogoda.

jabłuszko, jabłuszko, jabłuszko pełne snów. Gdzie spojrzeć, jabłuszko, jabłuszko tam i tu. Gdzie spojrzeć, jabłuszko, jabłuszko tam i tu. Jabłuszko.

0: Jutro od 14. Tylko w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultra nowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 4 do 9 maja. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
5: Oszczędzam.
4: O, a ile?
5: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
6: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
12: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
13: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
14: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
13: Serio? Też na wysokie kwoty?
14: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
15: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
0: Została ostatnia reklama.
16: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
17: Soczysty filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A polskie ogórki szklarniowe. Cena sprzed obniżki 16,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
16: Tanio tutaj jest. Stokrotka.

zwyczajnie stworzył precedens, przesunął kredens, potem wyjadł, co było w spiżarni. Skończył sernik, następnie zapytał: jest łazienka? Szepnęłam na lewo. Prysznic, pamiętam, się nie odkręcał. On odkręcił, spojrzałam na niego, trochę inny od

westchnął ciężko i wyszedł na schody. Już po godzinie wrócił z pianinem. Widać musiał, miał swoje powody. Trochę inny

0: dobrych pań.
1: Pani sama tak mieszka?
2: Powiedział, mimochodem pogładził po głowie.
1: Ale nic więcej,
2: dziwne miał ręce. Pomyślałam, że obiad mu zrobię. Potem zasiadł za klawiaturą. Ja kaszankę smażyłam w podzięce, a on grał sobie ładnie, nie powiem, marsz weselny
1: na cztery ręce. Trochę inny od innych, dziwny pan.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Teraz do tatusia Krzysztofa zadzwonimy w imieniu Marysi.
2: Halo.
1: Panie Krzysztofie, dzień dobry panu. Robert Janowski dzwoni z Radia Pogoda. Z koncertu życzeń, bo przyszły życzenia dla pana, panie Krzysztofie. To tak patrzę, z jakiej okazji, ale chyba bez okazji po prostu. Tak zwyczajnie, jest pan ciekaw?
2: No ciekawy jestem, właśnie się bardzo zadziwiłem.
1: No to zaczyna się tak. To nawet taki list krótki. Tato, chciałam ci podziękować za bycie najlepszym tatą, jakiego mogłam sobie wymarzyć. Najlepszy nie znaczy perfekcyjny, bo czasem się zdenerwuję albo podyskutuję, gdy się z czymś nie zgodzę, ale właśnie to sprawia, że relacja jest szczera i prawdziwa. Więcej jest jednak tych pięknych momentów, gdy wracam do domu i zawsze tak bardzo się cieszysz i za każdym razem dziękuję, że przyjechałam. Załatwiamy wtedy mnóstwo pożytecznych spraw, czasem naładujemy akumulator, wymienimy opony, naprawimy lub skleimy coś w domu. Jesteś moim ogromnym autorytetem. Jestem dumna, że jestem twoją córką. Przekazałeś mi wiele mądrości życiowej, a co najważniejsze, dobre wartości, które, mam nadzieję, będą towarzyszyły mi do końca życia. Kocham cię, Marysia.
2: Ojejku, ale aż się wzruszyłem. No tak się domyślałem, że to ty mojej kochanej córeczki. No. Bardzo jej, no i panu dziękuję, i no i jej też bardzo dziękuję.
1: Dostać taki feedback od własnego dziecka, to znaczy, że warto było.
2: Oj tak, właśnie, to jest taka nagroda za ten trud, co się włożył. Ale w sumie to w dzieci tak jakby innym można było doradzić, to jest najlepsza inwestycja. Dzieci to najlepsza inwestycja.
1: Nie dlatego, że potem
2: tylko,
1: się...
2: Tylko trzeba włożyć trud, żeby ta inwestycja zaowocowała. Tak, zgadza się, to jest prawda.
1: Trud albo czas, właściwie to czas. No bo jak tu Maryśka mówi, że jak przyjeżdża, to robicie różne rzeczy, to właśnie to jest to najważniejsze, co się dzieciom daje. Czas i uwagę, którą się poświęca.
2: To właśnie.
1: Krzysiu, no to pięknego dnia ci życzę.
2: Dziękuję bardzo i również wszystkiego najlepszego dla pana i dla słuchaczy. Wszystkiego dobrego.
1: Ściskaj Marysię, jak ją zobaczysz. Pozdrawiamy
2: cię. Dzięki, do widzenia. Wszystkiego
1: do widzenia.
2: Dobrego.
1: Dziękuję bardzo. No to gdzie ci mężczyźni, proszę państwa? No właśnie tam, gdzie mieszka Krzysztof, śpiewa Danutarin.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Teraz z mojego maila życzenia od Kamili i Tomka dla Natalii. Posłuchajcie, Natalko, to już twoja 29. wiosna. Boże, jaka młodzież. Z tej okazji życzymy ci, abyś zawsze była taka promienna i zarażała swoim optymizmem wszystkich dookoła. Jesteś wspaniałą kobietą, kobietką nawet, i zasługujesz na wszystko, co najlepsze. Twoi przyjaciele z Yellow Dance, Kamila i Tomek. Natalko, przyjmij też od nas wszystkiego najlepszego.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
2: Po czym najłatwiej poznać prawdziwego fachowca?
3: To jasne, po profesjonalnym sprzęcie. Zawodowcy wiedzą, co dobre.
2: I dobrze wiedzą, gdzie to kupić.
4: Dlatego najczęściej spotkasz ich w Brikomanie, gdzie zawsze znajdują profesjonalne produkty w hurtowych ilościach i cenach zmienionych na dobre. Jak ergonomiczna szlifierka kątowa Makita o mocy 720 W w cenie tylko 227 zł. Ty też zajrzyj do Brikomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
6: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Domek okrotowy z dzwonkiem marki Smobi. 140 zł taniej, 359 zł. Najniższa cena z 30 dni, 499 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
8: Otwórz się na zysk z lokatą w Santander Consumer Banku. Czy dobra lokata musi oznaczać kolejne konto i dodatkowe warunki? Nie musi. Możesz założyć lokatę bez zakładania konta i zbędnych formalności. Prosto i wygodnie. Poznaj ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb. Odwiedź nasz oddział i na hasło radio. Sprawdź, ile możesz zyskać. Santander Consumer Bank. Zapraszamy.
9: Już teraz zgarnij Twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra.
10: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
11: Już są! Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
12: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
13: No...
12: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
13: No dobra, a ty co będziesz robić?
12: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
14: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od 99 zł. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka. Uwolnij swój czas.
15: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Halo, Czesiula. Słuchaj, wyskoczymy dzisiaj na weekend, co? No oczywiście, na tani weekend w Aldi.
17: Od czwartku kujawski olej rzepakowy, 1 litr. Teraz w promocji 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A filety z tuńczyka w oleju słonecznikowym Golden Seafood 185 gramów. Teraz w promocji 2 puszki plus 2 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
0: Została ostatnia reklama.

0: autopromocja.
1: Masz zasięg? To znaczy, że masz dostęp do najpiękniejszych melodii. Ściągnij aplikację Radia Pogoda na swój telefon całkowicie za darmo. I nawet w podróży nie rozstawaj się ze swoim ulubionym Radiem Pogoda. Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
2: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
3: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A bluzy już od 99,99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
4: Została ostatnia reklama.
5: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
6: Soczysty filet z piersi kurczaka, cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A ser edamski, cena sprzed obniżki 2,79. Teraz z aplikacją jedynie 1,69 zł za 100 gramów. Tak, tylko 1,69 zł.
5: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
7: Wybiła 11, już proszę Państwa, więc czas na wiadomości i na prognozę pogody, a potem wracamy do koncertu życzeń.
8: Rosja boi się ukraińskich ataków na dzisiejszą Paradę Zwycięstwa. Wyjątkowo nowoczesna porodówka zostanie otwarta zaraz w Radomiu. Na Teneryfę płynie statek z wirusem na pokładzie. Pasażerów trzeba będzie ewakuować i poddać kwarantannie.
4: Radio Pogoda. Wiadomości o 11.
8: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Rosja świętuje dziś Dzień Zwycięstwa, czyli zakończenie II wojny światowej w Europie. Po raz pierwszy od 18 lat parada na Placu Czerwonym odbędzie się bez czołgów i pojazdów wojskowych. Według ekspertów Kreml boi się ukraińskich ataków na Moskwę. Ogłoszono co prawda zawieszenie broni. I choć to Rosja łamała wszelkie dotychczasowe rozejmy, teraz odgraża się, że uderzy w Kijów, jeśli Ukraina zaatakuje Moskwę.
9: Stanowczo wzywamy władze Ukrainy do potraktowania naszego ostrzeżenia z pełną odpowiedzialnością. Chcemy, aby ukraiński rząd zapewnił obywatelom Kijowa terminową ewakuację.
8: Mówi rzeczniczka rosyjskiego MSZ-u. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że zgadza się na Paradę Zwycięstwa w Moskwie, ale odradził zagranicznym przywódcom podróż do Rosji. Spośród unijnych liderów do Moskwy wybrał się premier Słowacji Robert Fico. Polska gospodarka ma stabilną perspektywę, oceniła agencja S&P, dała Polsce rating A-. Według prognoz tej agencji polskie PKB wzrośnie w tym roku o 3,3%, a w przyszłym o 2,9%. To potwierdzenie odporności naszej gospodarki, napisał na portalu X minister finansów Andrzej Domański. Jedną z najnowocześniejszych w Europie porodówek będzie mieć Radom, Mazowiecki Szpital Specjalistyczny na radomskim Józefowie. W poniedziałek zostanie tam otwarty nowoczesny trakt porodowy, czyli komfortowe, przyjazne sale i nowoczesny sprzęt, mówi prezes lecznicy Bożenna Pacholczak.
10: Jest to trakt porodowy z salami przedoperacyjnym, pooperacyjnymi, resuscytacji, cesarskich cięć, sanitariaty, wanny, wygodne łóżka, pokój porodów rodzinnych. No, jestem sama pod wrażeniem.
8: Remont kosztował 25 milionów złotych. Pieniądze przekazał samorząd województwa mazowieckiego. Pasażerowie statku wycieczkowego z Argentyny na Teneryfę muszą być ewakuowani. Wykryto na nim tak zwanego hantawirusa. 3 osoby zmarły. 140 osób po zakończeniu podróży zostanie skierowanych do, jak to opisano, całkowicie odizolowanego, odgrodzonego kordonem obszaru. Statek MV Hondius dopłynie na Teneryfę jutro rano. Rzecznik Światowej Organizacji Zdrowia zapewnia, że ryzyko rozprzestrzenienia się hantawirusa jest absolutnie niewielkie.

0: Pogoda.
1: Niebo nad Polską dziś częściowo zachmurzone, mocniej na południu i na wschodzie Polski, tu może trochę pokropić, a na termometrach od 10 stopni na Podlasiu, 15 w centrum, 17 na zachodzie i południu. Wiatr przeważnie słaby, a warunki biometeorologiczne obojętne.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Dzień dobry, kochani. To ja, Robert Janowski, z waszymi ulubionymi melodiami w koncercie życzeń. Pamiętajmy o solenizantach dzisiejszych. Zachęcam do sięgnięcia po telefon, skontaktowania się z nimi osobiście lub za naszym pośrednictwem, oczywiście jest taka możliwość. A dzisiaj są nimi Grzegorz, Karolina, Kasia i Stefan. Życzymy wam wszystkiego najlepszego i teraz dla was zaśpiewa Partita Mamy Tylko Siebie.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: daj, czego widać żadna. Przedtem dać nie chciała.
1: Daj, co mi wzrok zczerwieni i serce połykce. Daj, czego ci chcę od

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Do pani Grażynki dzwonimy.
2: Słucham.
1: Dzień dobry, pani Grażynko.
2: A dzień dobry, kto taki miły?
1: Robert Janowski z Radia Pogoda.
2: O nie, niech usiądzie.
1: Niech usiądzie.
2: No usiadła.
1: Boże, usiadła, bo Grażynka.
2: No akurat wróciłam z terenu.
1: A co, w jakim, gdzie ty tam chodziłaś?
2: No byłam u okulisty w Grudziądzu.
1: A, no i co, dobrze?
2: Dobrze. No, dobrze no. Widzę.
1: Ja słyszysz też dobrze, no wszystko jest super.
2: No naturalnie.
1: Grażynko, Boże. Słuchaj, Sebastian do mnie napisał, żebym ci przeczytał króciutkie życzenia. Kochana babciu, życzę ci wszystkiego dobrego. Dużo zdrówka, dużo radości, uśmiechu na twarzy każdego dnia, mało zmartwień, spełnienia najskrytszych marzeń. Życzy ci twój wnuk Sebastian, patrz, po prostu bez okazji, tak? Po prostu z miłości do babci.
2: Po prostu bez okazji, no super wnusio. Niespodzianka elegancka. I do tego jeszcze Robert Janowski.
1: Boże moja, ty Grażynko.
2: Koniec świata.
1: A powiedz mi, często Sebastian jest u ciebie, czy mieszkacie daleko od siebie?
2: Nie, mieszkamy, nie tak daleko mieszkamy, ale Sebastian jest bardzo często u mnie. Mm. Sebastian po prostu, no pochwalę go też, mogę chyba, tak?
1: No bardzo.
2: No proszę bardzo, Sebastian jest skrzypkiem, gra na skrzypcach, uczy się gry 9 lat już i przychodzi po prostu babci odgrywać koncerty.
1: Ojej, ale masz piękny wtedy czas.
2: Mam piękny czas. Tylko tych latek mi trochę tam dopisali, ale to niepotrzebnie.
1: Sami sobie możemy odpisać.
2: A możemy.
1: Ja sobie 10 odpisałem w ogóle wczoraj.
2: Tak, a jest taka możliwość?
1: No tak, wziąłem i odpisałem na karteczce i już mam tyle, co chcę.
2: To ja też tak zrobię. Dobra rada. Bardzo dobra.
1: Grażynko, tu jeszcze Sebastian pisze. Panie Robercie, pan puści Złoty Pierścionek i Renesantor, to babci ulubiona piosenka.
2: To jest moja wspaniała piosenka.
1: I zaraz ją puszczę. Zaraz puszczę. Grażynko, całujemy cię serdecznie. Pozdrawiam.
2: Dziękuję bardzo. Serdecznie pozdrawiam. I też życzę wszystkiego, wszystkiego dobrego.
1: Dla
2: całej ekipy i dla wszystkich. Dziękuję bardzo.
1: Do usłyszenia.
2: Dziękuję, do usłyszenia.
1: No to posłuchajmy sobie Złotego Pierścionka w wykonaniu Ireny Santor.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: I moja Basieńka chciałaby też się pochwalić, co nagrała.
2: Dzień dobry, panie Robercie. Przegapiłem sprawę.

0: Zapomniałeś o swoich urodzinkach, a tu proszę, teraz całe radio głośno mówi na całą Polskę. Zbyszek z Mińska Mazowieckiego ma dzisiaj urodziny. Dzwońcie do niego albo piszcie do mnie jeszcze. Jeszcze mamy ponad 2 godziny. Dobrze, pozdrawiamy Zbyszka i za chwilkę wracamy.
1: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Radio Pogoda. Radio Pogoda. A tak już.

0: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
3: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
4: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią Ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje. Tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Została ostatnia reklama.
12: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
13: Lidl, to się opłaca.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Tutaj pan Stanisław pisze do pani Mirosławy, no do żony chyba. To raczej tak. Z okazji 70. urodzin składam najserdeczniejsze życzenia zdrowia, spokoju, wielu pięknych chwil. Niech każdy dzień przynosi ci radość, uśmiech i poczucie spełnienia. A serce zawsze będzie pełne ciepła i miłości. Niech minione lata będą powodem do dumy, a kolejne przyniosą nam jeszcze więcej szczęścia, jeszcze więcej pogody ducha, jeszcze więcej inspirujących chwil. Życzę, aby każdy poranek budził nas nadzieją, a każdy wieczór przynosił satysfakcję z przeżytego dnia. To musi mąż być, tak? To musiał napisać pan mąż, pan Stanisław, dla pani Mirosławy. 100 lat, 100 lat i nie mogę przestać cię kochać. To jest tytuł piosenki. I can't stop loving you, śpiewa Ray Charles.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: A teraz życzenia skierowane do pani Teresy od pani Arlety. Na maila przyszły. Pani Tereso, chciałabym życzyć dużo zdrówka przed pójściem do szpitala. No to żeby wtedy nie było chodzenia do szpitala, gdyby było zdrówko. No dobra. I dodaję z księgi Mądrości Świata, że dobrzy szukają się nawzajem, ale źli stronią od siebie. To jest motto dla tych, co uciekają od pomocy. Tak, chyba jak drugi człowiek jest obok, no to tam zawsze jakąś pomoc przyniesie. Ale przecież nie spotykamy się z ludźmi tylko po to, żeby nam pomagali. Tylko żeby po prostu z nimi być. A ta energia i tak wzajemnie się przenika. I dajmy sobie to po prostu to spontaniczne. Więc ja to troszeczkę inaczej interpretuję. Ale i tak czy inaczej, wszystkiego dobrego. Dużo zdrówka.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.
2: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
3: Impreza w ogrodzie, a ty masz za mało krzeseł? W Jula dostaniesz składane krzesła w najniższej cenie Jula 34,99 zł, a do kompletu prawie dwumetrowy składany stół tylko za 139 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
4: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
5: No...
4: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
5: No dobra, a ty co będziesz robić?
4: Ja idę do wanny, nabijać kolejne rachunki.
6: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizja już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
7: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Halo Warszawo! Właśnie nadchodzi wielki finał sprzedaży gotowych mieszkań w Modern Mokotów. To okazja, aby podczas jednej wizyty obejrzeć kilkanaście mieszkań i wyjść na taras z pięknym widokiem na Warszawę. I najważniejsze, tylko 10 maja wyjątkowa oferta zakupu gotowych mieszkań. Porozmawiaj z doradcą i skorzystaj. Wielki finał sprzedaży gotowych mieszkań w Modern Mokotów. Niedziela, 10 maja, Wałoska 7. modernmokotów.archicom.pl.
11: Używane samochody kupować warto w AAA Auto. Wejdź na aaaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie. Piaseczno-Okulickiego 3. Kupuj taniej. Teraz ponad 1500 samochodów w obniżonych cenach na aaaauto.pl. Wchodzisz, wybierasz, kupujesz. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Sprawdź ceny na aaaauto.pl lub zadzwoń bezpłatnie na 800 033 000.
12: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
13: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
14: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
0: Została ostatnia reklama.
15: Przepraszam, sąsiadko, może mógłbym tu pani trochę pomalować płot?
16: A skąd sąsiadowi taki pomysł wpadł do głowy?
15: A, bo byliśmy z żoną w Brykomanie i wzięliśmy impregnat do drewna. Nie dość, że w świetnej cenie, to jeszcze taki wydajny, że mi sporo zostało. A kolor sąsiadka, widzę, ma ten sam.
17: Nie wiemy, jaki kolor wybrał twój sąsiad. Dlatego w Brykomanie mamy aż 11 kolorów impregnatu do drewna Sadolin z 7-letnią ochroną w cenie tylko 134 zł za 4,5 litra. Zajrzyj do Brykomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.
18: Reklama.

I ty zapewne też niezłomne masz zasady. Twa żona, dom, to tylko liczy się, ale i ciebie.

stalem dreszczy. Smutny deszczyk sobie lży. Nie zrobię nic, a w stawach aż mi trzeszczy. Smutny deszczyk.

0: super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę szynka wieprzowa bez kości z Lady 10,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, a borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów 12,99. Tak, borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów 12,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Co masz?
2: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chipsy Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
4: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
6: Została ostatnia reklama.
7: Castorama!
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
7: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
8: Tak?
7: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Już południe, jak ten czas leci, przy najpiękniejszych melodiach. Teraz wiadomości i prognoza pogody, a potem kontynuujemy.
10: Polska podpisała umowę o pożyczce Safe. Dziś zrobi to Litwa. Ósmoklasiści szykują się do egzaminów, pierwszy w poniedziałek. Lech zremisował z Arką. To dobra wiadomość dla górnika, który wieczorem będzie gonić lidera ekstraklasy.
6: Radio Pogoda. Wiadomości o 12.
10: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wczoraj Warszawa, dziś Wilno. Litwa jest drugim państwem, które podpisze umowę na unijną pożyczkę w ramach programu SAFE. Litwini mogą liczyć na ponad 6 miliardów euro. Taką kwotę Polska jeszcze w tym miesiącu ma dostać jako zaliczkę. Cezary Jaszczyk.
11: W sumie do 2030 roku do Polski ma popłynąć prawie 190 miliardów złotych. Pieniądze trafią na kluczowe programy modernizacyjne armii, rozwój polskiej zbrojeniówki i wspólne zakupy także za granicą. Rząd podpisał umowę mimo prezydenckiego weta, które, jak wytyka premier Donald Tusk, sprawiło, że część służb, jak policja czy straż pożarna, przynajmniej na razie, nie może liczyć na dodatkowe pieniądze. Rząd, odpowiadając na zarzuty opozycji, która nazywa SAFE niemiecką lichwą, przekonuje, że to obecnie najtańsza dostępna na rynku pożyczka. Ostateczne koszty będą znane po zaciągnięciu konkretnych transz. W naszym przypadku to październik.
10: 12. myśliwiec F-35 przeznaczony dla Polski zakończył już testy, poinformował o tym minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Piloci już się szkolą, a Polska zamówiła 32 maszyny, w tym roku mamy dostać 13. W poniedziałek w całej Polsce rozpocznie się egzamin ósmoklasisty. Jego formuła jest bardzo zbliżona do formuły matur, mówi dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski.
12: Ten egzamin jest ważny, dlatego że liczy się w rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej. Składa on się z trzech egzaminów: języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.
10: Egzamin potrwa 3 dni. Uniwersytet w Białymstoku żegna się z siedzibą w dawnym domu partii w centrum miasta. Przez lata mieściły się tam wydziały humanistyczne. Z tej okazji rozpoczyna się cykl wydarzeń pod hasłem Pożegnanie Domu Partii. Pierwszym jest dzisiejsze oprowadzanie po zabytkowym budynku. W lipcu studenci przeniosą się do nowego budynku na kampusie uniwersyteckim. Piłkarze Lecha Poznań potknęli się w wyścigu o obronę Mistrzostwa Polski. Wczoraj tylko zremisowali z walczącą o utrzymanie w lidze Arką Gdynia 1-1. Dzisiaj 3 mecze. Kolejno Lechia Widzew, Jagiellonia Pogoń i Górnik Zagłębie.

0: Pogoda.
1: Od 10 stopni na Podlasiu do 17 na zachodzie Polski i miejscami na południu. Niebo zachmurzone, na wschodzie i południu może trochę popadać, delikatnie przelotnie. Wiatr łagodny, warunki biometeo dziś przeważnie obojętne. Jutro więcej słońca i trochę cieplej, do około 20-21 stopni.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Dzień dobry Państwu. Dzisiaj moja skrzynka mailowa robert@radiopogoda.pl. Naprawdę jesteście tak aktywni. Pęka w szwach. Od razu zacznę od bardzo miłej wiadomości. Od pani Kasi. To jest dla jej męża Piotrka. Dzień dobry, Radio Pogoda. Chciałabym za waszym pośrednictwem pozdrowić mojego męża Piotra, który na pewno teraz słucha Radio Pogoda, ponieważ wraca do domu po 3 miesiącach pracy za granicą. Szykuję mu pyszny obiad na powitanie z deserem. Poproszę jakąś wesołą piosenkę dla mojego ukochanego Piotrusia od żony Kasi. Na pewno zrobiłaś mu coś, co najbardziej lubi. I potem przyjedzie do domu i Boże, wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Ja też zawsze tęskniłem za tym, żeby normalnie schabowego górasa albo coś, podsmażane ziemniaczki jeszcze, normalnie polski obiad, pyszny. No to Aga, du, i Saragossa Band, to dla Piotrka.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Do pana Józefa zadzwonimy z okazji 64. urodzin. Pan Józef już jest dziadkiem.
2: Halo?
1: Dzień dobry, panie Józefie.
2: Dzień dobry.
1: Robert Janowski, dzwonię z Radia Pogoda, ponieważ twój wnuczek Filip do mnie napisał, żebym ci przeczytał. Dziadku, wszystkiego najlepszego z okazji 64. urodzin.
2: Dziękuję bardzo.
1: Zdrowia, radości każdego dnia. Oby ten rok szybko minął i nadszedł czas wyczekiwanej emerytury. Zgadza się?
2: Zgadza się, jeszcze rok. No bardzo, jeszcze panie rok. Robercie, dziękuję. Słucham waszego radia na okrągło.
1: A ten Filip, a twój wnuczek pewnie wiedział i dlatego do mnie napisał, żeby to poszło przez radio pewnie, co?
2: Tak, dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, jestem przeszczęśliwy.
1: Ale powiedz mi, naprawdę czekasz na tę emeryturę?
2: Tak. Chcę się zająć.
1: No właśnie.
2: Chcę się wnukiem, działeczką, którą mam, także...
1: No tak.
2: Będę odpoczywał.
1: Będziesz, możesz wstać, o której chcesz, i na działeczkę niespiesznie udać się i sobie tam robić to, co sobie dusza zażyczy.
2: Tak jest.
1: Zaprosić Filipa, mówi, no jedz, Wnusiu, jedz, zobacz, ile krzaczków dziadek tutaj się zaopiekował. A co lubisz sadzić, kwiaty czy... Bo jak krzewy owocowe, potem lubię sobie poskubać.
2: Lubię, jak jest właśnie kolorowo i czyściutko na działce i tak pachnąco. Zieleni kwiatów właśnie, dużo tego.
1: A gdzie mieszkasz? Gdzie ta działeczka? Powiedz.
2: We Wrocławiu.
1: A, blisko pod Wrocławiem gdzieś. Nawet w samym Wrocławiu, tak?
2: Tak.
1: A, tak. Już wiem, o co chodzi.
2: Na obrzeżach Wrocławia, ale we Wrocławiu.
1: No to niech się spełnia wszystko, Józefie drogi.
2: Bardzo dziękuję. Dziękuję.
1: Pozdrawiamy serdecznie i Filipa, jak go usłyszysz lub zobaczysz, też pozdrów i powiedz, że doszło, że przeczytałem.
2: Dobrze. Dziękuję i pozdrawiam również.
1: Wszystkiego dobrego, trzymaj się.
2: Wszystkiego dobrego również. Bardzo dziękuję.
1: Bardzo proszę. No to ja nie tęsknię za nikim, a pan Józef tęskni za emeryturą, ale jeszcze rok. No to śpiewa Stenia Kozłowska.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: I Wasieńka moja znowu mruga do mnie czerwonym oczkiem, znaczy, że chce coś powiedzieć.
2: Dzień dobry, panie Robercie. Dzwonię z Kieksza, na imię mam Krystyna. Moja córka Ola jutro ma 51 urodziny. Najlepsze życzonka, pięknego w życiu słonka, smutków małych jak Biedronka i szczęścia wielkiego jak smok. W dniu tak pięknym i wspaniałym

0: Autopromocja.
1: Tysiące melodii, wyjątkowe wspomnienia i opowieści, które tulą serca.
2: Proszę mi powiedzieć, pani Urszulo, jak zagramy już za moment tę piosenkę w Radiu Pogoda, specjalnie dla pani, to ruszy pani w tan?
3: No oczywiście.
1: Najpiękniejsze melodie członków klubu Pogodnych Ludzi. Słuchaj już jutro od 14:00. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Jeszcze nie śpisz?
5: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
4: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
5: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
6: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Miesiąc zamknięty na plusie?
8: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
7: A jak to działa?
8: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
7: To rzeczywiście jasny wybór.
8: Wejdź na teuron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
10: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
11: Została ostatnia reklama.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca.
0: Reklama.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Do pani Marii teraz będziemy dzwonić. To jest pierwsza rocznica ślubu. Wow. Pani Mario?
2: Ja panu powiedziałam, że ja nie chcę przesyłki, bo ja...
1: Ale proszę pani, ja dzwonię, ja mam życzenia dla pani, z Radia Pogoda dzwonię. Pani Marysiu.
2: O, z Radia Pogoda.
1: Od
2: pan
1: Stasia, mówi. Ma życzenia od Stasia.
2: Ojej, ja nie, pan, myślałam, że to ktoś...
1: A, właśnie nie.
2: Bardzo mocnie przepraszam.
1: Nie szkodzi,
2: bo
1: pani Mario.
2: Się znalazł, co,
1: ale my, ja myślę, że pani kobieca intuicja kazała odebrać ten telefon, bo to ważny telefon, pani Marysiu.
2: No, ja wiem, że ważny. Właśnie już tak żeśmy słuchali przez kilka dni, ale się doczekałam.
1: No, ale to teraz kolejny od Stasia, który pisze: w naszą pierwszą rocznicę ślubu.
2: Tak.
1: Życzę nam, abyśmy dalej z taką samą ciekawością patrzyli na świat. Dziękuję ci, Mario, za cierpliwość, za każdy wspólny wyjazd i za to, że dzięki tobie jesień życia jest pełna barw i radosnych wydarzeń. Jesteś moją najlepszą przyjaciółką i najpiękniejszą podróżą. Twój mąż, Stanisław.
2: No niesamowite. Teraz to już mi skrzydła opadły chyba z radości.
1: No gdzie to z radości? To otwieraj, leć, leć, Maria, nie opadają skrzydła.
2: Czyli dalej będę leciała rzeczywiście. Tak. No naprawdę serdecznie dziękuję za takie miłe przekazanie tych pięknych słów.
1: Marysiu, trzeba rozpostrzeć skrzydła i lećcie na tych skrzydłach miłości ze Stasiem. Pozdrów go ode mnie i ja was też serdecznie pozdrawiam.
2: On słyszy.
1: Widzisz, no to wszystko mu zaraz powtórzysz.
2: Kontroluję telefon.
1: A zazdrosny o Maryśkę, dobrze.
2: Tak, bo pierwszą rocznicę, ale no tak. Już nie powiem, jaki to jest pesel, nie? To już tak.
1: Oj, Maryśka, przestań, rzuć mu się na szyję teraz, no.
2: Tak, będę się rzucała, a muszę jeszcze dodać, że z sympatią słucham Radio Pogoda, zresztą tak jak każdy chwali, bo każdy chwali i ja się do tego łańcucha dołączam, że od wielu lat, właściwie tak po kilku miesiącach, jak Radio Pogoda się ukazała, to ja to słucham. To jest sympatycznie, właśnie bardzo dobrze słucha, także życzę również całej załodze, żeby to wszystko pięknie grało dalej.
1: Stasiu, teraz weź rozpostrzyj ramiona, bo wleci w te ramiona twoja Marysia. Uwaga!
3: Dziękuję.
1: Bądźcie szczęśliwi, Stasiu. Pozdrawiam was serdecznie. Dziękuję, że napisałeś.
3: My was również. Dziękujemy
1: bardzo. Cudnie. No to lećcie. Pa, a śpiewa dla was Ewa Bem, Jak człowiek uparty.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Mam kolejną wiadomość z mojego maila, tym razem dla taty, a dla pana Andrzeja. Wiem, jak ciężko pracujesz, tato, bardzo cię wszyscy kochamy za to. Kochają, że ciężko pracuję, widzisz? A także za twoje szlachetne serce, w którym rodzina pierwsza ma miejsce. W dniu twoich urodzin życzymy ci zdrowia, radości, odpoczynku, wspaniałych i niezapomnianych wspólnych wakacji oraz pociechy z najbliższych. Życzę twoje dzieci Ewa, Jakub i wnusia jest jedna Antonina. Panie Robercie, dla pana też wszystkiego najlepszego. Bardzo się cieszę. Gotu piszecie tak, żeby tata odpoczywał, a potem, że się cieszycie, że dużo pracuje. Zdecydujcie się. Panie Andrzeju, tak czy inaczej piąteczkę przebijam i pozdrawiamy serdecznie.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
3: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
4: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa. Okęcie Park. Aleja Krakowska 61.
5: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
6: To przy okazji zjesz z nami.
5: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
7: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
6: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
5: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
6: A, to tylko przy okazji.
5: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
8: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Domek okrotowy z dzwonkiem marki Smobi. 140 zł taniej, 359 zł. Najniższa cena z 30 dni, 499 zł.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
13: Castorama!
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
13: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
14: Tak?
13: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Została ostatnia reklama.
16: Kamper spakowany? Jedziemy?
17: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
16: Znowu? Przecież już brałeś.
17: Ale działała za słabo i za krótko.
18: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
19: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
20: No i jak twój kręgosłup?
21: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
22: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.

0: Radio Pogoda. Piosenki dla każdego.
1: Co to? Gdy usta milczą, śpiewaj wzrusza.
2: To dusza.
1: To dusza. Co to? Nieraz duszy sobie skrzydła dopinało.
2: To ciało. To ciało.
1: Dusza i ciało, serce i rozum.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2800.

0: Polska na tak. Akcja Telewizji Polskiej, w której pokazujemy to, co w niej najpiękniejsze. Doceniamy to, co mamy. Jesteśmy dumni z kraju, w którym żyjemy. Polska na tak. To wybór. To energia. To przyszłość, którą tworzymy razem. Pokażcie nam Polskę, którą kochacie. Miejsca, z których jesteście dumni. Powiedzmy to razem z dumą. Polska na tak. Oglądaj i dowiedz się więcej w TVP Info.
1: Została ostatnia reklama.
2: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
3: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
4: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbytu. Aflofarm.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Reklama.
6: Godzina 13. Ojejku. Patrzcie, już 3 godziny minęło. Ale godzinka jeszcze przed nami, prawda? No to teraz krótka przerwa na wiadomości i prognozy pogody.
7: Kilka dni potrwa dogaszanie Puszczy Solskiej na Roztoczu. Andrzej Poczobut dochodzi do zdrowia po białoruskim więzieniu, udzielił wywiadu. Włosi zdiagnozowali uzależnienie od sztucznej inteligencji. Młoda kobieta trafiła na terapię.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 13:00.
7: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Nawet kilka dni może potrwać akcja dogaszania pożaru na Roztoczu w Puszczy Solskiej. Z pewną pomocą przychodzi deszcz, ale gdzieniegdzie wciąż pojawiają się groźne zarzewia ognia. Dlatego, jak poinformował wiceminister spraw wewnętrznych Wiesław Leśniakiewicz, cały czas trwa akcja gaśnicza.
8: Warunki atmosferyczne nam sprzyjają. Nie oznacza to wcale, że mamy zakończone działania ratownicze. Mamy nadal zarzewia ognia, które są ukryte. Mamy te tereny, które są takimi terenami torfowymi.
7: Według służb dotąd spłonęło co najmniej 300 hektarów lasu. Jeszcze w maju premier Węgier Peter Modzior przyjedzie do Polski, potwierdził wiceszef dyplomacji Ignacy Niemczycki. A tymczasem na Węgrzech trwa inauguracyjna sesja nowego Zgromadzenia Narodowego. Deputowani złożyli swoje przysięgi. O 14:30 Węgry będą mieć nowego premiera. 5 lat to taki okres, po którym następują w człowieku zmiany, mówi Andrzej Poczobut o swoim pobycie w białoruskim więzieniu. Udzielił pierwszego wywiadu radiowego po uwolnieniu.
9: Jest taka teoria, że do 5 lat to jeszcze łatwo się z tego wychodzi, a po 5 latach i tak dalej trudniej. Ludzie, którzy mieli wyrok tam już 20 lat czy więcej, to mają takiego stresa, że czasem pogotowie zabiera ich przy wyjściu z więzienia. Do szpitala trafiają. Takie oparcie do wolności, a z drugiej strony strach. Ja oczywiście takiego strachu nie miałem, ale siedząc w więzieniu ja nie miałem żadnych snów na temat więzienia. Tam 1 czy 2 razy mi się więzienie śniło. No a tu mam cały czas więzienie.
7: Dziennikarz i działacz mniejszości polskiej został niedawno uwolniony przez reżim w Mińsku w ramach wymiany więźniów. Obecnie dochodzi do zdrowia w warszawskim szpitalu. U 20-letniej kobiety stwierdzono uzależnienie od sztucznej inteligencji. Trafiła pod opiekę oddziału państwowej włoskiej służby zdrowia w Wenecji. Przejdzie terapię w specjalistycznym ośrodku leczenia uzależnień, podał lokalny dziennik. Sport. New York Knicks pewnie zmierzają do finału konferencji wschodniej NBA. Nowojorczycy wygrali z Filadelfią 108-94 i potrzebują już tylko jednego zwycięstwa. Jeden punkt dla Nowego Jorku zdobył w ostatnim meczu jedyny Polak w NBA, Jeremy Sochan.

0: Pogoda.
1: Zachmurzenie dzisiaj częściowe, na wschodzie i południu Polski duże, tu może trochę popadać. Temperatura 10 stopni maksymalnie na Podlasiu, w centrum do 15, na zachodzie i południu 17. Jutro ma być ładniejsza pogoda i ma być trochę cieplej, do 20 stopni, miejscami 21, a poza tym więcej słońca.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Powoli się kończy nasz sobotni koncert, ale zachęcam do pozostania do końca, bo przed nami jeszcze wiele pięknych melodii, wiele fajnych, pięknych słów również od naszych słuchaczy. Jeżeli szukacie okazji do świętowania, to kalendarz świąt nietypowych podpowiada mi dzisiaj, że obchodzimy Dzień Ptaków Wędrownych. No dziwne, że na wiosnę, nie? One jesienią odfruwają gęsi, czy bociany, czy co? Akurat na wiosnę, Dzień Ptaków Wędrownych. Jest jeszcze Dzień Okulistyki. Dzisiaj tak patrzę na moją panią szefową, też w okularach. To dzisiaj nasz dzień trochę. Okej. Okay. Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał. Muszę zadzwonić do żony i się zapytać, czy rzeczywiście dobra ta piosenka, czy aktualna. Skaldowie śpiewają.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Pan Marcin do swojej żony Anity po 30 wspólnych latach pisze: droga Anitko, to już 30 lat jak razem przed ołtarzem złożyliśmy sobie przysięgę małżeństwu. Z tej okazji za pośrednictwem Radia Pogoda chciałbym ci życzyć wszystkiego co najlepsze. Wielu pięknych chwil spędzonych przy zachodach słońca na plaży na przykład. Proszę cię żebyś zawsze była sobą, zawsze była radosna i zawsze dla ciebie świeciło słońce. Chciałem ci podziękować za naszą córkę Jowitę, którą wspólnie udało się nadychować na dobrego człowieka. Kocham cię Anitko całym sercem, twój Marcin. I tutaj o piosenkę pan Marcin prosi. Wykonanie Zbyszka Wodeckiego, Z tobą chcę oglądać świat. No, jedna z piękniejszych polskich piosenek. Z przyjemnością. Bardzo proszę.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Basieńko, co tam się nagrało?
2: Dzień dobry, mówi Urszula. Chciałabym za waszym pośrednictwem wspaniałego radia o życzenia dla mojej córki Moniki. Taka wspaniała jest jak twoja żona, tak. I ona mieszka w Danii. Tej złożyć życzenia, ma imieniny. 49 lat minęło, to piękny wiek. Ale ty wychodziłaś na drugie tyle, więcej musisz poczekać. Ciesz się życiem, idź wspaniałą drogą. Masz wspaniałe córki dwie, które cię kochają nad życie. Ale najpiękniejsze jest to, że masz mamę, która cię bardzo kocha, jeszcze w miarę zdrową i żyje. Więc składam ci dużo, dużo zdrowia, spełnienia wszystkich marzeń, żebyś była zdrowa, dzieci zdrowe i szczęśliwa. Życzenia są także od siostry Ewuni, Sebastiana i Sandry i od mamusi Ulki i pana Macieja, tak. No wszyscy cię całujemy, kochamy. Tak, może pan Robert będzie taki kochany, złoży życzenia.
1: No już nie muszę składać, bo pięknie pani to zrobiła. Monia, no mam nadzieję, że jak mamusia mówiła, że jesteś w Danii, no to nigdy nie byłem, podobno fajnie. Zresztą jak napiszesz albo zadzwonisz kiedyś, to potwierdzisz mi, że tak jest. No trzymaj się tam, wszystkiego usłyszałeś i mam nadzieję, że słyszysz, bo masz naszą aplikację, prawda, w telefonie, słuchasz sobie Radio Pogoda. Bo to, proszę państwa, nawet na Spitsbergenie i wszędzie, gdziekolwiek na świecie, w Brazylii można słuchać Radio Pogoda, jeśli mamy w telefonie za darmo ściągniętą taką apkę, aplikację Radio Pogoda i to tyle. Się klikaj, się bierze na zawsze za darmo, się z nami jest gdziekolwiek na całym świecie. Pozdrawiamy serdecznie Moniko, ciebie i twoją mamusię.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.

0: Autopromocja.
1: Zajadasz gofra, rozkładając parawan na plaży. Wiesz, że jesteś nad polskim morzem.
2: Kocha.
1: Słyszysz głos Piotra Szczepanika.
2: To łatwo powiedzieć.
1: Wiesz, że to najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Cześć, siostrzyczko.
4: Gratulacje.
3: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
4: Ania.
3: Po mamie. Byłaby z siebie dumna. Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy.
4: Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
3: Obiecuję.
5: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Teraz zadzwonię do męża. Tylko, bo właśnie żona Elżbieta z tej miłości zapomniała dopisać twoje imię.
2: Tak, słucham?
1: Dzień dobry panu.
2: Dzień dobry.
1: Robert Janowski, dzwonię z Radia Pogoda. Z koncertu życzeń, bo mam dla pana życzenie od pana żony Elżbiety.
2: O, dzień dobry, witam.
1: Dzień dobry.
2: Dziękuję.
1: Która pisze tak. O, niech pan się trzyma. Kochany mężu, z całego serca dziękuję ci za to, że jesteś przy mnie każdego dnia. Za twoją cierpliwość, za twoją miłość, za twoje wsparcie, które daje mi siłę i poczucie bezpieczeństwa. Przy tobie życie jest piękniejsze, a każdy dzień nabiera wyjątkowego znaczenia. Życzę ci zdrowia, spełnienia marzeń i wielu powodów do uśmiechu. Niech każdy dzień przynosi ci radość, a nasze wspólne chwile będą zawsze pełne ciepła i miłości. Kocham cię najmocniej na świecie, twoja żona Elżbieta.
2: Dziękuję bardzo za przekazanie życzeń i żonie dziękuję i panu za przekazanie życzeń.
1: Ja to robię z przyjemnością, jak takie rzeczy mogę czytać, to jestem po prostu wzruszony i szczęśliwy. Tylko ona z tej miłości zapomniała napisać, jak masz na imię.
2: Marian.
1: Marian, no właśnie. Ile lat już jesteście razem z Elżunią?
2: Teraz 41.
1: No popatrz.
2: Świetnie minęło.
1: To szybko. Znaczy i długo i szybko mija, ja wiem, że to szybko mija, ale zawsze...
2: No bardzo szybko.
1: No właśnie, trochę za szybko może, ale i tak się trzeba cieszyć sobą, ile się da. Ale wiesz, co mnie najbardziej zawsze tutaj wzrusza w tych waszych korespondencjach i listach do siebie, że to po tylu latach jeszcze tyle piękna, takiej głębokiej, czystej miłości jest. To jest sztuka.
2: Jest zagoniony pracą, na nic innego już nie ma czasu, tylko zostaje dom i miłość.
1: No dobra, ale ona potem siada nad karteczką, jakie tu życzenia dla swojego męża i zobacz, jakie piękne rzeczy wychodzą.
2: No, ładne, bardzo ładne.
1: Fajną masz żonkę, no, fajną masz żonkę.
2: Dziękuję.
1: Fajne zasłużenie. No, pozdrawiam was serdecznie. Pozdrów Elżunię i dla ciebie wszystkiego dobrego.
2: Bardzo. W imieniu żonki i swoim za życzenia przekazane. Dziękuję bardzo.
1: Miłego, no, pozdrawiam. Do usłyszenia.
2: Pozdrawiam, do usłyszenia.
1: Śpiewa Toto Cotugno, Italiano Vero. To taka najważniejsza piosenka dla każdego Włocha.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Proszę Państwa, zapraszam na kolejny nasz program oczywiście jutro, a teraz po 14 nasze sympatyczne Świnki 3. Wojtek Pijanowski, Włodek Ziętarski i Krzysio Szewczyk. Tyle. Miłego popołudnia życzę, Robert Janowski.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Ceny codziennych zakupów idą w górę i w dół, a w Biedronce ceny idą w dół i w dół, bo w Biedronce regularne ceny są faktycznie niskie, a w majowych supercenach jeszcze niższe. I to codziennie, bo w majowej supercenie do końca maja mleko UHT 3,2% Mleczna Dolina 1 litr w supercenie. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk oraz makaron Durum Spaghetti Pastani 500 gramów w supercenie. 2,29 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
1: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
2: To przy okazji zjesz z nami.
1: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
3: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
2: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
1: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
2: To tylko przy okazji.
1: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
4: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
2: Skoczysz do Carrefoura?
5: Tak, mają promkę, drugi 80% taniej. Chipsy Crunch Chips od 130 do 140 gramów, 4,79 za opakowanie przy zakupie 2. Oferta ważna do 9 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,19.
6: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
7: No...
2: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
7: No dobra, a ty co będziesz robić?
2: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
8: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
9: Co za dzień.
10: Co się stało?
9: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
10: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
9: Meliski?
10: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
9: Czyli to takie pastylki antystresowe?
10: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
9: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
10: Na mnie i na Meliski.
11: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
12: Hej Ikea! Super znów cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
13: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
14: Nowy wymiar korzyści w klubie Superfarm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
15: Polska pokochała Chery's Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. Z Chery zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho, a w trasie masz pełną swobodę. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią do 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
16: Została ostatnia reklama.
17: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
18: Reklama.

0: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
2: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
3: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie. Torebki dopełniające look. Perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: I po majówce. To co dobre szybko się kończy.
4: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
7: Marian, a po całym tygodniu pracy...
8: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
9: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
10: Została ostatnia reklama.
11: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
12: Reklama.
13: Proszę Państwa, za chwilę wiadomości, następnie prognoza pogody i następnie świnki. Raz, dwa, trzy.
14: Koło Bartoszyc znaleziono dron wojskowy, prawdopodobnie obserwacyjny. 60 lat temu na ekrany wszedł serial Czterej Pancerni i Pies. Widzew Łódź miał walczyć o Mistrzostwo Polski, a jeśli za chwilę przegra z Lechią, może wylecieć z ekstraklasy.
15: Radio Pogoda. Wiadomości o 14:00.
14: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Dron znaleziony w Warmińsko-Mazurskiem nie stanowi zagrożenia. To wstępne wyniki oględzin. O znalezieniu bezzałogowca powiadomiono policję dziś rano, mówi podpułkownik Dariusz Rozkosz, rzecznik żandarmerii wojskowej.
16: Jest to prawdopodobnie dron pochodzenia wojskowego, przeznaczony do obserwacji nieposiadający cech bojowych.
14: Drona znaleziono w pobliżu miejscowości Osieka koło Bartoszyc. Zamiast czołgów, rakiet i sprzętu wojskowego, żony i matki zmarłych na froncie żołnierzy. Na Placu Czerwonym w Moskwie odbyła się coroczna parada z okazji Dnia Zwycięstwa. Trwa trzydniowe zawieszenie broni. Ukraina obiecała, że nie będzie atakować parady. Obchody Dnia Zwycięstwa odbyły się praktycznie bez zagranicznych przywódców. Jedynym reprezentantem Unii Europejskiej był prorosyjski premier Słowacji Robert Fico. Dziś mija 60 lat od telewizyjnej premiery Czterech Pancernych i Psa. W 1966 roku z głośników popłynęła piosenka Edmunda Fettinga Deszcze niespokojne potargały sad. W ciągu 4 lat nakręcono 3 serie, łącznie 21 odcinków. Zyskał wielką popularność, choć fabuła zakłamywała historię i była proradziecką propagandą. A kiedy Rosja pręży muskuły, świętuje zwycięstwo nad faszyzmem, Unia Europejska świętuje Dzień Europy. Można zwiedzić Centrum Multimedialne Europa Experience w Warszawie. Organizatorzy zapowiadają, że warto.
17: Zapraszam do odkrywania całego centrum, które jest multimedialne i mówi i pokazuje, czym jest Unia Europejska. Sala, czyli kino 360 stopni, jest jakby skonstruowane na modłę trochę mini sali plenarnej, więc tak, jakby zapraszam, żebyście wchodzili i poczuli się, że ta Europa jest blisko nas, ona nie jest daleko w tej Brukseli, w Strasburgu.
14: Mówi Aleksandra Klimczyk z Biura Parlamentu Europejskiego w Polsce. Dzień Europy w Centrum Europa Experience przy Jasnej w Warszawie potrwa do 18:00. Ten mecz może zdecydować o być albo nie być w Ekstraklasie. W Łodzi spotkają się dwie drużyny mocno zagrożone spadkiem. Widzew podejmuje Lechię. Porażka Widzewa prawdopodobnie przesądzi o spadku z Ekstraklasy.
18: Wierzę w swój pomysł, wierzę w drużynę, że ona nie jest przestraszona. Podejdziemy do tego ambicją i zaangażowaniem ponad wszystko i wszyscy razem. Tak jak ktoś nas już pogrzebał i już nas skreślił, ja uważam, że to jest zdecydowanie za wcześnie.
14: Mówi trener Widzewa Aleksander Włukowicz. Początek 14:45.

0: Pogoda.
1: W ten weekend ładniejsza pogoda będzie jutro, bo dzisiaj przeważnie zachmurzenie umiarkowane albo duże, zwłaszcza na wschodzie i na południu, tu też może przelotnie popadać. Temperatura 10 stopni na Podlasiu, 15 w centrum, 17 na zachodzie, a jutro więcej słońca i o kilka stopni więcej na termometrach, do około 20.

0: Sport, muzyka oraz gry to my.
1: Dzień dobry Państwu.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry majowo.
3: W jakim nastroju jest dzisiaj Włodek?
2: No bo jak maj, proszę pana, no to wiesz.
1: To co?
2: No jak u Polaków, jaki raj? To było pieśń taka.
3: Co było?
2: Niech żyje maj, bo u Polaków i coś też
1: było. Bo my majowi.
2: O, dobrze.
1: A w takim razie
3: zaczniemy od muzyki.
1: Zagram bardzo ładnie.
3: O, niemożliwe.
1: Tak. Włodek, czy potrafisz tańczyć walca?
2: Pewnie, proszę pana. I to angielskiego mogę też. A również jak trzeba przestawiam bajchę i jadę po wiedeńsku.
1: A to będzie taka piosenka chyba trochę o tobie, a może również i o mnie.
2: O, razem.
3: No, chwała Bogu, że nie o mnie.
1: No właśnie. Ale możemy zawsze zamienić mnie na ciebie, dla Włodka. To będzie waltz z Tennessee.
2: Tennessee
3: Waltz.
1: Patty Page śpiewa o tym, że tańczyłem z ukochaną. Pojawił się stary przyjaciel, czyli albo ja, albo Wojtek, prawda? Przedstawiłem go ukochanej i on...
3: No, wziął sobie ją i poszedł.
1: Dokładnie. Straciłem ukochaną i wtedy, gdy właśnie grali tego walca...
2: I wtedy co? Zatańczył walca i poczuł się szczęśliwy. Tak, bo był wreszcie sam.

0: Sport, muzyka oraz gry to my.
1: Panowie, przygotować się, krwi dzisiaj nie będzie w Łodziu.
2: Tak.
1: Ale będzie inspektor Oko.
3: No nareszcie, proszę pana, dowiemy się, kto kogo szytny zadźgał.
1: Skąd wiesz, że było dźganie?
3: A mogło być otrocie.
1: Mogło, a jeszcze inne są sposoby, wiesz?
3: Nie, no chyba
1: to
3: nie.
1: To się dowiesz. Będzie też kawałek o limerykach. Krzysiu przygotował same wesołe piosenki majowe.
4: No.
1: Tak, słyszeli państwo, jak to potwierdził.
4: Ale coś dla was zrobię.
1: No to zrób.
4: Chcę zrobić dla ciebie coś, tak się nazywa ta piosenka.
3: Ale dla mnie, dla kogo? Dla mnie czy dla Wojtka?
1: Dla was,
4: ale
1: powiedział.
4: Ale będzie i dla ciebie, i dla ciebie. Andrzej Dąbrowski zaśpiewa.

0: Trójki Trzy, czyli Wojciech Pijanowski, Krzysztof Szewczyk i Włodzimierz Ziętarski w Radiu Pogoda.
1: Słuchaj, Andrzej Dąbrowski, to jest taki facet, którego, ja pamiętam, pojechałem na rajd samochodowy kiedyś.
2: No bo Andrzej jeździł w
1: rajd. Jasne, oczywiście, i patrzę, kurczę blade, jedzie jakiś facet i sobie podśpiewuje. I co się okazuje, ja dopiero wtedy się dowiedziałem, że Dąbrowski jest świetnym rajdowcem. I powiem wam szczerze, proszę państwa, że nie wiem, czy jest jeszcze jakiś rajdowiec śpiewający, czy śpiewający rajdowiec, chyba nie.
3: Znaczy nie, ja na przykład śpiewam, ale rajdowiec nie jestem.
2: A ja też kiedyś, pamiętam, jechałem do Lublina samochodem, to było bardzo dawno.
3: Co ty masz z tym Lublinem?
2: I wiesz, była tak straszna mgła, w pewnym momencie się pojawiła, że ja, to było nocą, tak zacząłem, czuję, że zaczynam zasypiać.
1: Tak. I co, rozgoniłeś mgłę?
2: Nie, zacząłem śpiewać.
1: Właśnie.
2: I otworzyłem okno również.
3: I mgła uciekła.
2: Nie,
3: i ja się nie dziwię, bo ty też śpiewasz, że wszyscy by uciekli.
2: Słuchaj, no właśnie, i koń, który jechał, uciekł do domu.
0: Były sobie świnki trzy, świnki trzy, świnki trzy.
4: Świnki trzy
0: w Radiu Pogoda.
5: Autopromocja.
4: Tysiące melodii, wyjątkowe wspomnienia i opowieści, które tulą serca.
6: Proszę mi powiedzieć, pani Urszulo, jak zagramy już za moment tę piosenkę w Radiu Pogoda, specjalnie dla pani, to ruszy pani w tan?
7: No oczywiście.
4: Najpiękniejsze melodie członków klubu Pogodnych Ludzi. Słuchaj już jutro od 14:00. Tylko w Radiu Pogoda.
5: Autopromocja.
4: Radio Pogoda.

0: Proszę Państwa, czas na trudną sprawę inspektora Oko.
1: Inspektor Oko na tropie.
2: Tym razem inspektora Oko spotkała trudna sprawa. Został wezwany do domu wybitnego artysty malarza, wielce cenionego na rynku sztuki. Malarz, pan Dionizy Pastel, zginął w swojej pracowni od ciosu w skroń ciężkim przedmiotem. Śmierć nastąpiła 3 godziny przed przybyciem inspektora. Gdy Oko pojawił się w winie Pastela, śnieg nadal padał.
0: Ależ mamy pogodę.
2: Oko, zamiast się przywitać, pozwolił sobie na komentarz.
0: Nieźle pada od kilku godzin, ale nie mamy na to wpływu.
3: Czy może podać panu herbatę?
2: Zapytała.
0: Chętnie, dziękuję. Jak pani ma na imię?
3: Leokadia.
0: Kto znalazł ciało pana Dionizego?
3: Poldek.
0: Poldek? Czyli?
3: Ogrodnik i przyjaciel pana Dionizego.
0: Aha. Czy może mi pani powiedzieć, co robiła 3 godziny temu, czyli o 18:00?
3: Robiłam tort makowy, pojutro jest. Przepraszam, miało być przyjęcie.
0: A, uwielbiam tort makowy.
3: Dam panu spróbować.
0: Dziękuję bardzo, może później. Proszę poprosić pana Poldka.
2: Przyjaciel i ogrodnik pana Dionizego po chwili pojawił się przed inspektorem. Był najwyraźniej przybity śmiercią przyjaciela.
0: Bardzo panu współczuję.
4: No cóż, różnie w życiu bywa.
0: Mam do pana pytanie. Co pan robił około 18:00?
4: Zajmowałem się ogrodem. Śnieg padał jak opętany. Przerwałem odśnieżanie podjazdu do garażu. Przykryłem róże i powróciłem na podjazd.
2: Oko podziękował i wrócił do biura. Zasiadł za biurkiem, nabił fajkę i wezwał Koksa.
0: Koks, mam dla ciebie ważną lekcję. Zapamiętaj sobie. Jeśli ktoś kłamie, to albo czegoś się boi, albo ma coś na sumieniu.
2: Kto w willi malarza Dionizego kłamał?
1: Inspektor Oko na tropie.
0: Proszę Państwa, i rozwiązanie tej zagadki podamy Państwu pod koniec naszego spotkania.
4: Teraz tak. Będziecie mogli podskakiwać. Będzie wesoło.
0: Naprawdę?
4: Tak. Piosenka nazywa się Lollipop.

lecz nie drży w dłoni mej twa ręka. I wyjechałam, zostawiłam, jak sen urwała się rozmowa. Błogosławiłam, przeklinałam duch holde kunst. Więc tak,

0: oraz gry to my.
1: Mam pytanie do Włodka.
2: Oho.
1: Co?
2: No, ciekaw jestem.
3: A już ci odpowiedział przed chwilą.
1: Oho. Włodziu, czy ty nadal się upierasz, że twoje dowcipy będą takie jednozdaniowe?
2: Tak, mam nawet, od razu ci powiem. Słuchaj,
1: ale nie teraz.
2: Jak nazywa się żona tysiąca?
1: Nie. Teraz
2: ale czy nie się później. Zapytać, czy będzie można powiedzieć dowcip wyświechtany?
1: Możesz jak najstarszy i najgorszy opowiedzieć.
2: I ale o żonie też można i o teściowej?
1: Tak, byle nie to. O samochodzie.
3: A najlepiej, najlepiej jakby się powiedział o sobie.
2: O nie, no, panie, to jeden wielki żart.
0: Były sobie świnki trzy.
4: Świnki trzy w Radiu Pogoda.
5: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
6: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
7: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
8: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
9: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
10: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
11: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: W salonach Empik trwają majowe promocje. Teraz 20% rabatu na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. Do 40% zniżki na wybrane książki, a do tego nowość od Sławka Gortycha. Święto Karkonoszy za 37,49 z aplikacją. Cena regularna 49,99, a na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny i wiele więcej. Empik.
13: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
14: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
15: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americano, Spider i wiele innych. T-shirty od 39,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A bluzy już od 99,99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
16: Została ostatnia reklama.
17: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
18: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
17: A, no i merci bardzo.
19: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
20: Reklama.

0: Polski 3, czyli Wojciech Pijanowski, Krzysztof Szewczyk i Włodzimierz Ziętarski w Radiu Pogoda.
1: Proszę Państwa, uwaga, zaczynamy dowcipy. Włodek się uparł, że będzie o żonie.
2: Jak się nazywa żona i teściowa siedzące razem w samochodzie?
1: Zdalne sterowanie.
2: Nie, zestaw głośno mówiący.
1: Nauczyciel się pyta, ile to jest, Jasiu, 7:30? A Jasio mówi, ale poziomo czy pionowo? Nauczyciel mówi, jak to? Jasio mówi, proszę pana, jak pionowo, to 3, a jak poziomo, to 0.
2: Proszę Państwa, mówiłem nie robić długich zagadek. Nie robić.
1: Chyba
2: nie dowcipów.
1: To nie. Dowcip, nie zagadka.
2: Nie, no właśnie, żadnych. Długich, tylko krótkie.
3: No to proszę. Rozmowa. Żona z mężem. To jeszcze nie jest dowcip, ja dopiero wprowadzenie robię. Żeby się jeszcze nie śmiał. Są w sklepie i ona robi zakupy. Kupuje sobie kapelusz. Założyła i pyta męża, kochanie, czy ten kapelusz mnie odmładza? Robi co może.
1: O, dzisiaj wygrał Krzysiek.
3: To będzie teraz, Włodek, piosenka, którą... Zresztą Wojtek również, tylko wiem, że ty jesteś niechętnie śpiewający, a Włodek dzisiaj zwłaszcza, dzisiaj bardzo. Proste słowa będą, za chwilę przytoczę. To będzie piosenka wesoła. Moje serce płacze.

0: Autopromocja.
1: Masz zasięg? To znaczy, że masz dostęp do najpiękniejszych melodii. Ściągnij aplikację Radia Pogoda na swój telefon całkowicie za darmo. I nawet w podróży nie rozstawaj się ze swoim ulubionym Radiem Pogoda. Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Jeszcze nie śpisz?
3: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
2: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
3: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
4: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania: leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za Twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę Twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
6: Marzy Ci się idealnie równy trawnik? W Jula znajdziesz kosiarkę Stanley, czterosuwowy silnik i napęd o mocy 3,5 kW. Teraz zamiast 1999 zapłacisz tylko 1299 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
7: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
8: Mamy to, o, w Lewiatanie, tanie.
9: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33.
7: Doskonale, kupujemy.
9: Sposób na Twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
1: Została ostatnia reklama.
10: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
0: Reklama.
11: Proszę Państwa, a więc jest godzina 15 i wiem, że Państwo czekają na wiadomości, wiem, że czekają Państwo na prognozę pogody, ale najbardziej czeka się na nas, na świnki 3.
12: Rosja nie przedłuży 3-dniowego zawieszenia broni w wojnie z Ukrainą. Wreszcie przerwa w maturach. Wczoraj była biologia i filozofia. Zaginiony 14-latek z Holandii odnaleziony w Białymstoku czeka na rodziców.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 15.
12: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Rosja zapowiedziała, że nie przedłuży rozejmu z Ukrainą ponad obecne 3 dni. Doradca Putina Jurij Uszakow oświadczył, że nie ma też ustaleń na temat ewentualnych dalszych rozmów pokojowych. Zawieszenie broni ma potrwać do poniedziałku. Rosyjski pawilon został dopuszczony do udziału w międzynarodowej wystawie sztuki Biennale w Wenecji i to mimo protestów włoskiego rządu i 22 państw członkowskich Unii Europejskiej. Udział Rosji w Biennale komentuje ukraińska minister kultury Tetiana Bereżna.
13: My w Ukrainie walczymy przeciwko obecności Rosji na kilka sposobów. Pracujemy nad nałożeniem sankcji na osoby związane z rosyjskim pawilonem. Tym bardziej, że wielu z nich ma powiązania z rosyjskim przemysłem zbrojeniowym oraz z rosyjską propagandą. Obecność tych osób tutaj, na Biennale, jest jak zaproszenie seryjnego mordercy na kolację z przyjaciółmi.
12: Ze względu na unijne sankcje, pawilon rosyjski ma być dziś zamknięty do końca wystawy. Wczoraj była rozszerzona biologia i filozofia, dziś wreszcie przerwa. Trwają matury. Rozmawialiśmy ze zdającymi z 9 Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu.
14: Jestem dobrze nastawiony.
15: Szczerze mówiąc, nie przygotowywałam się jakoś super, ale no zobaczymy.
14: Łatwiejsze niż próbne, ale mi się wydaje, że trochę trudniejsze niż w zeszłym roku.
12: Matury wrócą po weekendzie. W poniedziałek o 9 egzamin z rozszerzonej matematyki. Tymczasem 14-latek z Holandii, poszukiwany od miesiąca przez policję w całej Europie, odnaleziony w Białymstoku. Znaleziono go śpiącego pod kocem na przystanku. Prawie rok temu bez słowa wyszedł z domu, wsiadł na rower i zniknął. Wczoraj znalazła go białostocka policja, która dostała zgłoszenie od przechodniów. Nastolatek był wyziębiony, ale nie wymagał opieki lekarzy. Jadą po niego rodzice. Policja więcej szczegółów nie zdradza. Nie wiadomo, dlaczego chłopak uciekł z domu i dlaczego trafił akurat do Białego Stoku. W Oslo pobiegła największa sztafeta świata. Wzięło w niej udział 80 tysięcy osób podzielonych na 15-osobowe drużyny. Holmenkollstafetten to jedno z najważniejszych wydarzeń sportowych w Norwegii. Ma długą tradycję sięgającą lat 20. ubiegłego wieku.

0: Pogoda.
1: Do wieczora niebo częściowo zachmurzone na wschodzie, na południu i miejscami w centrum może przelotnie popadać. Temperatura 10 stopni maksymalnie na Podlasiu, 15 w centrum, 17 na zachodzie. Jutro więcej słońca i troszkę cieplej, do około 20. I jutro nie powinno padać.

0: Trójki Trzy, czyli Wojciech Pijanowski, Krzysztof Szewczyk i Włodzimierz Ziętarski w Radiu Pogoda.
1: Zobacz, Krzysiu, co on robi. No jak to co? Siedzi w swoim telefonie i próbuje z kimś rozmawiać. Tak, ale z nami nie.
2: Nie, z nami nie chce, tylko puka tam palcem i bawi się okularami. No proszę Państwa, to jest niestety bardzo trudna sprawa z Włodkiem, ale dajemy radę jeszcze jakoś.
3: No, ale ja Was kocham, no.
2: I znowu swoje robi. Powie coś miłego i przystaje.
3: No ale ja naprawdę Was kocham, no.
1: Proszę, ale dwóch na raz?
3: I osobno może być też.
1: Jeszcze nie słyszałem, żeby świnki stworzyły trójkąt.
2: No, jak są trzy, to mogą.
1: A, no tak.
2: Masz jakąś piosenkę?
1: No pewnie, że tak. I to piękną.
2: Taką samą, że płaczesz w poduszkę?

0: Polski 3, czyli Wojciech Pijanowski, Krzysztof Szewczyk i Włodzimierz Ziętarski w Radiu Pogoda.
1: Proszę Państwa, teraz zadzwonimy na kogoś.
2: Halo?
1: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Witamy w Radiu Pogoda.
2: Jestem poruszony.
1: Czy pan bywa w Lublinie?
2: Bywam, chociaż rzadziej niż kiedyś.
3: A jak się z Zenkiem pracowało?
2: No, zależy od o którego Zenka chodzi, bo pracowałem tylko z jednym, a jest kilku, ale myślę, że Zenek jest człowiekiem niezwykle po prostu sympatycznym, po prostu miłym, otwartym i przyjacielskim, więc cokolwiek robi, to jest...
1: Czyli dobrze się pracowało.
4: A czy pan chodzi czasami na mecze Orła?
2: Nie chodzę, bo nie chodzę.
4: Szkoda, tam takie żużle dobre dają. Ach, jej.
3: A czarne od białego pan rozróżnia w ogóle?
2: Z łatwością.
1: Miałem przyjemność być na pana koncercie w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. I to taka specjalny koncert fundacji osób, które mają problem z płucami. I byłem tam z Ireną Santor i ona, wie pana, reagowała zupełnie jak na koncercie big beatowo-rockowym. Głośno krzyczała, podśpiewywała i tak dalej. To często panu się zdarza, że tak reaguje publiczność?
2: To mi się zdarza, kiedy nawiążę z nią dobry kontakt. Dobry kontakt, bo ja staram się nawiązać dobry kontakt, jednocześnie się z publicznością nie fraternizując, ponieważ odczuwam wtedy lęk, jeżeli ten kontakt jest za bliski. Ale kiedy jest właśnie taki, jak lubię, to daję z siebie wszystko i być może publiczność ma wtedy ze mnie korzyść.
1: Ale tylko na dźwięki tak reagują, czy również na pana tak reagują?
2: Myślę, że poza dźwiękami jest jeszcze, no nie ukrywajmy, uroda, która spełnia główną część.
1: No jasne, oczywiście.
3: To jest najważniejsze.
1: A na ulicy, w sklepie, gdzieś tam są przypadki?
2: Zmniejszają się już teraz sukcesywnie i myślę, że zmniejszą się do końca.
3: No dobrze, to my, myślę, że już wiemy, z kim rozmawiamy.
4: Ja nie wiem, jeszcze zapytam jedno. Ma pan dużą czuprynę, czy pan nie słyszy?
2: Raczej w kierunku, że powiem, bycia łysym, bym się określił.
4: Czyli dobrze, czyli to nie jest...
1: Ale nasi słuchacze już pana rozpracowali. Proszę państwa, bo tak jeszcze nie wie, z kim rozmawialiśmy.
4: Nie.
1: A wszyscy dowiedzą się pod koniec naszego programu.
3: Przed 16.
5: Były sobie świnki 3, świnki 3, świnki 3.
0: Świnki 3
5: w Radiu Pogoda.

Szydal był i niezły drań, a sukcesy miał u pań. Jak on to robił, jak? Przez to takie wzięcie miał, że zaklęcie

ale nikt nie pozna na nim się. Chyba że spróbuję i sam, nim minie kilka dni.

0: trzy. Sport, muzyka oraz gry to my.
1: Panowie, czy wiecie, że istnieje ryż luksusowy?
2: Ryż luksusowy?
1: Tak. On się nazywa Kinemal Premium. No. I on trafił nawet do Księgi Guinnessa.
3: Cena taka była,
1: jak,
3: tak?
1: Tak, jako najdroższy ryż na świecie. No. Bo rocznie produkuje się go tylko 1000 opakowań. Nie, 1000 opakowań. I za każdy należy zapłacić $100 amerykańskich.
2: Ale że za każdą ziarenką?
1: Nie, za każde opakowanie. Ziarna są przed gotowaniem, nie wymagają płukania. I prawdopodobnie mają taki... bezkonkurencyjne mają walory smakowe. Nigdy nie jadłem, dlatego mówię prawdopodobnie. On jest również prawdopodobnie bardzo odżywczy, wspierający odporność, na przyjaciół na przykład, czyli na was. Tak, i również przeciwdziała różnym chorobom.
3: Słuchaj, jak to jest takie genialne, to powinni tego więcej produkować, nie?
2: Panie, co pan nam tutaj sprzedajesz? Jakiś ryż, proszę pana, który na dodatek kosztuje bardzo dużo i nie na dodatek na wszystko, jest brudny.
3: Na wszystko działa.
2: Brudny, bo nie myje się go.
1: No, a to nieprawda, nie widziałeś.
2: A powiedziałeś mi, że go się nie myje.
1: Ale bo jest od urodzenia czysty.
0: Były sobie świnki trzy, świnki trzy, świnki trzy.
4: Świnki trzy
5: w Radiu Pogoda.
4: Radio Pogoda.

0: Trójki Trzy, czyli Wojciech Pijanowski, Krzysztof Szewczyk i Włodzimierz Ziętarski w Radiu Pogoda.
1: Proszę Państwa, czas na limeryki. Wybrane, panowie?
2: Tak.
1: Na pewno?
2: Tak. Pani Grażyna z Bydgoszczy napisała do mnie taki list.
1: Nie do ciebie, tylko do świnek.
2: No dobrze. Pewna panna dla poprawy cery stosowała długie spacery. Tak szybko maszerowała, że pół miasta wyprzedzała. A nie miała w planach sportowej kariery pani Grażyna z Bydgoszczy.
3: Pani Martyna z Warszawy. Pewna panna dla poprawy cery stosowała długie spacery. Gdy zaczynało padać, zaczynała dużo gadać. Słowa okazały się źródłem skórnej afery.
1: No u mnie to pani Ewa z Warszawy. Pewna panna dla poprawy cery stosowała długie spacery. Słabo to jednak działało na tej panny całe ciało. Lepiej jednak pomogły lasery.
3: To ja proponuję teraz, żebyśmy razem zapowiedzieli tą piosenkę śpiewającą.
1: To jest nagroda dla tych...
3: Tak jest.
2: Mamy zaśpiewać?
3: Tak, ale ja zacznę, a dobrze. Ty kontynuuj.
2: Dobra, dawaj.
3: Moja droga.
2: Ja cię kocham. It was

0: Sport, muzyka oraz gry to my.
1: Włodek, powiedz mi, czego ty cały program szukasz w tym telefonie? Czego?
2: Siebie. Ja uważam, że on siebie szuka.
3: Słusznie. On mi to wreszcie... To mi chodziło. Ja nie wiedziałem, dlaczego ja tak ciągle tutaj siedzę i zaglądam do tego telefonu. Wiem, szukam siebie.
1: Znalazłeś?
3: Kochany. No, jeszcze nie, jeszcze będę szukał.
1: Ciężkie chwile przed nami.
2: Słuchaj, a wyobraź sobie, że znajdzie siebie.
1: O, rany.
2: Odnajdzie.
1: Ojej.
3: To ja wam wtedy powiem.
2: Ale co?
1: Jaki, no jak znajdzie?
3: Jaki jestem.
2: Ale my wiemy.
3: Panie, ja sam nie wiem.
2: To się nas zapytaj.
3: No jaki jestem?
2: No taki, że lepiej nie mówić.
3: Właśnie.
0: Były sobie świnki trzy, świnki trzy, świnki trzy.
4: Świnki trzy
5: w Radiu Pogoda.
6: Słuchasz Radia Pogoda.
7: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty ogórki szklarniowe na wagę 4,99 za kilogram, a do tego polskie pomidory malinowe układane na wagę 9,99 za kilogram. Tak, pomidory malinowe tylko 9,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
8: Codziennie niskie ceny.
9: Melatonina, lekam dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
10: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina, lekam. Ta ze słoneczkiem.
11: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
12: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
13: 3, 17, 41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11.
16: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
18: Miesiąc zamknięty na plusie?
19: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
18: A jak to działa?
19: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb Twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
18: To rzeczywiście jasny wybór.
19: Wejdź na teuron.pl/jasne dla firmy i wybierz ofertę dopasowaną do Twojego biznesu.
10: Została ostatnia reklama.
16: Kamper spakowany? Jedziemy?
7: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
16: Znowu? Przecież już brałeś.
7: Ale działała za słabo i za krótko.
2: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
6: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: No i jak twój kręgosłup?
11: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
8: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
3: Reklama.

0: 88,4 i 99,5 FM.
1: Raz, dwa, trzy.

0: Polski 3, czyli Wojciech Pijanowski, Krzysztof Szewczyk i Włodzimierz Ziętarski w Radiu Pogoda.
1: Całkiem niedługo będzie się nasz program kończył.
2: No właściwie to już za chwilę.
1: Teraz rozwiązanie, kto do nas dzwonił.
3: Nazywam się Waldemar Malicki i zapraszam Państwa niezależnie od zmian klimatycznych do słuchania Radia Pogoda.
1: Dziękuję bardzo.
4: I oglądania Ciebie w telewizji.
3: Bardzo miło.
4: No dobra, dobra, dobra, ale kto Pana Dionizego wziął i tam ukatrupił?
1: Ogrodnik.
4: Dlaczego?
1: Bo powiedział, że odśnieżał, ale przecież cały czas padał śnieg. No to kto odśnieża, kiedy pada śnieg cały czas?
4: Ja.
2: Jak jest bardzo pracowity.
4: No.
1: To muszę usunąć wszystkie ciężkie przedmioty z domu.
2: Proszę Państwa, to będzie piosenka piękna. Zaśpiewa Percy Sledge.
4: Nie znam.
2: I on tak z całego serca, z wielkim zaangażowaniem śpiewa o tym, żeby jego ukochana wróciła.
1: Ukochana pewnie wróci, proszę Państwa, ale ponieważ my wybieramy się na urlop, to w przyszłym tygodniu nas nie będzie. Kiedy będziemy, poinformujemy na pewno. Do usłyszenia.
4: Do usłyszenia.
2: Dziękujemy Państwu.
5: Były sobie świnki trzy, świnki trzy, świnki trzy.
0: Świnki trzy w Radiu Pogoda.

0: Radio Pogoda.
1: Taki pech to się zdarza, może raz na 100 lat znam.

0: za dzień.
1: Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
0: Meliski?
1: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
0: Czyli to takie pastylki antystresowe?
1: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
0: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
1: Na mnie i na Meliski.
2: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
3: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
4: No...
3: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
4: No dobra. A ty co będziesz robić?
3: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
5: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka. Uwolnij swój czas.
6: Hej, Ikea! Super znów cię odwiedzić.
7: Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami.
6: O, muszę mieć ten stolik.
7: A na koniec wege klopsi. Mniam!
8: Zainspiruj się w sklepie IKEA. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery

0: podkaszarka do trawy czy wkrętarka? W Jula mamy je w zestawie za 199 zł. MagTools MultiSeries 18V, jeden akumulator do wszystkich prac domowych. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
1: Została ostatnia reklama.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Reklama.
7: Wycieczkowiec, na którym wykryto zakażenia wirusem, ma jutro dotrzeć na Teneryfę. Linie lotnicze nie mogą podnosić ceny biletu po zawarciu transakcji. Polacy cenią sobie wolne weekendy jak mało kto w Europie, tak mówi statystyka.
8: Radio Pogoda. Wiadomości o 16.
7: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Statek Hondius, na którego pokładzie wykryto zakażenia groźnym hantawirusem, ma jutro dotrzeć na Teneryfę. Pasażerowie zostaną samolotami odesłani do swoich krajów. Chodzi o blisko 150 osób. W wyniku zakażeń zmarło troje pasażerów. Małżeństwo z Holandii oraz obywatelka Niemiec. Mówi hiszpańska minister zdrowia Monika García Gómez.
9: Ani bagaż, ani ciało zmarłego nie zostaną wyładowane na Wyspach Kanaryjskich. Pozostaną one na pokładzie wraz z częścią załogi. Następnie statek popłynie do Holandii, gdzie zostanie przeprowadzona pełna dezynfekcja i utylizacja pozostałych materiałów.
7: Światowa Organizacja Zdrowia mówi, że ryzyko rozprzestrzenienia się wirusa jest absolutnie niewielkie. Linie lotnicze nie mają prawa podnosić ceny biletu już po zakupie, ani dodawać żadnych opłat paliwowych. To wytyczne Komisji Europejskiej. A z powodu drogiego paliwa lotniczego już pojawił się przypadek, kiedy linia lotnicza domagała się dopłaty kilkunastu euro. Politycy spierają się w sprawie pożyczki Safe. Polska podpisała umowę na unijną pożyczkę blisko 44 miliardów euro na cele wojskowe. Umowę krytykuje Karol Karski z Prawa i Sprawiedliwości.
10: Klauzule niedozwolone. Nie mamy określonego oprocentowania. Mamy do czynienia z warunkowością na różnych szczeblach realizacji tej umowy.
7: To nieprawda i PiS o tym wie, odpowiada Katarzyna Piekarska z Koalicji Obywatelskiej.
11: Pan Błaszczak mówił, że Safe jest szansą na rozwój. Już w tym roku to mówił, że to jest utrata suwerenności.
7: Pieniądze mają być wydane na zakupy sprzętu dla wojska i rozwój polskiego przemysłu zbrojeniowego. Dziś pożyczkę w ramach programu Safe wzięła też Litwa. Coraz mniej osób pracuje w weekendy. Od 2015 roku w Polsce udział takich osób zmniejszył się prawie o połowę i wynosi obecnie 8%. To dane Polskiego Instytutu Ekonomicznego. To trzeci najniższy wynik w Unii Europejskiej. Średnio w Europie w weekend pracuje co piąty obywatel. Najwięcej w południowych krajach: Grecja, Malta, Cypr i Włochy.
12: Radio Pogoda.
8: Pogoda.
7: Niedziela ma być nieco ładniejsza i cieplejsza od soboty, bo dzisiaj mamy zachmurzenie częściowe, przelotne opady deszczu, a temperatura od 10 do 17 stopni. No to jutro będzie około 20 w przeważającej części kraju, a do tego więcej słońca nie powinno padać. Poniedziałek za to burzowy.

0: Melatonina, lekam dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
1: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina, lekam. Ta ze słoneczkiem.
2: Chcesz zrobić coś pożytecznego dla naszej planety? Zasadź roślinę. Chcesz zrobić dwie pożyteczne rzeczy naraz? Oddaj nam dobre ubrania i tekstylia lub elektrośmieci i odbierz sadzonki roślin. Czekamy na Ciebie już 10 maja od 10 do 14 na terenie Urzędu Dzielnicy Wawer przy ulicy Żegańskiej 1. Eko poukładani. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
3: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
4: No...
3: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
4: No dobra, a ty co będziesz robić?
3: Ja idę do wanny, nabijać kolejne rachunki.
5: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
6: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
7: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Została ostatnia reklama.
9: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.

0: dokładnie w tak jak dziś bulwarami się wlec, iść przez miasto i iść w taki dzień. Gdy majowy deszcz mży, rozpromienia się twarz, nie bądź zły.
1: Serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Pogoda, Hanna Śleszyńska.

0: Autopromocja.
1: Tysiące melodii, wyjątkowe wspomnienia i opowieści, które tulą serca.
2: Proszę mi powiedzieć, pani Urszulo, jak zagramy już za moment tę piosenkę w Radiu Pogoda specjalnie dla pani, to ruszy pani w tan?
3: No oczywiście.
1: Najpiękniejsze melodie członków klubu Pogodnych Ludzi. Słuchaj już jutro od 14:00. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
5: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: Jeszcze nie śpisz?
7: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
6: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
7: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
8: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
10: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
9: Serio? Też na wysokie kwoty?
10: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
11: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
12: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
13: Co masz?
14: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
13: Chips Lays? Dzięki.
14: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
13: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
14: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
15: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
16: Przezorny, zawsze ubezpieczony? W Jula mamy dla ciebie benzynowy agregat prądotwórczy Stanley o mocy 2,1 kW. Tylko teraz zamiast 1599 dostaniesz go za 899 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
17: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Domek okrotowy z dzwonkiem marki Smobi. 140 zł taniej, 359 zł. Najniższa cena z 30 dni, 499 zł.
18: Lidl, to się opłaca.
19: Marian, a po całym tygodniu pracy...
2: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
9: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
1: Została ostatnia reklama.
6: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.

0: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
1: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
3: Uwielbiam rysowanie.
4: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
10: Banany 57% taniej, 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 9 maja, cena przed obniżką 6,99. Carrefour, tańsze wyjście na zakupy.
11: Została ostatnia reklama.
12: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Rosyjski dron znaleziony przy granicy z obwodem królewieckim. Przed nami zimna noc, możliwe miejscowe przymrozki. Polski piłkarz Jan Bednarek został obrabowany, grożono mu nożem.
15: Radio Pogoda. Wiadomości o 17.
14: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Niewielki, najprawdopodobniej rosyjski dron został znaleziony niedaleko granicy z obwodem królewieckim. Więcej o kolejnym incydencie z bezzałogowcem wlatującym do Polski ze wschodu, Wawrzyniec Zakrzewski.
16: Ze wstępnych oględzin wynika, że dron, który pojawił się na polu w okolicach Bartoszyc w województwie warmińsko-mazurskim, nie stanowił zagrożenia, co potwierdziły obecne na miejscu służby, policja, prokuratura i żandarmeria wojskowa. Mówi jej rzecznik prasowy, podpułkownik Dariusz Rozkosz.
17: Jest to prawdopodobnie dron pochodzenia wojskowego, przeznaczony do obserwacji, nie posiadający cech bojowych.
16: Od wybuchu pełnoskalowej wojny w Ukrainie już wielokrotnie dochodziło do naruszania polskiej przestrzeni powietrznej. Czy to przez drony, czy przez tak zwane balony przemytnicze. A najpoważniejszy tego typu incydent miał miejsce we wrześniu zeszłego roku, gdy jednej nocy na teren naszego kraju wleciało znad Białorusi kilkanaście rosyjskich bezzałogowców.
14: Obywatel Polski został objęty nadzorem po kontakcie z hantawirusem, przebywa za granicą. Prawdopodobnie kontaktował się z osobami zakażonymi wirusem na wycieczkowcu Hondius płynącym na Teneryfę. Jak informuje Sanepid, osoba ta nie przebywa w Polsce i nie ma objawów choroby. Uwaga na przymrozki, to będzie znowu zimna noc. IMGW wydało ostrzeżenie pierwszego stopnia, czyli najniższego dla 9 województw, głównie północnej i środkowej części kraju. W nocy lokalnie temperatura spadnie do zera, a przy gruncie mróz, -2, -4 stopnie. Za to jutro ma być ciepło do 20 stopni. Podróż pociągiem z Warszawy do Ostrołęki w przyszłym roku zajmie tylko godzinę i 20 minut, a do Łomży godzinę 50, przekazał wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak. To dzięki modernizacji linii kolejowej numer 29. PKP PLK podały, że w kwietniu tego roku zmodernizowały już blisko 100 km torów. I jeszcze dramatyczna historia naszego piłkarza Jana Bednarka. Reprezentacyjny obrońca został napadnięty i obrabowany, grożono mu nożem. Wczoraj wieczorem zawodnik FC Porto wrócił z żoną i córką do domu z restauracji. Na szczęście nie zaatakowali rodziny Bednarka, ale grozili im nożem. Ukradli dwa zegarki warte łącznie 150 tysięcy euro.
18: Radio Pogoda.
15: Pogoda.
14: W nocy na północy Polski i miejscami w centrum możliwe są przygruntowe przymrozki, a jutro czeka nas ładny, słoneczny i cieplejszy dzień niż dziś. Chłodno jeszcze na Podlasiu, maksymalnie 13 stopni, ale w centrum i właściwie w przeważającej części kraju już około 20. W poniedziałek natomiast spodziewamy się burz.

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
4: To przy okazji zjesz z nami.
3: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
5: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
4: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
3: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
4: Ach, to tylko przy okazji.
3: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
6: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
7: Chcesz zrobić coś pożytecznego dla naszej planety? Zasadź roślinę. Chcesz zrobić dwie pożyteczne rzeczy naraz? Oddaj nam dobre ubrania i tekstylia lub elektrośmieci i odbierz sadzonki roślin. Czekamy na Ciebie już 10 maja od 10 do 14 na terenie Urzędu Dzielnicy Wawer przy ulicy Żegańskiej 1. Eko poukładani. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
8: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
9: No...
8: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
9: No dobra, a ty co będziesz robić?
8: Ja idę do wanny, nabijać kolejne rachunki.
10: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
11: Została ostatnia reklama.
12: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americano, Spider i wiele innych. T-shirty od 39,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A bluzy już od 99,99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej. Reklama.
13: Nie ma nic milszego, niech kto chce mi wierzy, niż rodzinny obiad w sielskiej.

tak co dnia powiat trwa. Dźwięków moc w sobie ma. Obserwować choćby można z przyjemnością, jak się wujek le, on zawsze dławi ochością. Czyni to z godnością, rzeczy znajomością. Wuj z natury powściągliwy jest. A ciotunia w każde danie wciąż sypie ser, tarty ser, żółty ser, bo pasuje do wszystkiego tarty ser. Czasami kuzyn, co ma propeller, twierdzi, że to jest nie fair. A dziadunio tak zabawnie gryźć umie wąs, prawy wąs, prawy wąs, bo przeszkadza mu w konsumpcji prawy wąs. Kuzynki mają przez

0: że raz dano zraz przybitki, zdobne w nich witki, a do zrazu chrzan, a potem grzybki. No i przez te grzybki chłód rodzinnej kryptki nazbyt szybki dał obiadkom kres.
1: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie.
2: Płynął strumyk przez zielony las, a przy brzegu leżał 100-kilowy gwaz. Płynął strumyk, minął jakiś czas.

szlagier wie. Szła dziewczyna przez zielony las, popatrzyła na mnie tylko jeden raz. Popatrzyła, minął jakiś czas, lecz widocznie jej uroda była jak ta cicha woda brzegi rwie. Nie wiesz nawet jak i gdzie, nie zdążysz nawet

brzeg i rwie. Płynie strumyk przez zielony las. Skończył się już dla mnie kawalerski czas.

0: Próbuj za darmo.
1: Jak tak, to Allegro.
2: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
3: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
4: Keno kręci nas już 18 lat.
5: A my się rozkręcamy.
4: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
6: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
7: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
6: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
5: Ale to kręci.
4: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Miesiąc zamknięty na plusie?
9: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
8: A jak to działa?
9: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb Twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
8: To rzeczywiście jasny wybór.
9: Wejdź na teuron.pl/jasne dla firmy i wybierz ofertę dopasowaną do Twojego biznesu.
10: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
11: Jeszcze nie śpisz?
12: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
11: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
12: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
13: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
15: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
16: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
17: Została ostatnia reklama.
18: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
19: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
18: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
19: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
18: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
20: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.

0: Autopromocja.
1: Zajadasz gofra, rozkładając parawan na plaży. Wiesz, że jesteś nad polskim morzem.
2: Kocha.
1: Słyszysz głos Piotra Szczepanika.
2: To łatwo powiedzieć.
1: Wiesz, że to najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
4: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
6: Uwielbiam rysowanie.
7: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
1: Została ostatnia reklama.
8: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
9: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
10: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
8: Doskonale, kupujemy.
10: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
0: Reklama.
11: Peter Modzior został już premierem Węgier w Budapeszcie Fiesta. Parada równości przeszła Piotrkowską w Łodzi, domaga się równości małżeńskiej. Widzew wygrał arcyważny mecz z Lechią, teraz to Lechia jest bliżej spadku z Ekstraklasy.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 18:00.
11: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Węgry mają nowego premiera. To Peter Modzior, który zastąpił po 16 latach Viktora Orbana. Ludzie wreszcie dostali powiew świeżego powietrza, tak komentują to ludzie zgromadzeni przed gmachem węgierskiego parlamentu. Zbierali się na placu Kossutha już od rana.
12: Najważniejszą rzeczą w Peterze Modziorze jest to, że obiecał ludzkie Węgry oparte na rządach prawa, czego teraz najbardziej potrzebujemy. Myślę, że ważne jest, że podkreśla, że w kraju powinno nastąpić pojednanie i że raz na zawsze powinniśmy położyć kres temu, że można coś zrobić ludziom i nie ponieść konsekwencji. Zdecydowanie. Myślę, że świeża krew to duża zmiana, której od dawna nie było. Wszyscy zaczęli mieć choć trochę nadziei, że da się inaczej.
11: Modzior zapowiadał, że w pierwszą wizytę wybierze się do Polski. Kilkaset osób przeszło ulicami Łodzi. To 15. Parada Równości. W tym roku ma hasło Równość bez dwóch zdań. Upominamy się o wolność i prawa obywatelskie dla każdej osoby, ale najważniejszy postulat to równość małżeńska, mówią uczestnicy. Przeszli ze Starego Rynku przez centrum Łodzi i południowe Bałuty, by wrócić na Stary Rynek, gdzie zorganizowano tak zwane miasteczko równości. W Katowicach owce po raz kolejny zastąpią kosiarki. Zwierzęta już rozpoczęły pracę i do września będą pomagać w utrzymaniu zieleni w kilku częściach miasta.
13: Dodatkową zaletą takiego rodzaju koszenia jest brak hałasu, który towarzyszy pracy kosiarek.
11: Mówi Michał Mendala z Katowickiego Urzędu Miasta. Widzew wygrał z Lechią 3-1 i uciekł ze strefy spadkowej. Awansował na 12 miejsce, ale w dolnej połowie tabeli nikt nie może spać spokojnie. Różnica między 9 a 16 zespołem to tylko 3 punkty. Grają teraz Jagiellonia z Pogonią, a wieczorem Górnik Zagłębie. Poważna kraksa na trasie wyścigu kolarskiego Giro d'Italia. 25 km przed metą na śliskiej nawierzchni. Jeden z kolarzy się wywrócił, a po nim jeszcze wielu innych zawodników. Wygrał Urugwajczyk Guillermo Tomas Silva, który prowadzi w klasyfikacji generalnej. Polaków w stawce Giro nie ma.
0: Radio Pogoda.
1: Pogoda.
11: Gdzieniegdzie w nocy możliwe są przygruntowe przymrozki na północy i w centrum Polski. A jutro ciepło, cieplej niż dziś, w każdym razie nawet 20 stopni i słoneczniej niż dziś. Nigdzie nie powinno padać, wiatr łagodny. W poniedziałek z kolei spodziewamy się burz.

0: Reklama. Chcesz zrobić coś pożytecznego dla naszej planety? Zasadź roślinę. Chcesz zrobić dwie pożyteczne rzeczy naraz? Oddaj nam dobre ubrania i tekstylia lub elektrośmieci i odbierz sadzonki roślin. Czekamy na Ciebie już 10 maja od 10 do 14 na terenie Urzędu Dzielnicy Wawer przy ulicy Żegańskiej 1. Eko poukładani. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
1: Została ostatnia reklama.
2: Cześć, siostrzyczko.
3: Gratulacje.
2: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
3: Ania.
2: Po mamie byłaby z siebie dumna.
3: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
2: Obiecuję.
4: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.

0: Kamper spakowany? Jedziemy?
1: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
0: Znowu? Przecież już brałeś.
1: Ale działała za słabo i za krótko.
2: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
3: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: No i jak twój kręgosłup?
4: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
5: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
6: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
7: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
10: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
9: Serio? Też na wysokie kwoty?
10: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
11: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
12: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
13: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
14: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
12: Doskonale, kupujemy.
14: Sposób na twój dobry dzień?
13: Mamy to w Lewiatanie.
14: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
15: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
16: Keno kręci nas już 18 lat.
17: A my się rozkręcamy.
16: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
18: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
19: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
18: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
17: Ale to kręci.
16: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
20: Została ostatnia reklama.
21: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
22: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
21: Meliski?
22: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
21: Czyli to takie pastylki antystresowe?
22: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
21: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
22: Na mnie i na Meliski.
23: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
24: Thank you.

0: za dzień.
1: Co się stało?
0: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
1: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
0: Meliski?
1: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
0: Czyli to takie pastylki antystresowe?
1: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
0: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
1: Na mnie i na Meliski.
2: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
3: Otwórz się na zysk z lokatą w Santander Consumer Banku. Czy dobra lokata musi oznaczać kolejne konto i dodatkowe warunki? Nie musi. Możesz założyć lokatę bez zakładania konta i zbędnych formalności. Prosto i wygodnie. Poznaj ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb. Odwiedź nasz oddział i na hasło radio. Sprawdź, ile możesz zyskać. Santander Consumer Bank. Zapraszamy.
4: Keno kręci nas już 18 lat.
5: A my się rozkręcamy.
4: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
6: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
7: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
6: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
5: Ale to kręci.
4: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Została ostatnia reklama.
9: Tu Małgorzata Rozenek-Majtan. Zapraszam Cię na drugi sezon mojego podcastu Z Bliska na Gazeta.pl. Ważni goście, odważne pytania, szczere rozmowy o tym, co naprawdę ma znaczenie. Nowe historie, nowe emocje. Spotkajmy się Z Bliska na Gazeta.pl. Reklama.
10: Wypadek na skuterze wodnym. W zawodach zginął 18-latek. Parada zwycięstwa w Moskwie bardziej uboga niż dotąd. Polska gospodarka ma stabilną perspektywę, oceniła agencja ratingowa.
11: Radio Pogoda. Wiadomości o 19:00.
10: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Nie żyje 18-letni sternik uczestniczący w Mistrzostwach Polski skuterów wodnych. Zawody odbywają się w Płocku na Wiśle. Młody mężczyzna zmarł w wyniku zderzenia dwóch maszyn, poinformowała płocka policja. Drugi z uczestników w wypadku nie odniósł poważnych obrażeń. Zawody zostały przerwane. Na miejscu pracują służby pod nadzorem prokuratora. Bez czołgów, bez wyrzutni rakiet i innych ciężkich pojazdów wojskowych w Moskwie odbyła się najskromniejsza od lat parada z okazji Dnia Zwycięstwa. W przemówieniu Władimir Putin jak zwykle powiązał historię II wojny światowej z trwającą agresją na Ukrainę.
12: Wielkie osiągnięcie pokolenia zwycięzców inspiruje żołnierzy realizujących dziś cele specjalnej operacji wojskowej. Stoją oni w obliczu agresywnej siły uzbrojonej i wspieranej przez cały blok NATO. Mimo to nasi bohaterowie idą naprzód.
13: Nasze heroje idą w przód.
10: Brak sprzętu wojskowego na defiladzie tłumaczono względami bezpieczeństwa. Kreml oficjalnie przyznał, że obawia się ataku ukraińskich dronów. Rekord pożarów w zachodniopomorskiem. Tak złego początku roku w lasach nie było jeszcze nigdy w historii. Po mroźnej, ale praktycznie bezśnieżnej zimie na zachodnim Pomorzu w lasach jest dramatycznie sucho. Tylko w nadleśnictwie Kliniska las płonął już ponad 30 razy w tym roku, mówi nadleśniczy Ryszard Siarkiewicz-Łoszowski.
14: Co roku nadleśnictwo Kliniska bije rekordy. Niestety, podkreślam, niestety. W tym roku jest jeszcze gorzej. Niestety dociągnęliśmy do ilości 33 sztuki w tym roku. Jest to najwięcej jak do tej pory w tym okresie.
10: Wszystkie pożary były wywołane przez ludzi. W niektórych przypadkach to było umyślne podpalenie lasu. Polska gospodarka ma stabilną perspektywę, oceniła agencja S&P. Dała Polsce rating A-. Według prognoz tej agencji polskie PKB wzrośnie w tym roku o 3,3%, a w przyszłym o 2,9%. Minister finansów Andrzej Domański komentuje, Polska utrzymuje wysoką dynamikę wzrostu wspieraną przez inwestycje i silny krajowy popyt.
15: Radio Pogoda.
8: Pogoda.
10: Jutro zachmurzenie małe lub umiarkowane, co najwyżej na północno-wschodnich krańcach możliwe delikatne opady deszczu. Temperatura w przeważającej części kraju około 20 stopni, sporo słońca, wiatr łagodny. W poniedziałek mogą przyjść burze.

Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda. There she was, just a

0: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: Polska pokochała technologię Chery Super Hybrid. Już dziś jesteśmy w top 3 najczęściej wybieranych hybryd plug-in w kraju. Dlaczego? Bo zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho jak elektrykiem, a w trasie masz pełną swobodę bez ograniczeń zasięgu. Teraz czas na twój ruch. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. To ostatni moment, by skorzystać z tej oferty. Sprawdź w salonach Chery.
2: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
3: Miesiąc zamknięty na plusie?
4: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
3: A jak to działa?
4: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy, ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
3: To rzeczywiście jasny wybór.
4: Wejdź na teuron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
5: Chcesz zrobić coś pożytecznego dla naszej planety? Zasadź roślinę. Chcesz zrobić dwie pożyteczne rzeczy naraz? Oddaj nam dobre ubrania i tekstylia lub elektrośmieci i odbierz sadzonki roślin. Czekamy na Ciebie już 10 maja od 10 do 14 na terenie Urzędu Dzielnicy Wawer przy ulicy Żegańskiej 1. Eko poukładani. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Została ostatnia reklama.
11: Marian, a po całym tygodniu pracy...
12: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
13: Do poniedziałku weekend kodów rabatowych w Media Expert.
14: Reklama.

szkoda, możemy się rozstać. Nie będę cię trzymała kurczowo za rękaw. Nie, nie, nie bój się. Możesz sobie iść kiedy chcesz, dokąd chcesz i z kim chcesz. I nie rób takiej żałosnej miny.

kiedyś danach, że wspomnę dla przykładu. Przez lata już całe mam słabość do opadów. Byle spadł deszcz lub grad, niżni jest świat. Gdy dach mi przecieka, podstawiam ja naczynka i już mnie urzeka.

naiwnie, na deszcz kutyskiwać, ja myślę przeciwnie o jego pozytywach, o tym, że życie czcze, gdy ustają drzew. Z deszczyka jest grzybek, zeń woda jest dla rybek, zeń owoc dla drzewek, zeń groszek dla

0: A chociaż deszczyk to jest rodzaj kolosalnych lastami. Chlap, flum, flum, tam. Chlap, klap, klap. To i flum, flum, flum, tam. Kap, kap, kap. To mi weselutko z deszczykiem moim jest.
1: Radio Pogoda.

0: Antolka ma 16 latek, ale robi damę. Zamęcza co dzień mamę, że ma na zupu flamę. Gdy raz na tańcujący wieczór miała iść Antolka, to do kuzynka Wolka mówiła płacząc tam:
1: ja nie mam co na siebie włożyć, choć mama mnie kokietką zwie. No

0: 20 lat i męża bogatego. Przy boku stacha swego rozkosznie dni jej biegną. Ma pełną szafę futer, sukien i koszulek nawał. Lecz kiedy jest karnawał, na męża wpada zła.
1: Janina, co na siebie włożyć?

Skoda. 88,4 i 99,5 FM.

0: wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty.
1: Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty.
0: Wiosna, wiosna, wiosna.
2: Reklama. Szykuj się na Alexa.

0: Spróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
0: 8, 11. A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Została ostatnia reklama.
4: Chcesz zrobić coś pożytecznego dla naszej planety? Zasadź roślinę. Chcesz zrobić dwie pożyteczne rzeczy naraz? Oddaj nam dobre ubrania i tekstylia lub elektrośmieci i odbierz sadzonki roślin. Czekamy na Ciebie już 10 maja od 10 do 14 na terenie Urzędu Dzielnicy Wawer przy ulicy Żegańskiej 1. Eko poukładani. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
5: Reklama.
3: Powieść Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Czyta Wojciech Masiak.
6: Dziwny jest charakter człowieka. Im więcej było dowodów, że Faria się nie pomylił, tym bardziej, zamiast się podnieść na duchu, Edmund wątpił, a nawet poczuł zniechęcenie. Nowy ten dowód, który powinien mu dodać sił, odjął mu ich resztki. Łopata wysunęła mu się niemal sama z ręki, złożył ją na ziemi, otarł czoło z potu i wyszedł z jaskini pod pretekstem, że chce się przekonać, czy go kto nie śledzi. Chociaż w rzeczywistości potrzebował tylko odetchnąć świeżym powietrzem, bo czuł, że inaczej zemdleje. Na wyspie było pusto. Słońce w zenicie obejmowało ją swoim ognistym spojrzeniem. W dali rybackie łodzie odbijały się od szafirowego tła. Edmund nic jeszcze nie miał w ustach, ale też w takiej chwili jedzenie zabrałoby zbyt dużo czasu. Napił się rumu i zszedł, pokrzepiony, na nowo do groty. Łopata, co mu tak do tej pory ciążyła, wydała się nagle lekka. Podniósł ją jak piórko i sprawnie wziął się do roboty. Po kilku uderzeniach przekonał się, że kamienie nie były spojone, a tylko poukładane jedne na drugich i pokryte owym dziwnym tynkiem. Wetknął więc w jedną ze szpar ostrze łopaty, oparł się na drzewcu i ujrzał z radością, że kamień wysunął się i upadł mu pod nogi. Teraz wystarczyło już tylko zazębiać ostrze łopaty o kamienie, aby kolejno spadały obok pierwszego. Mógł teraz już wejść do drugiej groty, ale ociągał się w obawie, że nadzieja, której się czepiał kurczowo, spełnie na niczym. Wreszcie po chwili wahania przeszedł do drugiej groty. Sklepienie było tu dużo niższe, a zalegające ją ciemności nadawały jej posępny wygląd. Panował tu stęchły zaduch, którego ku zdziwieniu Edmunda nie było w pierwszej komorze. Poczekał, aż powietrze z zewnątrz odświeży tę martwą atmosferę groty i wszedł dalej. Na lewo od przejścia był głęboki i ciemny załom, ale jak powiedzieliśmy, dla Edmunda nie istniały ciemności. Rozejrzał się uważnie po drugiej grocie, była pusta, tak samo jak pierwsza. Jeżeli miał tu się znajdować jakiś skarb, musiał się skrywać w tym ciemnym kącie. Nadeszła godzina najwyższej trwogi. Wszak tylko dwie stopy ziemi, którą trzeba było rozkopać, dzieliło Edmunda od największej radości lub najgłębszej rozpaczy. Zbliżył się do załomu i jakby podjąwszy wreszcie decyzję, zaatakował łopatą ziemię. Przy piątym, a może szóstym uderzeniu, żelazo zadźwięczało nagle o żelazo. Nigdy żałobny dzwon nie wywarłby na nikim silniejszego wrażenia. Gdyby Don T. nic tu nie znalazł, nie pobladłby mocniej. Uderzył obok, napotkał znowu opór, ale odpowiedział mu już inny dźwięk. Musi to być kufer drewniany, z żelaznymi okuciami, pomyślał. Wtem śmignął jakiś cień, zasłaniając światło. Edmund rzucił łopatę, porwał za strzelbę i wybiegł z jaskini. Kozica przebiegła tuż koło wejścia do pierwszej groty i o kilka kroków dalej skubała teraz spokojnie trawę. Była to wyborna okazja, aby zapewnić sobie pieczyste na obiad. Edmund lękał się jednak, aby odgłos wystrzału nie ściągnął tu kogoś. Pomyślał chwilę, uciął oblaną żywicą gałąź, podpalił ją i powrócił na dół. Nie chciał stracić najmniejszego szczegółu z tego, co miał zobaczyć. Zbliżył pochodnie do niekształtnej, niedokończonej jeszcze dziury i przekonał się, że się nie mylił. Łopata uderzała rzeczywiście raz o żelazo, raz o drewno. Zatknął pochodnie w ziemi i wziął się na nowo do dzieła. W jednej chwili rozszerzył jamę do szerokości 2, a długości 3 stóp. Ujrzał dębowy kufer z żelaznymi, cyzelowanymi okuciami. Na samym środku wieka, na srebrnej blasze, której nie przyćmiła do tej pory wilgoć, zabłysły herby rodu Spadów. Miecz pośrodku tarczy owalnej, jak to zwykle u Włochów, zwieńczony kapeluszem kardynalskim. Edmund rozpoznał je łatwością. Faria mu je rysował tyle razy. Wszelkie wątpliwości zniknęły. Skarb istniał nadal, niepodobna przecież, aby z taką przezornością zakopywano tu pusty kufer. W mgnieniu oka odkopał cały kufer, a jego oczom ukazywały się kolejno zamek, dwie kłódki i uchwyty po bokach skrzyni. Wszystko to było cyzelowane, jak to czyniono w dawnych czasach, gdy najbardziej pospolite metale zyskiwały na wartości dzięki sztuce. Edmund porwał za uchwyty i spróbował podnieść kufer, ale okazało się, że to jest niemożliwe. Spróbował go otworzyć, ale zamek i kłódki stawiły opór. Ci wierni stróże nie chcieli oddać powierzonego im skarbu. Edmund wsunął więc ostrze łopaty między wieko i skrzynię, podważył i wieko ze zgrzytem odskoczyło. Między deszczułkami powstała szeroka szczelina i niepotrzebne już okucia odpadły, wczepione upartymi pazurami w nadwyrężone drewno. Gorączkowe drżenie opanowało Edmunda. Pochwycił strzelbę, nabił i postawił przy sobie. Zamknął oczy, jak to czyni dziecko, chcąc ujrzeć na migotliwym niebie wyobraźni więcej gwiazd, niż może zliczyć na rozjaśnionym jeszcze niebie, potem otworzył je i znieruchomiał olśniony. Kufer miał 3 przegrody. W pierwszej świeciły się czerwonawym blaskiem złote dukaty. W drugiej starannie ułożono niewypolerowane sztabki, posiadające z całą pewnością wagę i cenę złota. W trzeciej, na koniec, napełnionej do połowy, Edmund zanurzył rękę, przez palce przesypywały mu się lśniącą kaskadą diamenty, perły, rubiny, które spadając dzwoniły jak grat o szyby. Edmund dotknął wszystkiego, zanurzył drżące dłonie w złocie i drogich kamieniach, a potem nagle zerwał się i wybiegł z jaskini, drżący, odurzony, jak człowiek bliski szaleństwa. Spiął się na głaz, skąd mógł objąć wzrokiem całe morze i niczego nie dostrzegł. Był sam, sam jeden przy tych nieprzeliczonych, niesłychanych, bajecznych skarbach, które należały do niego, ale była to jawa czy sen? Przelotna wizja czy namacalna rzeczywistość? Zapragnął jeszcze raz obejrzeć swoje bogactwa, czuł jednak, że nie zdołałby w tej chwili znieść tego widoku. Ścisnął dłońmi głowę, jakby bojąc się, że ucieknie mu rozum, po czym rzucił się na oślep, nie trzymając się żadnej drogi, bo na Monte Cristo nie ma dróg. Lot prosto przed siebie, płosząc krzykiem i ruchem kozice i ptaki morskie. Wreszcie zawrócił. Nadal pełen wątpliwości przebiegł pierwszą grotę, wpadł do drugiej, by zatrzymać się przed tą kopalnią złota i diamentów. Tym razem upadł na kolana, przycisnął drżące konwulsyjnie ręce do serca wyrywającego się z piersi i wyszeptał modlitwę, którą tylko Bóg mógł zrozumieć. Wkrótce uspokoił się nieco i poczuł się wreszcie szczęśliwszy. Od tej chwili zaczął już wierzyć w swoje szczęście. Jął wtedy przeliczać swoje skarby. Było tam 1000 sztab złota, a każda miała od 2 do 3 funtów wagi, gdy ułożył w stosy 25 000 dukatów w złocie, z których każdy był wart najmniej 80 franków w dzisiejszej walucie, a wszystko z wizerunkiem papieża Aleksandra IV i jego poprzedników. Spostrzegł, że przegroda została opróżniona zaledwie do połowy. 10 razy napełnił swoje dłonie perłami, szlachetnymi kamieniami, z których wiele, oprawionych przez najlepszych złotników owej epoki, miało, oprócz wrodzonej im wartości, wielką wartość artystyczną. Dzień miał się już ku schyłkowi. Dante, lękając się, że ktoś mógłby go zaskoczyć w grocie, wziął strzelbę i wyszedł. Zjadł kawałek suchara, wypił kilka łyków wina, po czym położył znowu na swoim miejscu płytę, sam legł na niej i osłaniając swoim ciałem wejście do groty zasnął na kilka godzin. Była to jedna z tych kilku nocy naraz wspaniałych i strasznych, jakich ten człowiek, który przeżył tyle wstrząsów, doświadczył w życiu.
3: Powieść Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Czyta Wojciech Masiak.
6: Nadszedł dzień. Edmund od dawna czekał na świt, leżąc z otwartymi oczyma. Gdy zabłysły pierwsze promienie słońca, podniósł się i powędrował na szczyt najwyższej skały na wyspie, aby obejrzeć okolice. Wokół było pusto, jak i dnia poprzedniego. Edmund zszedł do groty, napełnił kieszenie drogimi kamieniami, nakrył kufer jak mógł najlepiej deskami wraz z okuciami i przysypał go ziemią, przydeptał, obrzucił piaskiem, aby to miejsce nie wyróżniało się świeżo skopaną ziemią z otoczenia, wyszedł, zastawił otwór płytą, narzucił na nią kamienie, zatkał szpary ziemią, posadził na niej mirt i kępki wrzosu, podlał je, aby rosły tu dalej, zatarł ślady swoich stóp, skupiających się tu licznie i z niecierpliwością oczekiwał na powrót towarzyszy. W istocie nie warto już było spędzać czasu na podziwianiu złota i diamentów i tkwić na Monte Cristo jak smok strzegący bezużytecznie skarbu. Teraz należało powrócić do życia, do ludzi i uzyskać wśród nich miejsce, wpływy i władzę, którą w świecie tym nadaje bogactwo, ta pierwsza i najwyższa siła, którą rozporządza istota ludzka. Kontrabandziści wrócili 6. dnia. Edmund rozpoznał z daleka kształt i chód panny Amelii, powlókł się jak zraniony filoktet do przystani, a gdy ujrzał swoich towarzyszy, oznajmił, że czuje się cokolwiek lepiej, choć bóle go jeszcze nie opuściły. Następnie wysłuchał opowiadania przemytników. Powiodło im się wprawdzie, ale zaledwie wyładowali towary, dano im znać, że bryg kontrolujący wybrzeża wyszedł z Toulonu i udał się w ich stronę. Uciekli więc czym prędzej, żałując, że nie ma z nimi Edmunda, który tak zręcznie umiał nadawać statkowi najwyższą prędkość. Rzeczywiście wkrótce ujrzeli ścigający ich statek, ale pod osłoną nocy umknęli przed pogonią, chroniąc się za przylądek korsykański. W sumie wyprawa ta nie była najgorsza. Żałowali tylko wszyscy, a szczególnie Jacopo, że Edmund nie mógł w niej wziąć udziału, bo zysk, jaki przypadał na każdego, wynosił 50 piastrów. Edmund pozostał nieprzenikniony. Nie uśmiechnął się nawet, kiedy mu wyliczano, ile by zyskał, gdyby mógł opuścić wyspę. Ponieważ panna Amelia zawinęła na Monte Cristo tylko po to, by go zabrać, tego samego wieczora odpłynęli do Livorno. W Livorno sprzedał u pewnego Żyda 4 najmniejsze diamenty, każdy za 25 tysięcy franków. Żyd miał ochotę dowiedzieć się, jakim sposobem marynarz stał się posiadaczem takich kosztowności, ale powstrzymał swoją ciekawość, bo na każdym diamencie zyskał 1000 franków. Nazajutrz Edmund kupił nowiutką zupełnie łódź i podarował ją Jacopowi, dorzucając mu jeszcze 100 piastrów, aby mógł nająć jakąś załogę. Jacopo miał się nią udać do Marsylii i wywiedzieć o starcu nazwiskiem Ludwik Dante, mieszkającym na alejach mejlhańskich, oraz o dziewczynie z osady katalońskiej imieniem Mercedes. Jacopowi wszystko to wydało się jakimś snem. Edmund powiedział mu więc, że został marynarzem dla kaprysu i dlatego, że rodzina nie chciała mu dać środków na utrzymanie. Przybywszy teraz do Livorno, odziedziczył spadek po stryju, który mianował go jedynym swoim sukcesorem. Opowiadanie to wydawało się bardzo prawdopodobne, zważywszy na rozległe wykształcenie Edmunda. Jacopo ani na chwilę nie wątpił, że jego dawny towarzysz mówi prawdę. A skoro umowa Edmunda z kapitanem panny Amelii skończyła się właśnie, Edmund pożegnał kapitana, który początkowo próbował go zatrzymać, ale gdy się dowiedział o spadku, wyrzekł się nadziei, że zdołałby odmienić decyzję swego byłego marynarza. Nazajutrz Jacopo odpłynął do Marsylii, Edmund miał nań czekać na Monte Cristo. Tegoż dnia Edmund pożegnał załogę panny Amelii, nie mówiąc nikomu, gdzie się udaje, obdarował hojnie dawnych towarzyszy i przyrzekł dowódcy, że da mu o sobie kiedyś znać. Udał się do Genui. Gdy tam dotarł, właśnie spuszczano na wodę jacht zamówiony przez pewnego Anglika, który dowiedziawszy się gdzieś, że Genueńczycy są najlepszymi budowniczymi statków na całym Morzu Śródziemnym, zapragnął mieć jacht powstały w Genui. Anglik ugodził się na cenę 40 tysięcy franków. Edmund ofiarował 60 tysięcy pod warunkiem, że żaglowiec będzie mu oddany jeszcze tego samego dnia. Anglik w oczekiwaniu na ukończenie statku podróżował sobie tymczasem po Szwajcarii. Miał wrócić za 3 lub nawet 4 tygodnie. Budowniczy pomyślał, że będzie jeszcze miał dość czasu na wykończenie nowego jachtu. Edmund udał się z nim do pewnego Żyda, weszli do kantoru ze sklepem i Żyd wyliczył budowniczemu 60 tysięcy franków. Budowniczy zaofiarował Edmundowi, że najmie mu załogę, ale Edmund podziękował, mówiąc, że zwykle żegluje samotnie. Dodał tylko, że jedyne, czego żąda, jest, aby wykonano mu w kajucie u wezgłowia koi skrytkę z trzema przegrodami, zamykającymi się w sekretny sposób. Podał wymiary skrytki i nazajutrz już była gotowa. W 2 godziny później Edmund wypływał już z portu, odprowadzany spojrzeniami tłumu gapiów, chcących przypatrzyć się hiszpańskiemu grandowi, który zwykł sam jeden żeglować po morzu. Edmund radził sobie po mistrzowsku. Nie potrzebując oddalać się od steru ani na chwilę, wykonywał jachtem wszelkie możliwe ewolucje. Rzekłoby się, że jacht był rozumną istotą, posłuszną każdemu skinieniu swojego pana. Edmund przyznał więc sam przed sobą, że Genueńczycy godni są opinii najlepszych na świecie budowniczych okrętów. Gapie odprowadzali statek wzrokiem, póki go z oczu nie stracili, a potem rozpoczęło się debatowanie, gdzie też hiszpański grand mógł się udawać. Jedni utrzymywali, że na Korsykę, drudzy, że na Elbę, inni chcieli się zakładać, że do Hiszpanii, inni na koniec z największą pewnością utrzymywali, że do Afryki, nikt jednak nie wymienił wyspy Monte Cristo. A przecież to właśnie na Monte Cristo żeglował Edmund. Przybył tam 2 dnia wieczorem. Statek miał znakomite żagle, także przebył tę odległość w 35 godzin. Edmund znał już dokładnie linię wybrzeża, nie zawinął więc do zwykłego portu, ale zarzucił kotwicę w małej zatoczce. Zastał wyspę jak przedtem, pustą. Wydawało się, że nikt nie przybijał tu od jego wyjazdu. Powędrował więc do swoich skarbów i znalazł wszystko tak, jak zostawił. Następnego dnia przeniósł swoją ogromną fortunę na jacht i schował w 3 przegrodach tajemniczej skrytki. Czekał jeszcze cały tydzień. Przez ten tydzień opływał wyspę na jachcie, studiując go jak masz talerz rumaka. Na koniec poznał wszystkie jego zalety i wszystkie braki. Pierwsze postanowił wzmocnić, drugie usunąć. 7 dnia spostrzegł małą łódź, zbliżającą się do wyspy pod pełnymi żaglami. I rozpoznał barkę Jacopa. Dał sygnał, na który Jacopo odpowiedział i po 2 godzinach łódź znajdowała się już przy jachcie. Na każde z pytań zadanych przez Edmunda miał smutną odpowiedź. Stary Dante umarł, Mercedes zniknęła. Edmund przyjął obie wiadomości spokojnie, ale natychmiast zszedł na ląd, nie pozwalając nikomu iść za sobą. Wrócił po 2 godzinach. 2 ludzi Jacopa przeszło na jego jacht, by mu dopomóc w lawirowaniu. Edmund kazał wziąć kurs na Marsylię. Przewidywał, że ojciec nie żyje, ale co się stało z Mercedes? Edmund nie mógł udzielić szczegółowych instrukcji swojemu wysłannikowi, nie zdradzając własnej tajemnicy. Zresztą potrzebował jeszcze innych informacji, które pragnął zdobyć osobiście. Lustro w Livorno przekonało go, że nie ryzykował niczym. Nikt nie mógł go rozpoznać, tym bardziej, że miał teraz do dyspozycji wszelkie środki, aby zmieniać swój wygląd. Pewnego zatem ranka jacht, za którym w ślad szła mała łódź, wpłynął śmiało do portu w Marsylii i stanął akurat na wprost tego miejsca, gdzie pamiętnego wieczoru wepchnięto Edmunda do łodzi i zawieziono na zamek If. Nie bez drżenia Edmund ujrzał żandarma siedzącego w łodzi sanitarnej, zmierzającej do jachtu. Z niezachwianą jednak pewnością siebie, jaką sobie wyrobił, okazał żandarmowi angielski paszport, który kupił w Livorno. Dzięki owemu cudzoziemskiemu paszportowi, a taki dokument cieszy się we Francji dużo większymi przywilejami niż krajowy, bez najmniejszych trudności dostał się na ląd.
3: Powieść Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Czyta Wojciech Masiak.
6: Zaledwie postawił krok na kanabier, natknął się na jednego z marynarzy z Faraona. Człowiek ten służył niegdyś pod jego rozkazami. Pojawiał się tu więc jakby przez los zesłany, aby upewnić Dante o zmianach, jakie w nim zaszły. Skierował się więc prosto do tego człowieka, zadał mu 2 pytań, na które tamten odpowiedział, nie zdradzając w niczym, ani w wyrazie twarzy, ani w słowach, że przypominał sobie mężczyznę, z którym rozmawiał. Edmund dał mu przeto napiwek w podzięce za udzielone mu informacje. Po chwili usłyszał, że marynarz biegnie za nim. Odwrócił się. — Przepraszam pana — rzekł Majtek. — Musiał się pan pomylić. Dał mi pan zamiast 40 su podwójnego Napoleona. — To prawda, przyjacielu, pomyliłem się — rzekł Edmund. — Ale twoja uczciwość zasługuje na nagrodę. Przyjmij więc jeszcze jednego Napoleona i wypij z towarzyszami moje zdrowie. Marynarz spojrzał na Edmunda z takim zdumieniem, że nie przyszło mu do głowy podziękować. Odprowadził go wzrokiem, mrucząc — to chyba jakiś nabab z Indii. Edmund szedł dalej. Za każdym krokiem serce mu się ściskało, doznając coraz to nowych wzruszeń, wspomnienia lat dziecinnych, wspomnienia niczym niezatarte, wiecznie obecne w jego pamięci były tutaj, wyrastały mu przed oczyma na każdym placu, na rogach ulic, na skrzyżowaniach ulic. Kiedy dochodził do końca ulicy Noail i ujrzał przed sobą Aleje Melhańskie, nogi mimowoli ugięły się pod nim i o mało nie zatoczył się pod koła powozu. Doszedł wreszcie do domu, gdzie mieszkał jego ojciec. Z okien mansardy zniknęły powój i nasturcje, które niegdyś z taką troską pielęgnowały ręce biedaczyny. Edmund oparł się o drzewo i zamyślony wpatrywał się przez chwilę w ostatnie piętro ubogiej kamieniczki. Na koniec skierował się do drzwi, zapytał stróża, czy nie ma w tym domu mieszkania do wynajęcia, a chociaż wszystko było zajęte, nalegał tak długo, że chce obejrzeć pokoje na mansardzie, że stróż pofatygował się na górę, aby zapytać lokatorów, czy pozwolą mu zwiedzić te dwa pokoiki. Maleńkie to mieszkanie zajmowało młode małżeństwo, które pobrało się zaledwie tydzień wcześniej. Na widok tej młodej pary Edmund westchnął głęboko. Nie, nic tu już nie przypominało mieszkania jego ojca. Inne były nawet tapety, wszystkie stare meble, ci przyjaciele dzieciństwa Edmunda zniknęły. Tylko mury pozostały te same. Spojrzał na łóżko. Stało w tym samym miejscu, co leże dawnego lokatora. Wbrew jego woli w oczach ukazały mu się łzy. W tym miejscu musiał umrzeć starzec, wzywając syna. Młodzi ludzie ze zdziwieniem spoglądali na tego człowieka o surowej twarzy. Po licach spływały mu dwie łzy, choć twarz nie uległa najmniejszej zmianie. Ale że każde cierpienie nakazuje szacunek, młodzi nie zadali nieznajomemu żadnego pytania. Cofnęli się w głąb pokoiku, aby nieznajomy mógł się swobodnie wypłakać, a gdy wychodził, odprowadzili go, mówiąc, że może ich odwiedzać, kiedy tylko zechce, a zawsze powitają go serdecznie w swoim ubogim domu. Zszedł o piętro niżej, Edmund zatrzymał się znowu i zapytał, czy mieszka tu jeszcze krawiec nazwiskiem Kadrus. Stróż odpowiedział, że człowiekowi temu nie wiodło się tu najlepiej, więc przeprowadził się między Beaucaire a Belgard, gdzie prowadzi niewielką oberżę. Edmund zszedł na dół, wypytawszy się wcześniej o adres właściciela domu, udał się do niego, kazał się zaanonsować jako Lord Wilmore, takie nazwisko miał wpisane w paszporcie, i kupił od niego ten domek za 25 tysięcy franków. Zapłacił przeszło 10 tysięcy franków więcej niż kamieniczka była warta, ale zapłaciłby i 500 000, gdyby tego zażądał właściciel. Tego samego dnia notariusz zawiadomił młode małżeństwo z mansardy, że dom został sprzedany, a nowy właściciel pozwala im wybrać sobie według gustu dowolne mieszkanie w kamienicy, bez żadnej zmiany czynszu, pod warunkiem, że opuszczą zajmowane do tej pory dwa pokoiki. Ten nadzwyczajny wypadek zajmował przynajmniej przez tydzień ciekawość wszystkich, którzy stale bywali na ulicy Melhańskiej. Powstało w tej kwestii tysiące domysłów, ale żaden z nich nie był trafny. Ale najbardziej wzburzyło wyobraźnię wszystkich co innego. Widziano, jak ten sam mężczyzna, który rankiem wszedł do domu na Alejach Melhańskich, wieczorem pojawił się w wiosce katalońskiej i wstąpił do ubogiej rybackiej chaty, gdzie spędził całą godzinę, wypytując o ludzi, którzy albo od dawna już nie żyli, albo zniknęli z tych stron ponad 15 lat temu. Nazajutrz rybacy, do których zawitał cudzoziemiec, zadający tyle pytań, otrzymali w podarku nowiutką katalońską łódź wraz z dwoma sieciami i niewodem. Poczciwi ci ludzie chętnie by podziękowali hojnemu gościowi, ale gdy opuścił wioskę, widziano, że wydawszy rozkazy jakiemuś marynarzowi, wsiadł na konia i wyjechał przez rogatki w kierunku na Ai. Kto tak jak ja przewędrował piechotą całą południową Francję, zauważył może pomiędzy Belżart i Beaucaire, w połowie drogi między tą wsią a miastem, małą oberżę, na której wisi blaszany, skrzypiący za najlżejszym podmuchem wiatru szyld z wizerunkiem Pont du Gard. Maleńka oberża leży przy gościńcu, równoległym do lewego brzegu Rodanu, odwrócona tyłem do rzeki. Otacza ją to, co w Langwedocji nazywają grodem, to znaczy, że tylna ściana budynku otwiera się na ogrodzony kawałek gruntu, na którym rozpełzły się karłowate oliwki, zdziczałe drzewa figowe z listowiem posrebrzonym od pyłu, między pniami rosną za cały ogród warzywny czosnek, pieprz turecki i szczypiorek. W kącie zaś, jak zapomniany strażnik, wielka pinia prostuje z melancholią swój giętki pień, a jej korona, rozwinięta na kształt wachlarza, skrzypi w 30-stopniowym skwarze. Wszystkie te drzewa, małe czy duże, chylą się naturalnie w kierunku, w jakim przygina je mistral, jedna z trzech plag Prowansji. Jak zaś wiecie, albo i nie, dwoma innymi są rzeka Durance i tamtejszy trybunał sądowy. Od 7 czy prawie 8 lat karczemkę tę prowadziło dwoje ludzi. Mężczyzna i kobieta, którzy za całą służbę mieli jedną pokojówkę, Kasię, i chłopca stajennego imieniem Pakod. Podwójne te siły wystarczały najzupełniej na potrzeby oberży, szczególnie od czasu, gdy wykopano między Beaucaire a Aigues-Mortes kanał, dzięki któremu barki odniosły pełny sukces nad najszybszymi zaprzęgami. Kanał ów potęgował dodatkowo zmartwienie karczmarza przez to, że przebiegał między Rodanem, z którego czerpał wodę, a gościńcem, skąd wysysał dla siebie życiodajne soki, zaledwie 100 kroków od karczmy, której daliśmy właśnie zwięzły, ale wierny opis. Oberżysta miał już po 40, słusznego wzrostu, chudy, żylasty, prawdziwy typ południowca, o błyszczących, głęboko osadzonych oczach, orlim nosie i białych, wilczych zębach.

0: starym znajomym, Kacprem Kadrusem. Żona jego, Magdalena z domu Radel, była kobieciną w kontraście z mężem, chudą, bladą i chorowitą. Urodziła się w okolicach Arl i do tej pory zachowała jeszcze ślady słynnej piękności swoich rodaczek, chociaż jak sama dostrzegała, jej lica powoli zżerane były nawracającymi napadami malarii, która dręczyła ludność zamieszkałą w sąsiedztwie stawów Aijsmoord i bagnisk na wyspie Kamarsz. Niemal zawsze więc siedziała w swoim pokoiku na pierwszym piętrze, dygocząc bezustannie z zimna, wtulona w fotel lub oparta o wezgłowie łoża. Mąż jej tymczasem pełnił swoją zwyczajową straż u drzwi karczmy, co mu odpowiadało znacznie bardziej niż siedzenie przy swojej skwaszonej połowicy, bowiem wtedy musiał wysłuchiwać jej nieustannych skarg na los, na które ów zacny małżonek odpowiadał zazwyczaj tylko taką oto filozoficzną sentencją: cicho bądź, karkątko, Bóg tak chciał, kiedy tak jest. Przydomek pani Magdaleny wziął stąd, że pochodziła ona ze wsi Karkont, położonej między Salon i Lambès. Mąż nazywał żonę karkątką, zapewne dlatego, że jej imię było może zbyt miłe i melodyjne i nie odpowiadało jego szorstkiemu usposobieniu.
1: Powieść Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Czyta Wojciech Masiak.
0: Pomimo jednak pozornego poddania się Kadrusa wyrokom opatrzności, nie wierzmy bynajmniej, że nasz oberżysta nie odczuł boleśnie nędzy, do której doprowadził go ten diabelski kanał i że nie dręczyły go owe nieustanne lamenty pani Magdaleny. Jak wszyscy południowcy, był człowiekiem wstrzemięźliwym i niewymagającym wiele dla siebie, ale na zewnątrz rządziła nim próżność. Za lepszych czasów nie opuścili z karkątką ani jednej okazji świętowania podczas znakowania bydła, ani jednej procesji w Tarascon. Ubierał się wtedy w malowniczy strój ludzi z południa, na wpół kataloński, na wpół andaluzyjski, a karkątka przywdziewała urokliwy kostium kobiet z Arl, jakby inspirowany szatami greckimi i arabskimi. Ale zwolna zaczęły znikać owe łańcuszki od zegarka, na szyjniki, wielobarwne pasy, haftowane gorseciki, aksamitne kaftany, eleganckie pończochy, pstrokate kamasze, trzewiki ze srebrnymi sprzączkami, aż zniknęły tak dalece, że Kacper Kadrus, nie mogąc pokazywać się już w dawnej świetności i blasku, wyrzekł się razem z żoną wszelkich światowych uciech. Radosne ich odgłosy, raniąc mu dotkliwie serce, dochodziły aż do tej biednej karczemki, w której siedział już raczej dla mieszkania tylko, niż dla zysku. Kadrus stał zatem od rana w drzwiach i wodził melancholijnym wzrokiem po łysym trawniku, po którym chodziło kilka kur, bądź po pustym gościńcu, którego jeden kraniec nikł na południu, a drugi na północy, gdy nagle skrzykliwy głos żony zmusił go do opuszczenia swego stanowiska. Wszedł do środka, mrucząc pod nosem, i wspiął się na pierwsze piętro, zostawiając jednak otwarte na oścież drzwi, jakby zachęcał w ten sposób do wstąpienia ewentualnych podróżnych. W chwili, gdy Kadrus wchodził na górę, gościniec był równie nagi i opustoszały jak pustynia w południe. Bieluteńki pas ciągnął się bez końca pomiędzy dwoma rzędami mizernych drzew. Było oczywiste, że żaden podróżny nie zboczy dobrowolnie, mogąc wybrać inną porę dnia na tę okropną siostrę Sahary. Gdyby jednak Kadrus pozostał na swym stanowisku, dojrzałby wbrew wszelkiemu prawdopodobieństwu jeźdźca zbliżającego się od strony Belżard. Z postawy jeźdźca i konia widać było, że między człowiekiem a zwierzęciem stosunki były jak najlepsze. Wałach biegł imnochodem, jeździec był księdzem ubrany na czarno, na głowie miał trójgraniasty kapelusz mimo nieznośnego skwaru, zbliżali się umiarkowanym kłusem. Podróżny zatrzymał się przed karczmą, trudno było stwierdzić, czy to koń zadecydował o postoju, czy człowiek. Jakby nie było, jeździec zsiadł z konia, przywiązał go za uzdę do spróchniałej okiennicy, dyndającej na jednym już tylko zawiasie, a potem, obtarwszy czoło z potu czerwoną bawełnianą chustką, podszedł do drzwi i zastukał po trzykroć okutą laską. Wielki czarny pies powstał natychmiast i podbiegł, szczekając i szczerząc białe ostre kły. Owa podwójna demonstracja wrogości dowodziła, że pies nie był przyzwyczajony do podróżnych. Wkrótce drewniane schodki biegnące wzdłuż kamiennego muru

0: trzęsły się pod ciężkimi krokami gospodarza tego ubogiego domostwa, który pochylony zszedł tyłem na dół i stanął przed księdzem. Jestem już, jestem, powtarzał zdziwiony. Cicho, Marjotin, niech się pan nie boi, on tylko szczeka, ale nie gryzie. Chcesz pan zapewne napić się wina, bo też okropny jest ten upał, a przepraszam, urwał nagle, przypatrzywszy się lepiej podróżnemu. Nie wiedziałem, z kim mam zaszczyt mówić. Czego ksiądz sobie życzy? Co ksiądz rozkaże? Jestem do usług księdza. Ksiądz spoglądał na gospodarza przez kilka sekund ze szczególną uwagą. Wydawało się, że chciał jakby zwrócić na siebie uwagę oberżysty, ale skoro się przekonał, że twarz kadrusa wyrażała tylko zdziwienie brakiem odpowiedzi, uznał, że czas mu położyć koniec i odezwał się z wyraźnym włoskim akcentem. Czy nazywasz się pan Kadrus? Tak, proszę ojca, odrzekł gospodarz, bardziej zdziwiony tym pytaniem niż poprzednio milczeniem księdza. Jestem Kacper Kadrus, do usług. Kacper Kadrus, a tak, zdaje mi się, że to właśnie takie imię i nazwisko. A nie mieszkałeś pan kiedyś na Alejach Melchańskich, na 4. piętrze? Pewnie, że tak. Trudniłeś się wtedy profesją krawiecką. Tak, ale mi się nie wiodło. Takie upały w tej piekielnej Marsylii, że ludzie przestaną się chyba w ogóle odziewać. Ale skoro mowa o upale, nie chciałby się ksiądz czymś orzeźwić? Dobrze, dajże mi pan butelkę najlepszego wina, jakie masz, a potem wrócimy do rozmowy od tego, na czymśmy skończyli. Jak ksiądz sobie życzy, odpowiedział Kadrus. I aby nie stracić sposobności sprzedania jednej z ostatnich butelek wina, Kaor, czym prędzej podniósł drzwiczki od piwnicy w podłodze parterowej izby, która służyła zarazem za kuchnię i jadalnię dla gości. Gdy powrócił po 5 minutach, zastał księdza przy stole, spartego na łokciu. Marjotin, zawarłszy już z nim widać rozejm, słysząc, że, a rzadko to się tutaj zdarzało, ten niezwykły gość zamierza coś zamówić w karczmie, ułożył na jego udzie wychudły pysk i spoglądał nań tęsknie. Mieszka pan tutaj sam? Spytał ksiądz, gdy gospodarz stawiał przed nim butelkę i szklankę. O tak, mój Boże, tak, to jest prawie sam, bo żona jest ciągle chora, niewiele mi może pomóc. Jesteś więc pan żonaty? Rzekł ksiądz z pewnym zainteresowaniem, obrzucając badawczym wzrokiem lichy dobytek tego ubogiego stadła. O tak, widać, że bieda u nas, nieprawdaż? Westchnął Kadrus. Lecz co robić? Nie wystarczy być uczciwym, aby się szczęściło na świecie. Ksiądz wlepił w oberżystę przenikliwy wzrok. A tak, uczciwym, tym przynajmniej mogę się chwalić, mówił gospodarz, wytrzymując odważnie spojrzenie księdza, kładąc ręce na piersi i kiwając potwierdzająco głową. W naszych czasach nie wszyscy mogą to o sobie powiedzieć. Tym lepiej, jeżeli oczywiście to, co mówisz, jest prawdą, powiedział ksiądz. Jestem bowiem gruntownie przekonany, że prędzej czy później cnotliwy otrzyma nagrodę, a zły karę. Ksiądz tak mówi, bo musi tak mówić z urzędu, odrzekł z goryczą Kadrus, nam zaś wolno temu nie wierzyć. Nie mów tak, rzekł ksiądz, może za chwilę sam ci dowiodę słuszności tych słów. Jak to? Spytał Kadrus ze zdziwieniem. Tak, ale najpierw muszę się dokładnie upewnić, czy jesteś pan tym, do którego mam się zwrócić. Jakich ksiądz pragnie dowodów? Czy znał pan w latach 1814-15 marynarza nazwiskiem Dąte? Dąte, czego znałem, mój Boże, tego biednego Edmunda. I to jak? Był to nawet jeden z moich najlepszych przyjaciół. Wykrzyknął Kadrus, a całą twarz okrył mu rumieniec. Tymczasem ksiądz nie spuszczał zeń jasnego i pewnego wzroku i zdawał się nim wręcz chłonąć uczucia rysujące się na twarzy Kadrusa. Tak, zdaje mi się, że istotnie miał na imię Edmund. Czy miał na imię Edmund? Ba, pewnie. To rzecz tak niewątpliwa jak to, że ja nazywam się Kacper Kadrus. Co się też stało z tym biednym Edmundem? Ksiądz go zna? Żyje jeszcze? Czy jest wolny i szczęśliwy? Umarł w więzieniu. W większej rozpaczy i nędzy niż galernicy przykuci do kuli w tulońskich galerach, odpowiedział ksiądz. Śmiertelna bladość okryła twarz Kadrusa. Jeszcze przed chwilą zupełnie purpurową. Odwrócił się i ksiądz ujrzał, jak otarł łzy rogiem czerwonej chustki, którą obwiązaną miał głowę. Biedak, szepnął Kadrus. I proszę, ma tu ksiądz nowy dowód, że mam rację. Dobry Bóg jest dobrotliwy tylko dla złych. Mówił dalej obrazowym, kwiecistym językiem mieszkańców południa. Coraz się gorzej dzieje na tym świecie. Gdyby tak z nieba 2 dni sypał się proch, a potem przez godzinę leciał ogień, byłby wreszcie spokój. Zdaje się, żeś pan kochał z całego serca tego chłopaka, spytał ksiądz. Tak, lubiłem go bardzo, chociaż wyrzucam sobie do dziś, żem dawniej zazdrościł mu jego szczęścia. Ale niech mi ksiądz wierzy, klnę się na duszę, że nieraz płakałem nad jego nieszczęsnym losem. Nastąpiła chwila milczenia, podczas której ksiądz ani na chwilę nie przestał obserwować wyrazu oblicza oberżysty. Znał ksiądz tego biednego chłopca? Zapytał wreszcie Kadrus. Dałem mu ostatnie namaszczenie, odrzekł ksiądz. Na co więc umarł? Spytał Kadrus zdławionym głosem. A na cóż się umiera w więzieniu w 30. roku życia, jeżeli nie z powodu samego więzienia? Kadrus otarł pot, który spływał mu z czoła. Najdziwniejsze w tej sprawie jest to, mówił dalej ksiądz, że Edmund, umierając, przysięgał mi na krucyfiks, że nie wie, dlaczego go uwięziono. To prawda, zawołał Kadrus. On nic nie wiedział, księże dobrodzieju. Nie, biedaczysko nie kłamał. Właśnie dlatego polecił mi poznać przyczyny jego nieszczęścia, których sam nie zdołał wyświetlić i przywrócić cześć jego pamięci, jeżeli była splamiona.
1: Powieść Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Czyta Wojciech Masiak.
0: Ksiądz wydawał się pożerać spojrzeniem spochmurniałą nagle twarz Kadrusa. Pewien bogaty Anglik, mówił dalej, jego towarzysz niedoli, którego uwolniono za drugiej restauracji, posiadał diament o wielkiej wartości. Odzyskując wolność, podarował w podzięce Edmundowi, który opiekował się nim w chorobie, jak rodzony brat, ten diament. Edmund nie użył go, aby przekupić dozorców, którzy mogliby przyjąć ten diament, a potem go zdradzić, lecz zachował na wypadek, gdyby wyszedł z więzienia. Wtedy bowiem pieniądze, które by dostał za diament, zapewniłyby mu los. I był to, powiada ksiądz, zagadnął Kadrus, a oczy nagle mu zabłysły, diament o ogromnej wartości? Wszystko jest względne, odrzekł ksiądz. Ogromnej wartości dla Edmunda, bo wyceniono go na 50 000 franków. 50 000 franków! Wykrzyknął Kadrus. To przecież musiał być tak duży jak orzech. No nie zupełnie, rzekł ksiądz. Ale sam to pan sądzi najlepiej, mam go przy sobie. Ksiądz wyjął z kieszeni małe pudełko z czarnego szagrynu, otworzył je i ukazał olśnionemu Kadrusowi migoczący klejnot oprawny w pierścień niepospolitej roboty. I to jest warte 50 000 franków? Zapytał chciwie Kadrus. Oprócz oprawy, która ma także swoją cenę, rzekł ksiądz. Zamknął pudełko i schował na powrót diament, który wciąż jednak migotał przed oczami Kadrusa. Jakim sposobem ksiądz stał się właścicielem tego klejnotu? Edmund ustanowił księdza swoim spadkobiercą? Nie, po prostu wykonawcą swojej ostatniej woli. Miałem 3 dobrych przyjaciół i narzeczoną, powiedział mi, a wszyscy oni, jestem tego pewien, szczerze mnie opłakują. Jeden z nich nazywał się Kadrus. Kadrus drgnął. Drugi, mówił dalej ksiądz, udając, że nie widzi wzruszenia Kadrusa, drugi nosił nazwisko Donglar. Trzeci, chociaż był moim rywalem, także mnie lubił. Uśmiech szatański przemknął po twarzy Kadrusa, który uczynił gwałtowny ruch, jak gdyby chciał przerwać księdzu. Zaczekaj pan, rzekł ksiądz, daj mi skończyć, a jeżeli chcesz mi pan coś o tym powiedzieć, zrobisz to później. Trzeci, chociaż był moim rywalem, także mnie lubił, a nazywał się Fernand. A moja narzeczona zaś nazywała się... zapomniałem, jak miała na imię narzeczona. Mercedes, rzekł Kadrus. A tak, tak. Rzekł ksiądz, tłumiąc westchnienie. Mercedes. I co dalej? Spytał Kadrus. Daj mi pan karafkę z wodą, rzekł ksiądz. Kadrus spełnił ten rozkaz w mgnieniu oka. Ksiądz nalał sobie szklankę i wypił kilka łyków. Na czym stanęliśmy? Zastanowił się, stawiając szklankę na stole. O narzeczonej Edmunda Mercedes. Słusznie. Pojedzie ksiądz do Marsylii. Rozumiesz pan, że to słowa Edmunda? Tak, tak. Sprzeda ksiądz ten diament, podzieli pieniądze na 5 części i rozdzieli między te osoby, bo to jedyne istoty na świecie, które mnie kochały. Jak to? Na 5 części? Zapytał Kadrus. Przecież ksiądz wymienił tylko 4 osoby. Ponieważ piąta nie żyje, jak mi wiadomo, był nią ojciec Edmunda. Niestety tak, rzekł Kadrus, poruszony mocno sprzecznymi uczuciami, które się w nim miotały. Niestety, biedak umarł. Dowiedziałem się o tym w Marsylii, odrzekł ksiądz, z trudem usiłując zachować obojętność. Ale już tyle lat od tego czasu upłynęło, że nie udało mi się dowiedzieć żadnych szczegółów. A może pan wie coś o zgonie starego Dante? A któż by to mógł lepiej wiedzieć ode mnie? Mieszkałem z nim prawie przez drzwi. Ach, mój Boże, zaledwie rok po zniknięciu syna staruszek umarł. Na co? Według lekarzy umarł na katar żołądka, jeżeli się nie mylę. Ci, co bliżej go znali, utrzymywali, że umarł ze zgryzoty. Ale ja, co byłem z nim niemal do ostatniej chwili, myślę, że... Kadrus zamilkł. Że umarł? Powtórzył z niepokojem ksiądz. No cóż, że umarł z głodu. Z głodu? Zawołał ksiądz, porwawszy się na nogi. Z głodu. Najlichsze stworzenia nie zdychają z głodu. Nawet psy włóczące się po ulicach trafią czasem na litościwą rękę, która im rzuci kawałek chleba. A człowiek, chrześcijanin, umarł z głodu między innymi ludźmi, co również mienią się chrześcijanami? To niemożliwe. Nie, to niemożliwe. Co powiedziałem, to myślę. I źle zrobiłeś. Odezwał się na schodach jakiś głos. Po co się mieszasz w to wszystko? Odwrócili się i dojrzeli za drewnianą balustradą galeryjki schorowaną twarz kobiety. Karkątka przywlekła się na schody i siedząc na ostatnim stopniu podsłuchiwała rozmowę z głową opuszczoną na kolana. To ty się w to niepotrzebnie mieszasz, kobieto? Odparł Kadrus. Ksiądz żąda ode mnie pewnych wiadomości, a grzeczność nakazuje, abym mu ich udzielił. Tak, ale roztropność nakazuje, abyś trzymał język za zębami. Kto wie, niedołęgo, w jakich zamiarach ktoś cię tak ciągnie za język? W jak najlepszych, proszę pani, zapewniam, rzekł ksiądz. Nic nie będzie grozić pani mężowi, jeżeli tylko odpowie mi szczerze na pytania. Nic nie będzie mu grozić. Akurat, zawsze się zaczyna od obiecanek cacanek, potem się mówi, że nic nam nie będzie grozić, a potem taki osobnik rozpływa się w powietrzu, nie dotrzymawszy ani słowa. I pewnego pięknego ranka na takich biednych ludzi jak my wali się, nie wiadomo skąd, nieszczęście. Dobra kobieto, rzekł ksiądz, uspokój się, nie spotka was przeze mnie żadne nieszczęście, ręczę ci. Karkątka mruczała jeszcze przez chwilę coś niezrozumiałego, a potem spuściła znowu głowę na kolana i jęła dygotać, pochwycona atakiem malarii, nie przeszkadzając dalszej rozmowie. Nie ruszyła się jednak na krok z miejsca, nie chcąc opuścić ani słowa. Tymczasem ksiądz napił się znowu wody i wrócił do równowagi. Ale czy ten nieszczęsny staruszek był aż tak przez wszystkich zapomniany, że musiał umrzeć podobną śmiercią? No proszę księdza, ani Mercedes Katalonka, ani pan Morel nie opuszczali go na chwilę, ale biedny stary powziął głęboką nienawiść do Fernanda. Mówił dalej z ironicznym uśmiechem. Tego właśnie, którego Edmund miał za przyjaciela. Czyż nie był nim? Zapytał ksiądz. Kacprze, Kacprze, zawołała kobieta, zastanów się dobrze, nim coś powiesz. Kadrus żachnął się niecierpliwie i nie odrzekłszy jej ani słowa, zwrócił się do księdza. Czy można być przyjacielem tego, którego żony pożąda się z całej siły? Edmund, złote serce, wszystkich tych ludzi uważał za przyjaciół. Biedny Edmund, zresztą może lepiej się stało, że nie wiedział o niczym? Pewno ciężko mu by było im przebaczyć przed śmiercią, a niech mówią, co chcą. Więcej się boję przekleństw umierających niż nienawiści żyjących, dodał Kadrus, a jego słowa były pełne surowej poezji. Głupiec, oznajmiła Karkątka. Więc pan wiesz, co ten Fernand zrobił przeciw Edmundowi? Co zrobił? Pewnie, że wiem. Mów pan. Kacprze, robisz, co ci się podoba, jesteś panem swojej woli, wtrąciła kobieta, ale wierzaj mi, lepiej nic nie mów. Tym razem zdaje mi się, że masz rację, kobieto. A więc nic mi pan nie powiesz? Zapytał ksiądz. A po kiego licha? Gdyby chłopczyna żył jeszcze i przyszedł do mnie, żeby się wreszcie dowiedzieć, kto jest jego przyjacielem, a kto wrogiem, to co innego. Ale teraz przysypali go ziemią, jak ksiądz mówi. Nie może już czuć nienawiści ani się mścić. Puśćmy to w niepamięć. A więc wolisz pan, abym dał ludziom, których uważasz za niegodziwych i fałszywych, pieniądze przeznaczone dla wiernych przyjaciół? To prawda, ma ksiądz słuszność, przyznał Kadrus. Zresztą, co by dla nich teraz znaczył ten zapis biednego Edmunda od kropla w morzu? Nie mówiąc już o tym, że mogą cię jednym skinieniem zetrzeć w proch, dodała Karkątka. Jak to, czyżby się stali tak bogaci i potężni? Nie zna więc ksiądz ich historii? Nie, opowiedz mi pan o nich. Kadrus zdawał się zastanawiać przez chwilę. Chyba nie warto, rzekł, długo by opowiadać. Możesz milczeć, przyjacielu, rzekł ksiądz z największą obojętnością i szanuję twoje pobudki, zresztą twoje zachowanie świadczy, że jesteś naprawdę dobrym człowiekiem. Nie mówmy o tym więcej. Co miałem wykonać? Ot, to czysta formalność. Sprzedam ten diament, to rzekłszy, wyjął pudełko z kieszeni, otworzył i zaświecił diamentem ponownie przed olśnionymi oczyma Kadrusa. Chodź zobacz, żono, rzekł chrapliwie oberżysta. Diament, zdumiała się Karkątka, wstając i dość pewnym krokiem schodząc po schodach. Co to znaczy? Jak to, nie słyszałaś, kobieto, to diament, który zapisał nam ten poczciwy Edmund. To jest swemu ojcu, trzem przyjaciołom, Fernandowi, Donglarowi i mnie, no i swojej narzeczonej. Warty jest 50 000 franków. A jaki piękny, rzekła. Więc piąta część tej sumy należy do nas? Spytał Kadrus. Tak, a poza tym jeszcze część należąca do ojca Edmunda. Myślę bowiem, że mam prawo rozdzielić ją między was czworo. Dlaczego między czworo? Spytała Karkątka. Ponieważ wszyscy czworo byliście przyjaciółmi Edmunda. Aha, przyjaciele co zdradzają, ponuro mruknęła Karkątka. Tak, tak, rzekł Kadrus. I to przecież też mówiłem, toż to profanacja, świętokradztwo wynagradzać zdrajców, a może nawet zbrodniarzy. Sam pan tego chciałeś, odrzekł spokojnie ksiądz, chowając diament do kieszeni. A teraz powiedz mi pan, pod jakim adresem mam szukać przyjaciół Edmunda, abym mógł wykonać jego ostatnią wolę? Pot spływał grubymi kroplami z czoła Kadrusa. Ksiądz wstał, podszedł do drzwi, aby popatrzeć na konia.
1: Powieść Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Czyta Wojciech Masiak.
0: Kadrus i jego żona wpatrywali się w siebie z wyrazem trudnym do opisania. Cały diament byłby nasz, szepnął Kadrus. Tak myślisz? Odpowiedziała żona. Przecież to osoba duchowna, nie oszuka nas. Czyń, co ci się podoba, rzekła Karkątka. Ja się w to nie chcę wtrącać. I cała, dygocząc, zaczęła wspinać się po schodach. Zęby jej szczękały, chociaż upał był nie do wytrzymania. Zatrzymała się na chwilę na ostatnim stopniu. Zastanów się dobrze, Kacprze, rzekła. Wiem dobrze, co mam robić, odparł Kadrus. Karkątka westchnęła i poszła do swej izby. Podłoga skrzypiała pod jej nogami, zanim zbliżyła się do fotela i ciężko nań upadła. Cóż więc postanowiłeś? Spytał ksiądz. Opowiem księdzu wszystko, odpowiedział Kadrus. Sądzę, że w istocie tak będzie najlepiej, rzekł ksiądz. Nie dlatego bym chciał koniecznie dowiedzieć się o jakichś sekretach, ale będzie dobrze, jeżeli możesz mi pomóc w podziale spadku zgodnie z życzeniem zmarłego. Mam taki zamiar, odpowiedział Kadrus z twarzą rozpłomienioną nadzieją i chciwością. Słucham, rzekł ksiądz. Niech ksiądz chwilę zaczeka, ktoś mógłby nam przeszkodzić w najbardziej zajmującym miejscu, a szkoda byłoby. Zresztą po co ma kto wiedzieć, żeś tu był? Podszedł do drzwi oberży, zamknął je, a nawet dla większego bezpieczeństwa zasunął sztabę, która broniła ich nocą. Ksiądz zaś wybrał sobie najdogodniejsze miejsce. Usiadł w kącie tak, że sam znajdował się w cieniu, podczas gdy na twarz karczmarza, dla którego miejsce było naprzeciw, musiało padać światło. Z pochyloną głową, złożywszy, a raczej skrzyżowawszy ręce, przygotowywał się do słuchania z jak największą uwagą. Kadrus przysunął zydel i usiadł naprzeciw. Pamiętaj, że cię do tego nie namawiałam, odezwał się głos drżący, Karkątki, jakby mogła poprzez podłogę widzieć, co się zaczyna. Dobrze, dobrze, rzekł Kadrus. Nie mówmy już o tym, biorę wszystko na siebie. I zaczął mówić. Przede wszystkim, proszę księdza, chciałbym prosić, aby ksiądz obiecał mi jedno. Co takiego? Zapytał ksiądz. żeby, jeżeli kiedykolwiek zechce ksiądz uczynić jakiś użytek z tego, co zaraz opowiem, nie powiedział ksiądz nikomu, że te wiadomości pochodzą ode mnie. Osoby, o których mam mówić, są tak bogate i potężne, że gdyby chciały mnie tknąć końcem palca, zgniotłyby mnie na proch. Bądź spokojny, przyjacielu, rzekł ksiądz. Jestem kapłanem i wszelkie ludzkie wyznania giną na zawsze w moim sercu. Przypomnij sobie, że mamy tylko jeden cel – wypełnić sprawiedliwie ostatnią wolę naszego przyjaciela. Mów pan więc, nie oszczędzając nikogo, ale i bez nienawiści, mów prawdę, samą prawdę, nic więcej. Nie znam i pewnie nigdy nie będę znać ludzi, o których masz mówić. Zresztą jestem Włochem, nie Francuzem, służę Bogu, a nie ludziom. I niebawem wracam do klasztoru, który opuściłem tylko po to, aby wypełnić ostatnie życzenie umierającego. Ta stanowcza obietnica podniosła nieco na duchu Kadrusa. No cóż, w takim razie, powiedział, chcę więc, a nawet uważam, że powinienem to zrobić, chcę wyprowadzić księdza z błędu co do tych mniemanych przyjaciół, których Edmund uważał za tak mu oddanych. Zacznijmy od jego ojca, poprosił ksiądz. Edmund tyle mi mówił o nim, tak głęboko go kochał. O, to smutna opowieść, rzekł Kadrus, kiwając głową. Zna ksiądz pewnie jej początek? Tak. Edmund opowiedział mi wszystko aż do chwili, gdy został aresztowany w jakiejś oberży pod Marsylią. U starego Pamfila. Tak, mój Boże, tak, stoi mi to jeszcze wszystko przed oczyma. I to się stało podobno w czasie przyjęcia zaręczynowego. Tak, przyjęcie, co się tak wesoło zaczęło, miało smutny koniec. W pewnej chwili wszedł komisarz policji z żandarmami i Edmund został aresztowany. I tu się wszystko kończy, co wiem, przerwał ksiądz. Zresztą Edmund nic więcej nie wiedział, bo nie zobaczył już żadnej z tych pięciu osób i nigdy o nich nie usłyszał. Skoro tylko Edmund został uwięziony, pan Morel pobiegł dowiedzieć się, co się stało. Wrócił ze smutnymi wiadomościami. Ojciec Edmunda powrócił sam do domu, płacząc, ułożył w szafie swój ślubny strój, przez cały dzień chodził tam i z powrotem po pokoiku, nadszedł wieczór, ale on się nie położył. Mieszkałem pod nim i słyszałem, jak calutką noc chodził po izbie. Muszę się przyznać, że sam nie mogłem też zmrużyć oka. Cierpienie tego biednego ojca bolało mnie strasznie. Każdy jego krok gniótł mi serce, jak gdyby naprawdę deptał mi po piersiach. Następnego dnia Mercedes udała się do Marsylii, chcąc błagać o wstawiennictwo pana de Villeforta. Nic nie uzyskała, poszła też odwiedzić starca. Znalazłszy go tak przygnębionym i załamanym, dowiedziawszy się, że spędził bezsennie całą noc, że nie jadł od wczoraj, chciała zabrać go do siebie, aby się nim opiekować, ale staruszek się na to nie zgodził. Nie, mówił, nie opuszczę domu, chłopak nikogo tak nie kocha jak mnie, a gdy wyjdzie z więzienia, przybiegnie najpierw do mnie. Cóż by sobie pomyślał, gdyby mnie tu nie zastał? Słuchałem tej rozmowy ze schodów i pragnąłem bardzo, aby Mercedes wreszcie go nakłoniła. Te kroki, dzień i noc nad moją głową nie dawały mi ani chwili spoczynku. A pan nie poszedłeś sam do starca, żeby go pocieszyć? A proszę księdza, pocieszać można tylko tych, którzy pragną, by ich pocieszano. Zresztą nie wiem dlaczego, ale zdawało mi się, że mnie mocno nie lubił. Pewnej jednak nocy nie mogłem już wytrzymać, słysząc, jak zanosi się od płaczu i pobiegłem na górę, ale gdy podszedłem do drzwi, stary już nie płakał, tylko się modlił. Nie umiem księdzu powiedzieć, jak wymowne słowa to były, jak rozdzierające błagania. To było więcej niż pobożność, więcej niż rozpacz. Tak, że choć nie jestem nabożnisiem i nie cierpię jezuitów, powiedziałem sobie wtedy, ależ mam szczęście, że jestem sam jeden i że Bóg nie dał mi dzieci, bo gdybym był ojcem i żył w takiej rozpaczy, jak ten biedny starzec, nie potrafiłbym znaleźć w duszy ani w sercu słów, jakie on mówił Bogu i rzuciłbym się w morze, aby nie cierpieć już dłużej. Nieszczęsny ojcze, wyszeptał ksiądz. Co dzień stawał się coraz większym odludkiem i był coraz bardziej osamotniony. Pan Morel i Mercedes nieraz przychodzili do niego, ale drzwi zawsze były zamknięte. Nie odpowiadał na pukanie, chociaż wiedziałem, że był u siebie. Pewnego dnia wpuścił jednak Mercedes, a gdy ta biedna dziewczyna sama, udręczona rozpaczą, usiłowała go pocieszać, rzekł do niej, wierz mi, on nie żyje i już nie my na niego, ale on na nas czeka. Jestem szczęśliwy, bom z was najstarszy i pierwszy go ujrzę. Wie ksiądz, że nawet najlepszy człowiek zaczyna rychło unikać ludzi, którzy go przejmują smutkiem. Stary Dante został w końcu zupełnie osamotniony. Widywałem tylko od czasu do czasu, jak wychodzili od niego jacyś nieznajomi, ukrywając niezręcznie większe lub mniejsze paczuszki. Później nieco zrozumiałem, co to były za paczki. Stary wyprzedawał po trochu wszystko, co miał, żeby kupić jedzenie. Na koniec biedaczysko nie miał nic do sprzedania. Winien był 3 miesiące komornego. Zagrożono mu usunięciem. Poprosił o tydzień zwłoki i właściciel zgodził się. Wiem o tym od właściciela, który wychodząc od niego zaszedł do mnie. Przez 3 dni jeszcze słyszałem, jak chodził po izbie według zwyczaju, ale 4 dnia już nic nie było słychać.
1: Powieść Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Czyta Wojciech Masiak.

0: Chcesz zrobić coś pożytecznego dla naszej planety? Zasadź roślinę. Chcesz zrobić dwie pożyteczne rzeczy naraz? Oddaj nam dobre ubrania i tekstylia lub elektrośmieci i odbierz sadzonki roślin. Czekamy na Ciebie już 10 maja od 10 do 14 na terenie Urzędu Dzielnicy Wawer przy ulicy Żegańskiej 1. Eko poukładani. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda. Zaprasza Tamara Pawlik-Lipska.
2: Dzień dobry Państwu, tu program Aleja Sław, Radia Pogoda. Tamara Pawlik-Lipska przy mikrofonie, a ze mną w studiu Tomasz Konieczny. Witam.
3: Witam, witam Panią i witam Państwa.
2: Aktor, śpiewak przede wszystkim, ale tak zaczęłam od słowa aktor, bo debiut miał Pan, mówiąc młodzieżowym językiem, gruby na ekranie. Jak to się dzieje, że kończy się szkołę aktorską i ma się taki debiut?
3: No ja miałem porządny. Porządny był, znaczy spotkanie było porządne, tylko wspaniałym artystą, bo chodziło o Andrzeja Wajdę.
2: Tak.
3: Ja ten debiut nawet miałem nie po zakończeniu studiów, tylko jeszcze w trakcie studiów był ten film kręcony. No cóż, tak się złożyło i jeszcze do tego otrzymałem ogromną wtedy niespodziankę, prezent od Andrzeja Wajdy, ponieważ on chciał wykorzystać mój wizerunek, mnie, jako Zbyszka Cybulskiego, prawda? Czyli chciał, żebym zagrał Maćka Chełmickiego z filmu Popiół i Diament, legendarnego filmu, gdzie Zbyszek Cybulski rozpoczął swoją ogromną karierę tym właśnie filmem, postacią Maćka Chełmickiego. Ja wtedy zgłębiłem cały życiorys Zbyszka Cybulskiego od początku do końca i to była ta właśnie ogromna korzyść. No i druga korzyść, która pozostała mi po tym spotkaniu z Andrzejem Wajdą, to była wieloletnia korespondencja listowa. Mam te listy, przechowuję jak relikwie, napisane odręcznie przez Andrzeja Wajdę, który zawsze odpisywał na listy. Czasami chwilę trzeba było zaczekać, ale zawsze odpisywał. Ja poczytuję sobie za ogromny zaszczyt, że mam taką korespondencję.
2: Mhm. No to jak to się stało? Tutaj aktorsko zaczynał pan naprawdę z wysokiego C, mówiąc muzycznie. To jak to się stało, że jednak ta muzyka wygrała i że jednak chyba częściej słyszymy pana niż oglądamy na ekranie?
3: No, z ekranem jakby skończyłem już, chyba że jest to ekran MetHD albo jakiegoś innego portalu streamingowego, który nasze opery, nasze spektakle gdzieś tam emituje. Ja zrobiłem tak naprawdę wszystko, żeby tym śpiewakiem nie zostać i ten zawód jednak mnie wybrał i kazał mi los pozostać przy tym zawodzie. Pojechałem na studia do Niemiec, na stypendium do Drezna, żeby wykluczyć możliwość zostania śpiewakiem operowym. No i tak się złożyło, że już w trzecim miesiącu pobytu na tych studiach, na tym stypendium w Dreźnie zgłosiła się do mnie opera w Lipsku. Ja pojechałem na przesłuchanie i otrzymałem jedną z głównych ról w Prodanej Neweście Smetany. No i tak już zostało. To było na początku oczywiście karkołomne, bo głos był gdzieś tam kształcony osobno, ta moja technika aktorska osobno. Technika aktorska była realizowana, była kształcona pod kątem filmu, czyli bardzo niewielkie takie poruszenia, spojrzenia, jakieś takie rzeczy, a tu na scenie operowej trzeba wykonać duży gest.
2: Mm-hmm.
3: No i to była pierwsza bolączka, pierwszy taki element, z którym musiałem się zmagać na początku mojej kariery. I tak spokojnie, powolutku rozwijałem sobie te nowe środki wyrazu. Po Lipsku była Lubeka, tam już śpiewałem same główne role. Potem po Lubece był Mannheim, również same główne role. I potem Düsseldorf jako taki teatr stały, a potem już zostałem wolnym strzelcem tak zwanym, z dużym debiutem w Operze Wiedeńskiej i konsekwencjami tego debiutu, bo to się rozpoczęła wtedy rzeczywiście światowa kariera. No i tak zostało, a co do aktorstwa, to proszę mi wierzyć, ja pewnie nie byłbym aktorem, gdyby nie fakt, że byłem po prostu przed mamy posłany rok wcześniej do szkoły. Ja chciałem studiować reżyserię jako młody człowiek i zdawałem sobie sprawę po kilku tam konsultacjach na Wydziale Reżyserii Teatralnej, że po pierwsze nikt mnie z Łodzi do Krakowa ani do Warszawy na reżyserię teatralną nie przyjmie, a po drugie, że jestem za młodym, że jestem zbyt, że tak powiem, młodym człowiekiem, żeby studiować reżyserię. reżyserię. No, wymyśliłem sobie aktorstwo i rzeczywiście to aktorstwo ukończyłem. Zagrałem kilka fajnych ról w różnych produkcjach teatralnych, ale również w produkcjach teatru telewizji. Mhm. W filmie u Andrzeja Wajdy jeszcze kilka było innych filmów, jakiś tam epizod w Ogniem Mieczem i, mhm. i takie tam różne historie, z których teraz po latach, jak gdzieś tam spotykamy się z znajomymi, to sobie żartujemy, czy cytujemy, czy puszczamy. Nawet ostatnio jakiś kolega puścił mi film, o którym, którego nie widziałem nigdy. To był film, w którym grałem chyba świadka na ślubie. Nie wiem, czy to nie była... ekstradycja, nie ekstradycja, nie wiem, w każdym razie są też takie materiały, których pewnie nigdy jeszcze nawet w życiu nie widziałem. I czy ja żałuję, pewnie takie pytanie też by pani postawiła, tego, czy robię teraz to, co robię. No nie żałuję, dlatego, że na scenie operowej mam do czynienia z dużo większą wyrazistością, możliwością interpretacji, z dodatkowym elementem, jakim jest muzyka. Ten mój gest szeroki, ja bardzo go lubię, ja używam go chętnie. Czuję się na scenie operowej rzeczywiście jak ryba w wodzie.
2: Ja cały czas jakby zastanawiam się i o to chyba chciałabym dopytać, bo powiedział pan, że pojechał pan wykluczyć to, że pan będzie śpiewał na scenie operowej. Co to znaczy? Dlaczego wykluczyć?
3: No bo mnie się opera w Polsce nie podobała. Aha. Ja wszedłem do Teatru Wielkiego, czy to było w Łodzi, czy to było w Warszawie, i jako młody aktor, taki nowocześnie nastawiony do życia i do tej sztuki, którą chcę uprawiać, po prostu w pąsach wychodziłem ze wstydu, bo oni tam stali na tej scenie, duzi ludzie, tacy rozbudowani, już nie chcę mówić, używać innych sformułowań, statyczni, nic nie robiący, to było po prostu, był obciach. Tak ja to odbierałem, przynajmniej wtedy, może młody, głupi, prawda? Jedyna opera, która mi się tak naprawdę podobała, to był Ubu Rex, Król Ubu w Teatrze Wielkim w Łodzi, mhm. Opera Krzysztofa Pendereckiego z wspaniałą scenografią i reżyserią Starowiejski to robił. I to był właśnie ten moment, gdzie pomyślałem sobie tak, a kurczę, to może jednak coś być ciekawego. No a potem po wyjeździe do Niemiec, jak już tam pojechałem, żeby właśnie wykluczyć tę możliwość bycia śpiewakiem, bo ja byłem takim pokornym cielem, co dwie matki z się, jak już zacząłem gdzieś tam się uczyć śpiewu w Polsce, bo się zacząłem rzeczywiście dość wcześnie, no to mówię, to muszę przynajmniej być pewien, że to nie jest dla mnie, bo mówiło mi kilka osób, między innymi mój pierwszy nauczyciel śpiewu, Edward Kamiński, mówił mi, ja wiem, że ty kochasz teatr, ale i tak na życie będziesz zarabiał śpiewaniem. Ja mówię, tak, jedzie mi tu czołg, tak. No więc pojechałem do tego Drezna na stypendium, żeby po prostu mieć to odhaczone, albo żeby nie pluć sobie w brodę, że tego nie zrobiłem. Mhm. Prawda? I tak jak mówię, po 3 miesiącach, no... Tak się złożyło, że był pierwszy angaż, potem był drugi angaż, potem był angaż na stałe, potem były kolejne angaże, potem się okazało, że jestem w ogóle głosem wagnerowskim, co mnie już totalnie zaskoczyło, bo to była jakby zupełnie dla mnie obca, zresztą nie mówiłem wtedy po niemiecku, dopiero się uczyłem. No i tak już zostało, znaczy zacząłem potem, będąc w Lubece, zacząłem się uczyć partii Oresta w Elektrze, to była moja pierwsza niemiecka partia, a potem kolejnych partii i okazało się, że no Wagner chce koniecznie chcę Wagnera. Podoba mi się to. Podoba mi się również sposób narracji, jaką prowadzi, to jeżeli chodzi o muzykę i jeżeli chodzi o słowa, Ryszard Wagner w swoich utworach. Odkryłem też Ryszarda Straussa właśnie dzięki Elektrze. I tak już to zostało. Znaczy zacząłem drążyć, zacząłem się uczyć Wotana. Potem zmieniłem ten teatr na teatr w Mannheim, Narodowy Teatr w Mannheim, który już grał bardzo dużo Wagnera, między innymi Tristana, mojego pierwszego, zaśpiewałem właśnie w Mannheim. Jeszcze wtedy nie w postaci Gorvenala, którą teraz kreowałem w Metropolitan Opera czy w Barcelonie, tylko w postaci Króla Marka, czyli w basowej partii. Potem był Parsifal, w którym pozwolono mi najpierw śpiewać taką mniejszą rolę Titurella, a potem już Amfortasa. No i potem był Wotan. Już pierwszy Wotan był w wieku 29 lat. Wotan to jest taka partia mamucia, jedna z najdłuższych partii w ogóle w historii literatury, najpoważniejsza. W tej chwili Wotan jest dla mnie jak członek mojej rodziny. Zaśpiewałem Wotana w Walkirii w 21 różnych produkcjach operowych, więc jestem troszeczkę takim weteranem, jeżeli chodzi o ten repertuar i te partie. Oczywiście ja nie mówię, że zaśpiewałem wszystko, czy wszystko mi się udało osiągnąć. Są jeszcze pewne elementy, które gdzieś tam chciałbym dołączyć do tego mojego kalejdoskopu. Ale bardzo dużo już z tego zrealizowałem. Bardzo, bardzo wiele. W tej chwili w zasadzie bawię się nowymi interpretacjami, nowymi możliwościami, jakie mogą się pojawić przy kolejnych produkcjach. Tak też zresztą było z Pierścieniem Nibelunga, bo przecież tych produkcji bardzo, bardzo wiele i w każdej produkcji można było wypróbować troszeczkę coś innego, inną troszeczkę interpretację. Zawód jest ciekawy, jest generalnie takim zawodem, który się w zasadzie nie nudzi. Nawet jak mamy powtórzenie w tej chwili w Metropolitan Opera śpiewaliśmy 7 spektakli plus jeden dodany przez dyrektora, dlatego że to było tak dobrze sprzedane wszystko. I muszę powiedzieć, że to wcale nie zmęczyło mnie, czy nie spowodowało jakiejś takiej nudy, jakiegoś zniechęcenia. Przeciwnie, właśnie z każdym spektaklem gdzieś tam coś nowego się pojawiało i no jestem bardzo zadowolony, że mam te dwie serie Tristana i Izoldy w tej chwili za sobą. Ja bardzo lubię śpiewać partię Gorvenala w Tristanie. To jest taki współczujący przyjaciel Tristana, który próbuje go w trzecim akcie za wszelką cenę ratować w jego agonii. Cierpi razem z tym Tristanem i dlatego lubię te partie śpiewać. Są niektóre partie, których nie lubię, mniej lubię, a tego Gorvenala bardzo, bardzo lubię śpiewać.
2: Czy to jest tak, że jak już pan zaśpiewa daną operę wiele razy, daną partię, to jeszcze ją pan lubi, czy już pan sobie myśli o tym, że kurczę, już bym mógł tego jednak nie śpiewać?
3: To wszystko zależy od tego, jaka to jest partia. No, są takie partie, których generalnie nie lubię śpiewać, czy nie lubiłem nigdy, albo się do nich zraziłem. Do takich partii właśnie należy Teleramunt w Lohengrinie. Ja miałem bardzo dobry debiut w Dreźnie, potem były spektakle w Paryżu i potem było gdzieś Bayreuth. I to Bayreuth bardzo mnie sparzyło w tej roli. Ja nie lubiłem tej produkcji, nie czułem się dobrze i od tamtego czasu w zasadzie nie śpiewam tej partii. Znaczy zdarza mi się gdzieś tam pojedyncze spektakle zaśpiewać, ale nie jest to moja ulubiona partia. Podobną partią jest na przykład Pizarro w Fidelio Beethovena. To również jest taka partia, którą ja traktuję jako troszeczkę coś komercyjnego, prawda? Coś, co robię, bo to jest mój zawód. Alberysia, na przykład Alberyka w Pierścieniu Nibelunga też już od paru ładnych lat nie śpiewam. Ostatni mój występ w tej partii, pożegnanie z tą partią było w 2019 roku w Metropolitan Opera. Zresztą to był ogromny sukces, który potem zaowocował wieloma angażami w Met. I tego też nie śpiewam. To jest też już jakby pozostawiam poza sobą. Ale takie partie jak Wotan, na przykład Borys Godunow, którego ostatnio śpiewałem, czy właśnie Gorvenal, to są partie, które absolutnie jestem ciekawy nowego rozdania, nowej propozycji, nowej interpretacji. Czasami się oczywiście zżymam, jak mamy do czynienia z jakąś taką zupełnie odlecianą reżyserią, albo taką reżyserią, która nie stawia na pierwszym miejscu dzieła, tylko właśnie gdzieś tam jakieś przemyślenia reżysera, to wtedy się zżymam mocno. A tak to po prostu lubię to, lubię powtarzać. To jest powtarzalność, to jest też część tego zawodu. To jest bardzo ważny element pracy w tym zawodzie.
2: Jakie to jest uczucie, gdy wychodzi się na scenę? Nie dość, że tyle ludzi jest przed panem, to jeszcze cała orkiestra obok, bardziej z tyłu. Nie ogarnia jakaś panika wręcz?
3: No nie, to było ciekawe, bo w zasadzie od początku mojej kariery ja nigdy nie miałem poczucia właśnie jakiegoś problemu, chociaż z wiekiem przychodzi pewna refleksja i rzeczywiście z wiekiem ta trema jest coraz większa. To jest w sumie niesamowite, troszeczkę pozbawione takiego racjonalnego pomysłu, czy dlaczego tak jest. No ale tak jest. No, może człowiek się czuje coraz bardziej odpowiedzialny za to, co robi. Nie wiem, trudno mi jest powiedzieć. Trema jest nieodłącznym elementem tego zawodu. Tego się nie da opanować, ale na pewno nie jest to trema przed tłumami. Tak bym tego nie nazwał. To jest trema bardziej przed tym, żeby nie nie zrobić czegoś niedobrego, prawda? Żeby się nie zbłaźnić gdzieś tam. To z tym się bardziej wiąże. Poza tym w miarę lat ja rzeczywiście coraz bardziej chyba zdaję sobie sprawę z problematyki czy trudności poszczególnych partii, które już wcześniej śpiewałem i które śpiewam. Jestem coraz bardziej świadomy i to też powoduje takie spojrzenie inne troszeczkę na tę problematykę.
2: Mówi pan, że jest pan jakby coraz bardziej świadomy i zastanawiam się tutaj trochę w kontekście głosu. Czy pan też na przykład zauważa, że pański głos się zmienia?
3: Głos się zmienia rzeczywiście całe życie. No, głos ludzki to jest część naszego ciała, czyli to ciało się zmienia, jak wiemy, w ciągu życia. Aczkolwiek głos jest takim organem, który bardzo mało się zmienia, jeżeli chodzi o takie brzmienie. Natomiast to, co ja czuję, to czuję różne sposoby potraktowania tego głosu, czy głos inaczej się we mnie układa, czy no też w miarę rozwoju technicznego, czyli zdobywania kolejnych stopni tamtego rozwoju technicznego, tego warsztatu, no też ma się inny jakby, to obciążenie głosu jest inne, no jak to, o ile na początku to wszystko idzie tak na żywioł, po prostu człowiek chce wszystko wyśpiewać i produkuje się tym głosem w pełni cały czas i potem może się nie zdziera, ale no, może jest to po prostu na 100%, prawda? Człowiek chce na 100% się zaprezentować, no i potem musi odpoczywać. Oczywiście ta regeneracja w młodym wieku też następuje dużo szybciej niż jak człowiek już parę lat ma. A teraz, jak jestem w moim wieku, no to ja już widzę, że gdzie tylko można, to staram się oszczędzać, prawda? Oczywiście są bardzo ważne elementy partii, które trzeba wyeksponować, ale tam, gdzie można coś ciszej zaśpiewać, czy powiedzieć wręcz, tak melorecytować, to robię. To jest bardzo ważne również w utworach Wagnera, bo utwory Wagnera są po części pewną melorecytacją.
2: Powiedział pan, że trochę jakby to Wagner pana wybrał. To trzeba mieć odpowiednie warunki również głosowe, żeby właśnie spełniać się w tej interpretacji? Czy to jednak jest taka cecha osobowościowa, że to jednak pan poczuł tę muzykę i dlatego panu tak świetnie idzie?
3: No to są obydwie te sprawy. Mianowicie, żeby śpiewać Wagnera, trzeba mieć rzeczywiście odpowiedni rodzaj głosu. No i Wagner sam przecież pisał na różne rodzaje głosów. Napisał na bas barytona, pisał na tenora, pisał na wysoki sopran, pisał na niski sopran, dramatyczny, mniej dramatyczny. Także to rozróżnienie następuje już tak samo z siebie, prawda? W stosunku do poszczególnych partii. No to, co wyróżnia głosy tak zwane wagnerowskie, to jest z pewnością wolumen, albo pewien zespół alikwotów, czyli takich składowych głosu, które pozwalają temu głosowi być ponad orkiestrą. Pozwalają się jakby, mówię, ja nie lubię tego określenia, przebić się przez orkiestrę, bo to w ogóle nie chodzi o przebijanie, ani gdzieś tam tłoczenie się z tą orkiestrą, ani przepychanie. Chodzi o to, że ten głos istnieje, pomimo całego składu orkiestrowego, dużego nawet, ten głos po prostu jest w stanie być obecny. Mhm. I to jest rzeczywiście pewien, to się wiąże z organiką, z organicznością tego, bardzo jest to indywidualna cecha. To jest na pewno jedna sprawa. Druga sprawa to jest takie zamiłowanie do właśnie melorecytacji, czy do gotowość do zrozumienia tego tekstu w pełni. Bo nie da się Wagnera śpiewać, nie rozumiejąc, o co chodzi. To tak jakby się grało Hamleta, I po prostu mówiło się być albo nie być, to jest pytanie i po prostu nie robiło się z tym nic, nie rozumiało się tego tekstu, to trzeba rozumieć. To musi być zrozumiałe i rzeczywiście Wagner też wymaga w wielu swoich partiach bardzo ścisłej, może nie ścisłej nawet, tylko bardzo precyzyjnej interpretacji. Są takie partie, które w ogóle żyją z interpretacji, dlatego taka partia jak partia Wotana jest bardzo dyskutowaną partią, bo Wotan potrafi być śpiewany bardzo różnie przez bardzo różnych śpiewaków. I to w historii tego utworu na przestrzeni tych 150 lat, bo tyle minęło od prapremiery Pierścienia Nibelunga, byli bardzo różni koledzy, bardzo różnie Wotana śpiewający. Nawet są takie opracowania, gdzie jest mowa o tym, że partia Wotana żyje z interpretacji śpiewaka.
2: No i właśnie teraz, skoro już tutaj jesteśmy przy Wagnerze, to też będziemy mogli usłyszeć w lipcu w Polsce.
3: Tak.
2: To zastanawiałam się, dlaczego pan zdecydował się na to, żeby włożyć tyle energii i zaangażowania w to, żeby taki festiwal jak Baltic Opera Festival w Polsce powstał?
3: No, festiwal narodził się z pobudek bardzo ideowych w pandemii, czyli w roku 2020. Pozbawiono nas pracy. Ja szukałem wtedy usilnie możliwości organizacji występów, nie tylko dla mnie, tylko dla w ogóle kolegów freelancerów. Mhm. Myśmy po prostu zostali pozbawieni takich podstawowych praw, prawda, które były nam przynależne, a też nikt nie wpadł na pomysł, żeby w jakiś sposób jednak rekompensować te straty poniesione. Straty były ogromne. Mhm. I ja wtedy szukałem tych możliwości, a skontaktował się ze mną niejaki kolega Peter Svensson, tenor wagnerowski, niestety świętej pamięci już w tej chwili, który miał taką ambicję, żeby zorganizować festiwal wagnerowski na granicy austriacko-czeskiej. Rzeczywiście on doprowadził do tego, a na festiwalu wystąpili bardzo renomowani artyści. Potem zaczęły się problemy, bo się okazało, że tam nie ma żadnych pieniędzy, nie ma funduszy, więc z tej pomocy artystom, freelancerom zrobił się taki benefis mimowolny, gdzie ci artyści nic nie zyskali na tym, jeżeli chodzi o te sprawy egzystencjalne. Ja wspominam miło to wszystko, co tam się wydarzyło. Ja wtedy pomyślałem sobie, myśmy występowali w takim betonowym amfiteatrze na granicy czesko-austriackiej w Mikulowie. Mhm. Miejscu kompletnie nie nadającym się do grania opery. I pomyślałem sobie, mój Boże, i tutaj można zrobić coś takiego, można dwa razy zagrać Latającego Holendra, dwa razy Tristana, a my mamy Operę Leśną, miejsce, które było dedykowane graniu opery od 1909 roku. To miejsce jest wspaniale wyremontowane 2010-2012, zadaszone w tej chwili, więc tym bardziej to ryzyko pokazania tam tych tytułów nie jest jakieś bardzo duże. Myśmy rok temu mieli drobny deszcz w Salome i z powodzeniem udał się ten spektakl, można było go grać. I my tam opery nie pokazujemy, więc zacząłem działać, zacząłem się kontaktować z decydentami. Najpierw próbowałem w Trójmieście z władzami lokalnymi, tam niestety nie było żadnego zainteresowania, boleję nad tym, więc udałem się do Ministerstwa Kultury i zacząłem rozmawiać z urzędnikami w Ministerstwie Kultury i rzeczywiście okazało się, że jest duże zainteresowanie, że jest chęć, szczególnie ze strony ówczesnego wiceministra kultury, który pochodził z Gdańska i który jest melomanem i wagnerianinem do tego, jak się okazało, potem. Mhm. I on wręcz mówił, mowa tutaj o Jarosławie Selinie, że panie Tomaszu, pan mi z nieba spadł, bo ja chciałem od dawna ten festiwal zrealizować. Więc to nie była moja opcja polityczna, muszę to jasno powiedzieć. Natomiast jak ja się czegoś zabieram się za coś, to jakby, to potem jak z tym śpiewaniem, prawda? To nie spocznę, dopóki nie wypróbuję wszystkich możliwości. Dopiero potem odłożę to ewentualnie. Więc rzeczywiście tam to, co zadeklarowało ministerstwo wówczas, to wszystko zostało spełnione, aczkolwiek nie w roku 2021. Mhm. Zaczęliśmy pracę nad festiwalem 2023. Organizację nad festiwalem przyjęła Opera Bałtycka. Myśmy doprowadzili do tego, żeby Opera Bałtycka była instytucją współprowadzoną przez Skarb Państwa, co było oczekiwanym faktem przez Operę Bałtycką i przez Urząd Marszałkowski. No i zaczęliśmy ten festiwal realizować. Festiwal oczywiście wiąże się z ogromnym nakładem środków finansowych, ale również ludzkich. I ja muszę powiedzieć szczerze, że w tej chwili te 4 lata, ja w zasadzie nie ma miesiąca, kiedy nie chciałbym rzucić po prostu papierami i już więcej tego nie robić. Tak jest trudno. Tutaj chodzi szczególnie o pozyskiwanie środków finansowych. Wiadomo, że kultura w naszej części świata jest utrzymywana przez państwo, przez środki publiczne. I tutaj mówię, ogromny szacunek dla Orlenu, który postanowił nas wspierać w perspektywie 3-letniej. Ogromny również szacunek dla marszałka Pomorskiego, który zadeklarował zaraz po pierwszym festiwalu wsparcie dla festiwalu w wysokości 1 000 000 zł corocznie, bez perspektywy, czyli w perspektywie wieloletniej, bez ograniczenia. No i Ministerstwo Kultury, które jakby, które najbardziej mozolne są te nasze rozmowy, dlatego że ministerstwo przyznaje te środki z roku na rok i to niestety bardzo nam utrudnia naszą pracę. Kontraktowanie artystów na za 2 lata, za 3 lata, my powinniśmy na, za 4 lata już w tej chwili kontraktować artystów. Staje się bardzo mozolne, trudne, uciążliwe, no ale robimy to, ponieważ ja się przyznam pani i państwu, że to, co mnie przekonuje do tego projektu, to jest taka niezwykła autentyczność tego miejsca, niezwykła akustyka, również ten kanał orkiestrowy, który nie został zniszczony po II wojnie światowej, czy w czasie II wojny światowej, jest taki, jaki stał wcześniej. Tam wielkie legendy występowały w tym miejscu przed II wojną światową. Festiwal był nazywany Bayreuth Północy i my po 80 latach udało nam się reaktywować to miejsce na potrzeby grania opery. Na razie z sukcesem dużym. Mogę się pochwalić też tym, że mamy na festiwalu publiczność bardzo różną, niekoniecznie takich zajadłych melomanów, którzy w tej chwili w Bayreuth czy w Salzburgu są też w podeszłym wieku już. Jest też ogromny problem, który nas, ta zmiana pokoleniowa, która nadchodzi. U nas ta publiczność jest młoda, ona przychodzi czasami z plaży, ludzie są zaciekawieni, chcą zobaczyć, co tam się dzieje, co oni robią, co to takiego opera, prawda, bo dużo tych ludzi jeszcze nigdy nie było w operze. I to jest absolutny element dodany, to jest wielka korzyść, wielka, dla mnie osobiście wielka radość. Są koledzy za granicą, na różnych festiwalach zazdroszczą nam tej publiczności, takiej młodej. Ale z drugiej strony też środowisko, moje środowisko operowe bardzo nas wspiera. W komitecie honorowym tego festiwalu mamy bardzo wielu dyrektorów najważniejszych instytucji operowych na świecie, w tym dyrektora MET Petera Gelba, czy dyrektora Opery Wiedeńskiej Bogdana Rosicza, czy Dominika Meyera, byłego dyrektora Wiener Staatsop i również La Scali, czy Katarinę Wagner, która jest dyrektorką naczelną, intendantką Bayreuther Festspiele. Więc liczymy na tych ludzi. Ja też pochwalę się, mieliśmy koncerty promujące festiwal w Nowym Jorku i w Waszyngtonie 30 marca, 1 kwietnia. W koncercie 30 marca w Fundacji Kościuszkowskiej w Nowym Jorku wystąpiła z nami cała moja obsada Tristana. Proszę sobie wyobrazić, co to znaczy. To jest prestiż, no, obsada najlepszego teatru operowego na świecie zgodziła się wesprzeć te moje poczynania, ponieważ wierzą w tę inicjatywę. Wierzą, że to jest potrzebne, właściwe i że trzeba to robić. Mieliśmy Liz Davidsen, o której się mówi głos stulecia, Jekaterinę Gubanową, osobę, która zjadła zęby na śpiewaniu Wagnera, Michaela Spiersa, który był śpiewakiem roku dopiero co, baritenora, który śpiewał Tristana, Ryana Spidogreena, który w tej chwili jest taką wschodzącą gwiazdą Metropolitan Opera w moim fachu, w fachu basbarytonowym. Ci wszyscy koledzy byli na miejscu, zaśpiewali za nim. Mało tego, mieliśmy na tym koncercie śpiewającą wspaniale Toskę Aleksandrę Kurzak, która w tym czasie śpiewała 2 partie w Metropolitan Opera. Mieliśmy Piotra Buszewskiego, który śpiewał Alfreda w Trawiacie.

0: mieli ochotę przyjść na to wydarzenie. No i powołaliśmy do życia w Ameryce organizację amerykańską, American Friends of Baltic Opera Festival, organizację, która ma nas wspierać, która ma również zbierać środki na festiwal z tych prywatnych funduszy amerykańskich. Po prostu Amerykanie znają to w ten sposób, wiedzą, że kulturę wysoką trzeba wspierać prywatnie. My tego kompletnie nie znamy, to jest nieznane na naszym rynku. Ja chciałbym to zmienić, zresztą jest to pomyśli również urzędników Ministerstwa Kultury, którzy zawsze się mnie pytają, na co z prywatnym sponsoringiem. Ja mówię, panie ministro czy panie ministrze, a co z prawodawstwem podatkowym, które umożliwi odliczenia dla prywatnego sponsora, bo na razie nic nie mamy takiego. No i wtedy się ta dyskusja oczywiście kończy. Także tutaj też będę apelował do polityków. Stwórzcie państwo takie prawo, które będzie nam umożliwiało pozyskiwanie prywatnych funduszy, prywatnych sponsorów. Oni naprawdę są w tej chwili gotowi po tym najedzeniu się już w świetnych knajpach, po wyjazdach we wszystkie możliwe strony świata. Ci ludzie będą teraz zainteresowani wspieraniem tej wysokiej kultury, wysokiej sztuki, no bo taka jest kolej rzeczy. To robią ludzie na świecie, uczmy się od nich, prowadźmy to. Więc ta działalność moja w tej chwili jest taka bardzo wielotorowa, ale przynosi skutki, prawda? Potem mieliśmy koncert również w Wiedniu 8 kwietnia w Ambasadzie Polski. To już drugi taki koncert. Rok temu też taki koncert promujący festiwal się odbył. To i ogromne podziękowania dla pana ambasadora Zenona Kosiniaka-Kamysza za to, że wpuszcza nas do siebie, do ambasady i że tam możemy zaprezentować festiwal. Pojawiają się recenzenci, pojawiają się krytycy, piszą o Polsce w superlatywach, chwalą, mówią o tym, opowiadają o tym wspaniałym obiekcie, jakim jest Opera Leśna, z którego Sopot jest dumny, a my możemy być jako Polska jeszcze bardziej dumni, wydaje mi się. No i jeżeli chodzi o polskich śpiewaków, to w ogóle powinniśmy być dumni i bladzi, dlatego że w tym roku w Metropolitan Opera 7 Polaków w głównych rolach. To jest absolutny ewenement.
1: No tak, ale tak sobie myślę też o tym, że skoro Polacy występują właśnie w Nowym Jorku, w ogóle na świecie, to czy to jest w pewnym sensie ucieczka z Polski?
0: No, ta ucieczka jest wymuszona. I ona jest wymuszona warunkami egzystencjalnymi. To jest kolejny apel do polityków. Jeżeli za chwilę czegoś nie zmienimy i instytucje kultury, w tym opery, nie zostaną odpowiednio dofinansowane, no to stracimy wszystkich utalentowanych młodych ludzi. Dlatego, że oni, my jeszcze, moje pokolenie jeszcze jest związane troszeczkę ideowo z naszym państwem. My chcemy robić coś jakby z Afriko, ekstra. Chcemy promować Polskę, chcemy robić coś dla Polski.
1: W czynie społecznym.
0: No tak, no w czynie społecznym, no, czy prawie w czynie społecznym. Natomiast ci młodzi ludzie, to nowe pokolenie, oni już nie mają takich imperatywów. Oni chętnie to zrobią, ale no uważają, słusznie zresztą, że przecież to jest normalna robota, praca i za nią trzeba zapłacić. Więc tutaj apel do polityków, no jak się nie zmieni troszeczkę kwestia finansowania tych instytucji kultury, a w tej chwili jest w ogóle taka sytuacja, że oczywiście trzeba oszczędzać to na czym, najlepiej zaoszczędzać na kulturze, prawda? Wręcz te niektóre dotacje państwowe dla instytucji są wręcz obniżane, czy zwleka się z przyznawaniem tych funduszy w perspektywie roku budżetowego. To jest naprawdę bardzo niedobry kierunek nie rozwoju, tylko właśnie zwijania się kultury. Ja przestrzegam przed tym, apeluję. Potem się dziwimy, jak w zamierzchłych czasach, że Polska gdzieś tam przestaje istnieć, albo że Polska nie ma jakiejś silnej pozycji, jeżeli chodzi o kulturę na świecie. Mamy bardzo silnych zawodników w tej chwili. Tu mówię celowo zawodników, porównując ze sportem, bo mamy naprawdę wspaniałych śpiewaków, wspaniałych artystów. Zróbmy wszystko, żeby tych artystów w Polsce również prezentować i zachować ich dla nas, tak jak to robią wszystkie mądre instytucje kultury na świecie, które korzystają pełnymi garściami z byłych adeptów swoich studiów operowych, takich instytucji. No u nas ci koledzy, ponieważ nie ma na to środków, no to ci koledzy oczywiście kontynuują potem edukację czy pracę w instytucjach zagranicznych. No i jeżeli ktoś ma wybrać kontrakt w Polsce za 1/3 ceny, którą zarobi za granicą, no to siłą

0: rzeczy wybiera za granicę, prawda? W tej chwili już też nie mam barier dotyczących agencji. Mamy też świetnego polskiego agenta, Marcina Kopcia, który robi naprawdę świetną robotę na świecie. Mamy zainteresowanie zagranicznych agencji polskimi artystami, takie mocne zainteresowanie. Ten moment powinniśmy wykorzystać. My powinniśmy w tej chwili zrobić wszystko, żeby tych naszych kolegów konsolidować, chociażby przy Baltic Opera Festival. Tylko w tym roku myśmy chcieli zagrać Turandot, w której miała wystąpić Aleksandra Kurzak. Aleksandra była absolutnie gotowa do tego, żeby to zrobić. No cóż, no zabrakło nam środków, prawda? Więc apeluję do państwa, kultura, szczególnie kultura wysoka, stanowi soft power. I tu z naciskiem na power. My naprawdę poprzez kulturę możemy ludziom opowiadać najlepiej o patriotyzmie, najlepiej o naszych talentach. Możemy, to jest realny potencjał. I również ten obiekt, czyli Opera Leśna, potencjalnie ma bardzo dużą wartość na arenie międzynarodowej. Zresztą ten obiekt jest rozpoznawalny za granicą, szczególnie w niemieckojęzycznym świecie, jako właśnie obiekt, którym odbywał się kiedyś przed II wojną światową wielki, wielki festiwal operowy. To jest amfiteatr na 5000 osób. Powinniśmy stanąć na głowie, żeby to utrzymać i żeby prezentować bardzo atrakcyjne widowiska, na które przyjedzie nam cała masa melomanów z zagranicy. Wielu Amerykanów po tych naszych koncertach deklaruje w tej chwili przylot do Polski i chęć zobaczenia festiwalu. Także poza tym też jest to taka naturalna platforma gdzieś do spotkania kultury polskiej z kulturą chociażby niemiecką, prawda? To był jednak festiwal niemiecki przed II wojną światową, grający całego Wagnera z wielkimi nazwiskami. I ta platforma jest bardzo naturalna. Cała prasa nasza, The Times, Die Welt, różne gazety, które były obecne na naszych odsłonach festiwalu, podkreślają ten fakt, że jest to platforma, jest to most, który możemy zbudować między poszczególnymi nacjami, realnie bez jakichś potwornie dużych nakładów. No i proszę państwa, ja pamiętam, jak usłyszałem informację dotyczącą sponsoringu Orlenu, że tam 99% sponsoringu jest poświęconych sportowi. No, fajnie, tylko i sport też jest bardzo ważny, tylko dlaczego 99%? Przecież my naprawdę mamy się czym chwalić w tej chwili. Jest tutaj ogromne ukłony w stronę Orlenu, który nas w perspektywie trzyletniej wspiera. To jest pięknie, że to robicie i to jest naprawdę myślenie perspektywiczne. To jest strategiczne myślenie perspektywiczne. My pracujemy przy tym festiwalu, współpracujemy z krajami nadbałtyckimi. Przecież to jest też politycznie w tej chwili bardzo ważne. Z drugiej strony chcemy współpracować z krajami Wyszehradu. Za rok, mogę już o tym mówić w tej chwili, będziemy realizować koprodukcję Wolnego Strzelca Webera z Teatrem Narodowym w Pradze. Będziemy również realizować koprodukcję z Teatrem Studio z Warszawy, koncertowe wykonanie opery wolnościowej Fidelio, którą będziemy chcieli pokazać gdzieś w Trójmieście, w jakiejś przestrzeni stoczniowej. Bardzo ważne wydarzenie z już w tej chwili zapowiedzianą świetną obsadą solistów, no a obsada, którą mamy w Walkirii, to jest obsada, której nie powstydziłby się pewnie żaden teatr operowy na świecie.
1: A może my jako polska publiczność nie jesteśmy gotowi na operę?
0: My jesteśmy bardzo gotowi. Ja obserwuję te ogromne grupy polskiej publiczności przylatujące czy do Wiednia, czy do Nowego Jorku, czy do Monachium, Bayreuth, Berlina. Ludzie są naprawdę zainteresowani, tylko ludzie są zainteresowani przeżywaniem kultury na wysokim poziomie. I podkreślam, wysokiego poziomu i jakości nie będzie za marne pieniądze. I nas naprawdę, jako duży, środkowoeuropejski kraj, świetnie się rozwijający, naprawdę nas stać na to, żebyśmy zainwestowali w ten element życia społecznego. Bardzo ważny. Soft power, powtarzam. Rozumieją to Rosjanie, rozumieją to Amerykanie, rozumieją to Niemcy. W zasadzie my tego nie rozumiemy. Czesi to rozumieją. Przecież ile oper czeskich jest grywanych na świecie, w różnych miejscach. A u nas jak na lekarstwo. No, próbuję to na tyle, na ile mogę, potrafię i jestem władny zmienić. Oczywiście nie mam żadnej pozycji decydującej. Mogę tylko apelować i prosić Ministerstwo Kultury. No i rzeczywiście Ministerstwo finansuje festiwal. Chwała im za to, że tak się dzieje. Ja tylko apeluję, zróbmy to w perspektywie kilkuletniej, a nie jednorocznej, bo my wtedy nic tak naprawdę nie możemy zdziałać. Róbmy to tak, żebyśmy wykorzystali te małe środki, niewielkie środki, jakie mamy do dyspozycji w porównaniu z festiwalami w Salzburgu, czy Bayreuth, czy innymi teatrami. Wykorzystajmy te środki racjonalnie, a wykorzystamy je racjonalnie, jeżeli będziemy mogli kontraktować artystów na kilka lat do przodu. Mhm. Tak postępują wszystkie duże teatry operowe na świecie.
1: Czyli jeśli spojrzymy w pana grafik, to ma pan już do którego roku zaplanowane koncerty?
0: Moje są tak na 4-5 lat do przodu są, powiedzmy, że ten 4-5 rok jeszcze nie jest zapełniony, ale na 3 lata do przodu to już jest taki, jest gęsto. No i do tego oczywiście jeszcze jest ten festiwal, który sobie wziąłem na bary, takie moje trudne dziecko, czasami krnąbrne.
1: Ale kochane.
0: Kochane, jaka każde dziecko oczywiście. No ja wierzę w ideę tego festiwalu, ponieważ tam podczas spektakli dzieje się coś naprawdę wyjątkowego, niezwykle autentycznego. To, co robimy, jest pełne pasji i jest przede wszystkim pełne prawdy, bo my, ten nasz team realizujący festiwal, jest naprawdę niezwykle zaangażowany ideowo. My wierzymy w to, co robimy. My nie robimy tego dla pieniędzy, bo ja nie chcę tutaj mówić o konkretnych rzeczach, ale ja nie wiem, czy istnieje taki drugi, taka druga instytucja w Polsce, w której ten pion dyrektorski po prostu zarabia tak niewielkie pieniądze. To jest od początku, podczas pierwszej odsłony, ja w ogóle nie mówiłem o pieniądzach, jeżeli chodzi o moją osobę na przykład, prawda? No i mimo to niestety tak mówię, czasami opór jest bardzo duży i ja go nie potrafię zrozumieć, bo te elementy, które my podajemy na tacy, te wszystkie korzyści, jakie mogą wypływać z realizacji tego festiwalu, są przeogromne. I proszę pamiętać, że tam, gdzie dialog polityczny nie funkcjonuje już, gdzie ten konflikt jest za wysoko, to muzyka potrafi jednoczyć. I widowiska operowe też potrafią być katalizatorem emocji, potrafią spełniać taką rolę rytualną. Ja się o tym przekonałem wielokrotnie w mojej karierze, szczególnie jeżeli chodzi o właśnie utwory Ryszarda Wagnera, że to działa. Więc cóż, proponujemy coś jak na tacy, proponujemy już taką bardzo ugruntowaną w tej chwili markę tego naszego festiwalu. Proponujemy współpracę w basenie Morza Bałtyckiego, w kraje Wyszehradu i potrzebujemy państwa atencji, potrzebujemy państwa wsparcia.
1: Miewa pan czasami w ogóle wolny czas, tak zwany?
0: Tak, no bywa, aczkolwiek im bliżej festiwalu, tym oczywiście tego czasu mniej. Ale bywa. Bywają momenty, kiedy tego czasu trochę jest wolnego. Ja ostatnio bardzo dużo spaceruję, więc też tak sobie wyłuskuję ten wolny czas, te 2 godziny. Jeżeli na 2 godziny, to powiedzmy przejdę tam te 10-12 kilometrów, czuję się lepiej, czuję się potem odprężony, zdystansowany i polecam wszystkim. Chodzenie na piechotę, tak, to jest świetna rzecz.
1: Jak się śpiewa już na takim poziomie, to pan jeszcze ćwiczy głos sam dla siebie.
0: Ale oczywiście naturalnie, nasz zawód jest zawodem, w którym my się całe życie uczymy. Także my cały czas musimy tę wiedzę pochłaniać i jeżeli chodzi o poszczególne partie, które już nawet się śpiewało wielokrotnie, to one też są, zawsze jest możliwość poprawienia czegoś, skorygowania, zawsze jest możliwość wypracowania pewnych innych technicznych elementów w głosie. To jest never ending story.
1: Ale to tak się zastanawiam, bo to jednak jest sposób, mówiąc tak trochę... trochę potocznie bardzo donośnego śpiewu. Sąsiedzi nic nie mają przeciwko.
0: Ale ja w domu raczej nie śpiewam.
1: Okej.
0: Okay. Nie, my chodzimy do opery, mamy tam możliwość skorzystania z pomieszczeń specjalnie przeznaczonych do ćwiczenia. No jedyny taki moment, Kiedy rzeczywiście w domu, w mieszkaniu dużo śpiewałem, to było w czasie pandemii, kiedy byłem w Wiedniu i kiedy rzeczywiście wtedy codziennie ćwiczyłem w mieszkaniu, ale wtedy nikt się nie dziwił temu, no bo gdzie będzie mieli ludzie to robić, jak musieli, byli zamknięci, musieli siedzieć w domu. Mhm. To nie było innej możliwości. No,
1: nie przyszedł nikt na skargę?
0: Nie. Zresztą w Wiedniu, Wiedeń to jest miasto muzyki, miasto opery, tam nikt się specjalnie nie dziwi, jak właśnie coś takiego się dzieje. Poza tym, no, też to jest normalna rzecz, no. Są oczywiście godziny nocne, cisza nocna, gdzie już nie powinno się tego robić, ale tak to w ciągu normalnych, tak zwanych godzinach cywilnych, to nie jest żaden problem.
1: To jest chyba jednak duży problem, jeżeli pan się rozchoruje. Czy często się zdarza, że gardło panu zaniemoże?
0: No jesteśmy tylko ludźmi, prawda? Więc wiadomo, że infekcje to jest rzecz związana z naszym człowieczeństwem. Jeżeli to jest infekcja górnych dróg oddechowych, no to przeważnie odbija się to na głosie, prawda? Ta infekcja jest właśnie tam, gdzie jest nasz instrument. Więc ten instrument jest wtedy zainfekowany i znajduje się w stanie czasami niezdolnym do użytku. Oczywiście zdarzały mi się takie sytuacje w moim życiu, aczkolwiek jestem jednym ze śpiewaków, którzy słyną z tego, że bardzo rzadko odmawiają spektakle, ale to się zdarza, oczywiście.
1: No ale to wtedy idzie pan śpiewać chory?
0: Nie, no, jeżeli jestem w stanie zaśpiewać, to wtedy staramy się zaśpiewać. No jeżeli wiem, że sobie nie poradzę, no to wtedy melduję to dyrekcji. Dyrekcja ściąga zastępstwo, tak zwane nagłe zastępstwo, które też ma w tym naszym zawodzie ogromną, wieloletnią tradycję.
1: Co to znaczy, że ma wieloletnią tradycję? Bo być może nasi słuchacze nie do końca wiedzą, jak to działa. Jest ktoś zastępowy, zawsze gotowy?
0: Nie. Przeważnie to znaczy, są też ludzie, którzy są zaangażowani w formie covera w danej produkcji w teatrze. Z tym, że teatry te największe, przeważnie z tych coverów potem raczej starają się nie korzystać, czyli ściągają kogoś prominentnego w zastępstwie, no i wygląda to tak, że my meldujemy gdzieś tam rano, no godzinie 10, że no, przepraszam panie dyrektorze, pani dyrektor, dzisiaj nie zaśpiewam, prawda? Aha, okej. No i wtedy teatr się rozdzwania, dzwoni się do ludzi, jeżeli to jest na tym samym kontynencie, to jeszcze z Bogiem sprawa, bo wtedy gdzieś tam zawsze jakimś samolotem jesteśmy w stanie dojechać, czy samochodem może, w zależności od tego, jak daleko to jest, dojechać, przyjeżdżamy, robi się szybką taką próbę wprowadzającą, albo wręcz ktoś gra na scenie, a osoba, która przyjechała to zastępstwo zrobić, stoi z boku sceny i śpiewa tylko, a ktoś gra na scenie, czasami asystent reżysera na przykład zakłada kostium i gra, albo ta osoba właśnie ma szybkie takie wprowadzenie i po prostu występuje zupełnie. No, czasami to są koledzy, którzy już śpiewali te produkcje, prawda? To też się zdarza. Także te duże teatry, mi się zdarzało wielokrotnie w życiu zastępować kolegów na takiej zasadzie.
1: Mm-hmm. Trudno jest nauczyć się takiej wielkiej partii, bo właściwie chyba każda opera, to są ogromne ilości rzeczy do zapamiętania.
0: Są partie większe, są partie mniejsze i czasami są partie, które są bardzo ważne, a wcale nie są takie długie. Mhm. I tutaj na przykład Barak w Kobiecie bez cienia jest właśnie taką partią, a są partie, które są wielkie i bardzo długie. I Wotan w Pierścieniu Nibelunga, to są trzy partie, w Złocie Renu jest jeden, w drugi jest w Walkirii, trzeci w Siegfriedzie. To są bardzo długie partie. Ich trzeba się rzeczywiście dosyć długo uczyć, trzeba je przyswoić sobie, trzeba nauczyć się kochać te postaci, pielęgnować je. To jest maraton, to są maratony. Są partie, moją najdłuższą partią, jaką śpiewałem w życiu, to była partia Eliasza w takiej operze Doratiego de Kunde, czyli Mesjasz, można by to przetłumaczyć. Ta partia trwała w całości, sama ta partia ponad 2 godziny. To było nauczenie się tego materiału, było karkołomną rzeczą. Szkoda, że to tylko zostało raz nagrane i potem nie zostało wystawione. Ja też zresztą zabiegam o to, żeby tę operę kiedyś tam wystawić. To było moim marzeniem. To była świetna opera, w ogóle wspaniale opisująca dzieje Eliasza. Mhm. Bardzo ciekawa rzecz. Także różnie to z tymi partiami bywa. Czasami są proste rzeczy, czasami są dość krótkie, czasami są dłuższe. No Gorvenala na przykład w Tristanie, partię, którą śpiewałem ostatnie 4 miesiące, nie da się nijak porównać z taką partią jak Wotan. To jest po prostu dużo mniej tego materiału. Aczkolwiek praca w trzecim akcie spektaklu jest bardzo, bardzo intensywna, wymagająca. Cały czas jestem na scenie jako przyjaciel Tristana, wspieram go, próbuję go gdzieś tam przed agonią, w tej agonii uratować i w ogóle bardzo lubię tę partię śpiewać. Także raz człowiek trafia na dłuższą partię, raz na krótszą. Nauczyć się trzeba wszystkiego, nie ma innej możliwości.
1: A czy pan śpiewa jeszcze czasami na przykład dla przyjemności w domu, sam dla siebie?
0: Raczej nie śpiewam sam dla siebie, nie mam takiej przestrzeni, natomiast od tych 11 lat spotykamy się z pianistą Lechem Napierałą. Tworzymy taki duet, który nagrał już 8 płyt solowych. Zresztą pochwalę się, że poza koncertami promującymi Baltic Opera Festival 30 marca i 1 kwietnia w Ameryce, mieliśmy również premierę nowej płyty, która została nagrana już rok temu, ale dopiero teraz wydana. Ta płyta powstała dzięki wsparciu Polskiej Fundacji Narodowej, a dystrybutorem jest Warner. Ta płyta to jest taki hołd złożony przeze mnie mojemu wielkiemu idolowi z lat dziecięcych, młodzieńczych. Mówię tutaj o naszym wielkim basie Bernardzie Ładyszu. Płyta nosi nazwę Moniuszko Songs, A Tribute to Bernard Ładysz. I to jest w zasadzie, jak mnie pani pyta o jakiś rodzaj hobby, to mogę śmiało powiedzieć, że to śpiewanie recitali przeze mnie pieśniarskich, to jest jakiś rodzaj hobby, no bo ten konieczny, który śpiewa teraz te monumentalne partie bogów i innych tytanów wagnerowskich, nagle tutaj uderza w taką formę kameralną, jaką jest pieśń. Mnie to bardzo bawi i mnie to bardzo rozwija. To są pieśń, to jest miniatura, to jest minimalne, to jest taka króciutka scenka, którą trzeba rozegrać, trzeba to zinterpretować. To jest coś, co troszeczkę pozwala mi zdystansować się do tych bardzo dramatycznych, wielkich zadań. I z drugiej strony interpretacje pieśni powodują, że ja po raz kolejny uczę się właśnie, zdobywam nowe środki wyrazu. Dzięki temu potem mogę wykorzystać te środki wyrazu w moich monologach wagnerowskich, chociażby w drugim akcie Walkirii, kiedy Wotan rzeczywiście przez 20 minut prowadzi taki monolog, w zasadzie mówiony bardziej niż śpiewany, i gdzie ja mogę te zdobycze moje pieśniarskie wszystkie wykorzystać. No a Moniuszko jako taki i jego pieśni szczególnie stanowią dla mnie też, to jest pewien sentyment do mojego kraju i do tego kompozytora, który no nie znalazł takiej sławy na świecie, jakbyśmy my oczekiwali, Polacy. Ja bym też proponował, żeby w ogóle inwestować w tej chwili w młode pokolenie. W takich kompozytorów jak Aleksander Nowak, czy inni. Jest ich sporo, nie będę ich tutaj wszystkich wymieniał. Uważam, że to jest dużo bardziej dalekowzroczne i w tym sensie pokazujemy też opery Alka Nowaka na festiwalu. Będziemy pokazywać, zresztą wspomnę, że Alek Nowak napisał z mojej inicjatywy operę Wesele do słów Wyspiańskiego. Ta opera powinna już dawno temu powstać. Planujemy wystawienie tej opery oczywiście podczas Baltic Opera Festival, ale również w koprodukcji z Teatrem Wielkim w Warszawie. I Alek Nowak to jest bardzo ważny dla mnie kompozytor. Ja śpiewałem również wiele pieśni Alka Nowaka, innych projektów. Alek Nowak napisał też wspaniałą operę, która również miała swój pokaz na ubiegłorocznym festiwalu. Mówię tutaj o Głosie Potwora, który był wspaniałym spektaklem, jest wspaniałym spektaklem i który po prostu pokazuje cały ten kunszt tego kompozytora, który już jest bardzo doświadczonym kompozytorem operowym, a cały czas nie jest gdzieś tam przez te mainstreamowe teatry operowe proponowany. No i trzeba zrobić wszystko, żeby właśnie tego Alka Nowaka i jego ogromną wyobraźnię prezentować za granicą.
1: Wyciągnę jeszcze jedną rzecz, którą znalazłam o panu. Bas astral. Jak do tego doszło, czyli dubbing.
0: No tak, no byłem aktorem młodym, przecież wiadomo, że młody aktor w Polsce w tamtych czasach, te 30 lat temu, musiał stawać na rzęsach, żeby w ogóle zarobić i dorobić się kosztów utrzymania w Warszawie. I tak to wyglądało. I ja wtedy rzeczywiście nie chciałem realizować reklam, więc reklam nie nagrywałem. A dubbing był takim, no, fajnym doświadczeniem. I rzeczywiście tego Baza Astrala nagrałem, także moje dzieciaki potem sobie puszczały tego swojego ojca właśnie, jak jest pijany od herbatki w pierwszej części. Potem już tego nie robiłem, robił to ktoś inny, ale bardzo to było przyjemne doświadczenie. Nie byłem jeszcze wtedy śpiewakiem, byłem jeszcze wtedy aktorem.
1: No właśnie, ale to tak sobie też myślę, od razu wielka produkcja, nawet dubbingowo.
0: No tak, tak, to tak się złożyło, no ten głos gdzieś tam zawsze zwraca uwagę ludzi i gdzieś tam ludzie mieli pomysł, żeby wykorzystywać mnie w różnych takich czy innych rzeczach. Dubbingów było kilka, no może nie jakoś tam masakrycznie dużo, ale było ich kilka. No taki, wiadomo, że to był też jeden z powodów, dla których ja wyjechałem wówczas na stypendium do Drezna, bo wiedziałem, że jak zostanę w Polsce i będę się tutaj nawet uczył śpiewu, to będzie bardzo po macoszemu traktowane, bo ja nie miałem kompletnie czasu na to. Ja musiałem po prostu lecieć z jednego miejsca pracy do drugiego, żeby w ogóle zarobić na życie, prawda? Więc a tak jak mówię, reklam nie chciałem nagrywać, więc no efekt był taki, że po prostu byłem bardzo zajęty i te lekcje śpiewu, które wówczas miałem na Akademii Muzycznej w Warszawie, obecnie Uniwersytet Muzyczny, one były no gdzieś tam, to nie miało sensu, znaczy to było po prostu gdzieś tam obok się to robiło, prawda, dodatkowo. Więc w pewnym momencie stwierdziłem, no dobrze, muszę chociaż to wykluczyć, tę możliwość, dlatego pojechałem do Drezna, no i tam tak wykluczyłem, że 3 miesiące później miałem angaż w jednym z największych teatrów operowych i tak już zostało do dzisiaj.
1: Miał pan taki moment zwątpienia, że jednak pan porzuci śpiewanie i zostanie pan, nie wiem, no właśnie, kim?
0: Ja też nie mam pomysłu, kim. Pewnie jakimś dyrektorem, nie wiem czego, ale momenty zwątpienia przychodzą do nas zawsze. To jest taki zawód, którym, ponieważ pracujemy na żywej materii, w żywej materii i właśnie no, te infekcje pewne, czasami się zdarzają niedyspozycje jakieś, które i to z wiekiem niestety no, jest coraz większym problemem, no bo ten organizm się tak regeneruje już nie tak szybko, jak w latach młodych czy młodzieńczych. Momenty zwątpienia przychodzą cały czas, zawsze. To nie ma nic wspólnego z realnością, to nie jest racjonalne myślenie, to jest psychika, która gdzieś tam nam podpowiada takie czy inne rzeczy. I tak mówię, też z wiekiem człowiek coraz większą odczuwa odpowiedzialność. To się pojawia, no, w zwątpieniach. Kto nie przeżywał zwątpienia? No. I to nie mówię o wypaleniu zawodowym, czymś takim, tylko mówię o takim czysto ludzkim rozgoryczeniu czy frustracji, że czegoś tam się nie udało zrobić, prawda? To się zdarza, no przecież jesteśmy tylko ludźmi.
1: Czy myśli pan sobie o tym, że w końcu warto byłoby trochę więcej czasu spędzić w domu, czy to jeszcze nie ten moment?
0: No ale ja jestem w drodze, no. Mój zawód jest spełnieniem moich marzeń i ta moja podróż jest taką nie tylko ideową podróżą, tylko podróżą rzeczywistą. Ja myślę, że moja rodzina to dość dobrze rozumie, aczkolwiek no, jest to cena, którą się płaci oczywiście za ta nieobecność, czy taka obecność no, chwilowa. No, ale to jest, taka jest natura tego zawodu. To ręce precz od tego zawodu, jak człowiek ma inne pomysły na życie. To kompletnie nie ma sensu. Z drugiej strony, ja zawsze powtarzam, miejsca, w których mogę przebywać dzięki wykonywaniu tego zawodu, to są najbardziej atrakcyjne miejscówki na świecie. No, Nowy Jork, Barcelona, Rzym, nie wiem, Mediolan, Monachium, Wiedeń właśnie. To są bardzo atrakcyjne miejsca. Wiele ludzi tam jeździ po prostu, żeby spędzić wakacje, a ja to mam jakby zawodowo udostępnione, więc staram się zwiedzać jak mogę, staram się dużo spacerować, staram się dużo jeździć na rowerze, który wożę ze sobą jak tylko mogę i staram się korzystać mimo wszystko z każdej wolnej chwili i z tego czasu, który gdzieś tam uda mi się wyłuskać.
1: Pański jubileusz też się zbliża. Skoro pan ma już poplanowany kalendarz mocno do przodu, to rozumiem, że i tutaj już w tym temacie są pewne plany. Coś możemy zdradzić?
0: Nie, ja nie planuję osobiście niczego. Wiem, że kilka instytucji ma pomysł, żeby gdzieś tam taki jubileusz sformułować. No zobaczymy, no. Jeszcze chwila jest. Także jeszcze ten mój debiut chyba miał miejsce. Nie pamiętam wtedy, kiedy. On chyba był... Nie pamiętam, nie będę zgadywał w tej chwili, ale to było w Poznaniu w każdym razie, kiedy wystąpiłem pierwszy raz w roli operowej. Mm-hmm. Ja nie wiem, czy te 30 lat to dotyczy w ogóle całej mojej kariery artystycznej, czy tylko występów operowych. W tej chwili trudno mi jest sobie to przypomnieć. Wiem, że taki jubileusz się gdzieś tam szykuje. I tak jak mówię, jubileusze, jeżeli chodzi o moją osobę, to jest ostatnia rzecz, o której myślę.
1: Tomasz Konieczny był moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
0: Dziękuję serdecznie i zapraszam Państwa 2 do 7 lipca do Trójmiasta na Baltic Opera Festival.
1: Nie tylko w tym roku, pewnie za rok również, mam taką nadzieję.
0: Bardzo podobny termin za rok.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.

wyglądający z niego facet całymi dniami tkwi w fotelu i lekceważy każdą pracę.

ulicę niedługą, nieładną, która dla mnie została stworzona. Na podwórku piłkarski stadion, przy śmietniku reduta Ordona. Kto na lody w upał pożyczy, na parasol, gdy pada deszcz. Tylko chłopak z naszej ulicy i dziewczyna czasami też. O te bruki potłukłeś kolana, grając dzielnie na lewej obronie. Tu dłużyła się noc przepłakana, gdy dozorca cię z pasem dogonił. I na kogo można tu liczyć, gdy nieszczęście kłuje jak jeż? Na chłopaków z naszej ulicy, na dziewczyny.

bez. Patrzą chłopcy z naszej ulicy i dziewczyny na chłopców też. Potem człowiek zdoroślał ze szczętem, został kimś, czyli zszedł na manowce. Już magistrem, czy może docentem, albo nawet obcokrajowcem. Lecz gdy sprawy masz zasadnicze, tak się składa, że zajrzeć chcesz do chłopaków na naszą ulicę i do dziewczyn czasami też. Czy ulica stoi jak stała, czy gitary w zaroślach umilkły, rozsypała się stara wiara. Ale przecież ludzie nie szpilki i bez żadnych ubocznych przyczyn to pomoże ci w świecie gdzieś. Starszy pan niegdyś z naszej ulicy

0: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM.
1: Dopókiśmy młodzi i sercem, i duszą, nie wiemy, jak cenić ten skarb. Dopiero gdy włosy się srebrem przyprószą, widzimy, co skarb ten

Najwydniejszym być, najskromniejszym być, ale mieć przed sobą świat. Zakochanym być i kochanym być i mieć wciąż 20 lat. Choć młodość jest często i smutna i trudna, to nic, nie narzekaj na los. Po latach zrozumiesz, że młodość jest cudna, pomimo twych zmartwień i trosk. Więc korzystaj z tych lat.

najwydniejszym być, najskromniejszym być, ale mieć przed sobą świat. Zakochanym być i kochanym być i mieć wciąż 20 lat. Właściwie już cała piosenka skończona, lecz jeszcze powtórzę ją raz. Spytacie, a po co? Bo chcę, aby ona została i żyła wśród was, żeby każdy ją znał i powtarzał.

Najmniejszym być, najskromniejszym być, ale mieć przed sobą świat. Zakochanym być i kochanym być i mieć wciąż 20 lat.

0: Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda.
1: Sing.

0: Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Pogoda. Bandoneonista i akordeonista Wiesław Przątka.
1: Stałem dziś, skoro świt, coś zbudziło nas.

0: Radio Pogoda.
1: Mówiła o mnie słodka, kokietka i pieszczotka.

noga ani róż. Jeśli pan nie chrapi, mam miejsce na kanapie. Chcę małą próbę z tobą zrobić kilkakroć. Czy przez sen pan gada? No, niech pan odpowiada.

0: pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio
1: Pogoda. Teraz będzie piosenka nie dla mnie, nie o mnie, tylko o was i dla was i przez was, o mnie.

0: dajesz.
1: I wystarczy jedna chwila.
0: Chwile dwie.
1: Larwa zmienia się w motyla.
0: Larwy dwie.
1: Mrówki w trawie się kochają, świerszcze wdzięcznie przygrywają, przyszła wiosna.